Na oczy siwy kosmyk padł. Wtuliła się w płód ściany, cała drżąc.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

się, nie poleżysz, nie uwierzysz. Dobre rady z wodą spuść, na subskrypcjach im zależy. W zdrowym ciele zdrowy duch, słaby tekst dla mocnych w gębie. Parametry mogą być.

0: ramach testu zaproś mnie na wieczerze, nie kolację.
1: To jest Radio Warszawa.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj dniu pierwszy początku światłości, dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą, godny wesela i pieśni pochwalnych, dniu Paschy witaj. Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas i swoją męką zgładził ludzkie winy. Pogodził z Ojcem marnotrawnych synów przez śmierć na krzyżu. Razem z Chrystusem jesteśmy umarli złu i grzechowi, by życie odzyskać. Chrztem odrodzeni czekamy na zorze Słońca Wieczności. Baranku Boży, zmartwychwstały Panie, zbawieni łaską Twoją krwią obmyci, wielbimy Ciebie przez Twą jedność z Ojcem w Najświętszym Duchu. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdarz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień –

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Na czym polega aktualność jasnogórskich ślubów narodu? Wyjaśnia arcybiskup Wacław Depo w wywiadzie Ireny Świerdzewskiej. Dziedzictwo do wypełnienia. Jak zawalczyć o potomstwo odchodzące od Boga? Przykłady w reportażu Moniki Odrobińskiej. Gdy dzieci odchodzą od wiary. Co zrobić, gdy ukradną mi dane, tak jak ostatnio 19 milionom Polaków? Mówi Jan Kostrzewa w wywiadzie Barbary Stefańskiej. Dane w rękach przestępców.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: Po reklamie.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem.
1: A wy za kogo mnie uważacie? Dzisiaj w okolicy Cezarei Filipowej Jezus pyta uczniów: za kogo uważają mnie ludzie? Po otrzymaniu różnych odpowiedzi zadaje pytania: a wy za kogo mnie uważacie? Można powiedzieć, że Kościół jest właśnie wspólnotą, która wywodzi się z tej odpowiedzi danej Jezusowi. Fundamentem posłannictwa Chrystusa jest właśnie poznanie Boga. Piotr Skała uznaje w Jezusie Syna Bożego, Mesjasza. I to na osobie Piotra i jego następców Chrystus deklaruje zbudowanie Kościoła. To Piotr ma być skałą, na której buduje się wspólnota wyznająca, że Jezus jest Synem Bożym. To na jego barkach, na barkach Kościoła spoczywa obowiązek związywania i rozwiązywania, zadanie autentycznego wyjaśniania i przekazywania wiary. Warto, abyśmy dzisiaj spróbowali odpowiedzieć sobie na pytanie Jezusa: a wy za kogo mnie uważacie? Chrześcijaństwo nie jest przecież ideologią, systemem etycznym, ucieczką dla słabych czy prostym sposobem na wytłumaczenie sobie jakoś świata, ale jest dla nas przede wszystkim naszym odniesieniem do Chrystusa. Jest odpowiedzią na pytanie: a wy za kogo mnie uważacie? Co myślisz o Jezusie? Czy jesteś na drodze, na której jest On ci coraz bliższy? Czy znasz Go coraz lepiej? Jezus, przechodząc na świat, sprawił, że nie jesteśmy już znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Jakkolwiek życie nas nie rozpieszcza, jest nam trudno, to wiemy, że jest z nami pasterz. Dobry pasterz, który opatruje, który widzi nasze starania, który przede wszystkim jest. I to jest piękno bycia chrześcijaninem. Świadomość, że nie jesteś sam na świecie. Świadomość, że twoje istnienie ma wielki sens, że jesteś powołany do wielkich rzeczy, że masz gdzie w swojej wierze położyć nadzieję. Niekoniecznie optymizm, ale nadzieję. A ty za kogo uważasz Jezusa? Czy nadaje On sens twojemu życiu? Czy jest źródłem twojej nadziei?

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku, przemówienie do duszpasterzy i wiernych w kościele świętej Jadwigi Królowej.
3: Kościół zbudowany z żywych kamieni na fundamencie Chrystusa. Była wspólnota wiernych, którzy gromadzili się pod gołym niebem, znosząc wszelkie niewygody, aby uczestniczyć w Eucharystii, słuchać Słowa Bożego, spowiadać się, modlić. Jednoczyło ich też wielkie pragnienie, aby na tym miejscu, pośród bloków powstającego osiedla, stanął Kościół, ten Dom Pana i dom dla kolejnych pokoleń Jego wyznawców. Nie szczędzili trudów i ofiar i dokonali tego dzieła. Z rządzeniem Bożej opatrzności mogę dzisiaj wejść do tej świątyni, by właśnie tu razem z Wami dziękować Bogu za dar świętości Królowej Jadwigi, którą dano było wczoraj kanonizować.

Gdy wróg nadciąga, stoisz przede mną. Chronisz me życie, kiedy nastaje ciemność. Na twoje imię drży całe piekło. Na krzyżu wywalczyłeś dla mnie zwycięstwo. Choć czasem trudno, tak bardzo ciężko. Ty mnie ratujesz, dajesz mi męstwo.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
3: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
0: Po reklamie. Radio Warszawa. 106,2 FM.
4: W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu, złożonych na Jasnej Górze, 26 sierpnia 1956 roku, zapraszamy na cykl audycji Królowo Polski przyrzekamy.

0: przedostatnim naszym spotkaniu w audycji okolicznościowej gościmy jak ostatnio przeora Jasnej Góry ojca Grzegorza Prusa, który jest także współautorem książki Jasnogórskie śluby narodu Wczoraj, dziś, jutro. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże!
0: W artykule Jasnogórskie śluby narodu polskiego w duszpasterskim doświadczeniu Jasnej Góry, artykule, którego ojciec jest autorem, a znaleźć go można w książce Jasnogórskie śluby narodu Wczoraj, dziś, jutro, wyczytałem takie zdania. Na Jasnej Górze ciąży szczególne zobowiązanie posługi duszpasterskiej w duchu jasnogórskich ślubów narodu. I pytanie, jak to zdanie rozumieć? I jeszcze druga myśl, tym razem Jana Pawła II. Szalenie mi się spodobało to zdanie. Jasnogórskie śluby narodu są warunkiem naszej społecznej dojrzałości, warunkiem naszego miejsca w Europie.
1: Tak, gdy chodzi o to pierwsze, no to oczywiście to jest to, że no gdzie, a gdzie, ale na Jasnej Górze trzeba w duchu tych jasnogórskich ślubów pracować. Czyli to są te różne inicjatywy, o których wspomniałem, niektóre, ale też ta codzienna praca spowiedników jasnogórskich, codzienna praca kaznodziejów jasnogórskich, celebrujących Najświętszą Ofiarę, tutaj właśnie organizujących to duszpasterstwo i apostolstwo, szerzej mówiąc, to jest też rola mediów jasnogórskich również, bo dzisiaj przekaz Słowa Bożego, ewangelizacji idzie nie tylko z ambony, ale idzie też poprzez media. To, co chociażby właśnie proponuje Radio Jasna Góra, czy te transmisje nasze z Jasnej Góry, czy dwumiesięcznik, czy biuro prasowe, no wszystkie tutaj media. Kolejna rzecz to organizowanie tutaj jakby całego takiego życia duszpasterskiego, liturgicznego Jasnej Góry. No i też z jednej strony nasza otwartość. Staramy się być otwarci na bardzo różne
0: grupy pielgrzymkowe,
1: które chcą przychodzić.
0: Nie tylko się pomodlić, ale też formować poprzez konkretne
1: pojawiają się nowe, wykłady. Chcą różnych rekolekcji czy jakichś spotkań. Ale też czasami musimy dokonywać pewnych wyborów, gdyż nieraz się zgłaszają osoby, które mają bardzo ciekawe pomysły, ale z różnych powodów nie możemy po prostu ich realizować. No bo właśnie nieraz są, czy to oparte na takich trochę jakichś osobistych przeświadczeniu, czy też nie do końca może odpowiadających temu miejscu, bo są osoby, które nie tylko wydarzenie ściśle religijne by chciały tutaj realizować, ale powiedzmy jakieś kulturalne, sportowe, społeczne i tak dalej i trzeba po prostu nieraz komuś jednak powiedzieć, że no nie jest to najlepsze miejsce na to, nie? I to na pewno jest duże zadanie przed nami tutaj na Jasnej Górze, nie tylko samych Paulinów, ale w ogóle wszystkich, którzy współtworzymy Jasną Górę to co tutaj się dzieje. Natomiast co do drugiego, tych słów Ojca Świętego, no to też są jego, zdaje się, słowa, że to jest taka polska karta magna, tak. Prawda? Taka karta
0: praw człowieka.
1: Bo myślę, że to nam dziś może nieraz umyka w naszym duszpasterstwie czy apostolstwie szerzej. Dzisiaj no, mamy bardzo wiele różnych programów, pewnych propozycji duszpasterskich, pewnych idei. One się oczywiście gdzieś przeplatają, pewnie to tak ma być. No ale trochę nam umyka treść tych ślubów. Naprawdę warto sobie te śluby spokojnie poczytać, pomedytować nad tym, dlatego że właśnie kiedy człowiek zobaczy, co tam jest wpisane, to jest program, który ma w sobie po pierwsze treści ewangeliczne, po drugie treści, no jedna z drugiego wynika, które się nie starzeją, po trzecie to są treści, znaczna część tych ślubowania jednak ogólnoludzkie, uniwersalne, bo chociażby wykorzenianie wad, a pomnażanie cnót, to jest ogólnoludzka wartość. I właśnie
0: one nadają
1: próbę wprowadzania w życie tych ślubów buduje pewną, można powiedzieć, taką, czy wspomaga budowanie takiej chrześcijańskiej tożsamości. A my, jeżeli mamy jakieś miejsce mieć w Europie, się nie rozpłynąć w tej Europie, to musimy mieć jakąś tożsamość. I no, jak człowiek nie ma własnego kręgosłupa, to nikt mu po prostu kręgosłupa nie da. A bez tego, bez takiego duchowego, moralnego kręgosłupa, to my się rozpłyniemy. Bo bez tego łatwo ludzi formować jak plastelinę i robić z ludźmi, co się chce. I kupić ich za świecidełka. Natomiast jak jest coś takiego, na czym ludzie się opierają, czego się trzymają, czemu są wierni i to ich odpowiednio mądrze kształtuje, to nawet jak są zawieruchy, nawet jak są przeciwności, to ten człowiek ma się na czym oprzeć. I to zarówno indywidualnie, powiemy, jak i społecznie. Czy to chodzi o Kościół, chodzi o naród, o społeczeństwo. I myślę, że no tak bym jakby rozwinął tą myśl Ojca Świętego.
0: Myślę, że czymś właściwym będzie zaapelowanie, prośba o to, aby przed 26 sierpnia, kiedy po raz kolejny będziemy wypowiadali te 9 słów przyrzekamy, Królowo Polski przyrzekamy, już dzisiaj sięgnąć po teksty jasnogórskich ślubów narodu, dobrze je przestudiować, tak jak ojciec powiedział, przemyśleć, zatrzymać się trochę na dłużej, żeby być świadomym tego, co będziemy przyrzekać, do czego będziemy się zobowiązywali.
1: Tak, i tutaj nie, bo to może jest słowo, które nas troszeczkę, jak człowiek jest uczciwy wobec tego, co chce powiedzieć, to jeżeli no, mamy przed sobą słowo przyrzekam, to się trzeba zastanowić, co się przyrzeka, nie? I wtedy nieraz jest tak, że się wycofujemy, prawda? Bo no dlaczego ja mam coś przyrzekać właściwie, nie? Tylko jak człowiek się zagłębi w treść tych rzeczy, to jest pytanie, a dlaczego nie? Bo one wynikają, one można je w zasadzie trochę porównać do odnowienia chrztu, którego dokonujemy nie jeden raz w ciągu roku, ale szczególnie w Wielką Sobotę. I kiedy byliśmy małymi dziećmi przyniesionymi do chrztu, to ktoś za nas przyjął te zobowiązania chrzcielne, wyznał wiarę, wyrzekł się szatana i wszelkiego zła. I teraz, jak człowiek jest dorosły, to po odpowiedniej katechezie sam już dokonuje świadomie tego aktu. I tu jest trochę podobna sytuacja, że nasze starsze pokolenie 70 lat temu, już w większości to już jest pokolenie, które odeszło do wieczności, w imieniu narodu dokonało tych ślubowań i teraz my, idąc ich śladami, poznając treść tego ślubowania, ponawiamy je już osobiście, właśnie mając świadomość, że to po prostu ma wartość. To nie jest zobowiązanie jakieś abstrakcyjne, nie, bo to ma wartość, to warto tak żyć, bo to jest dobry program. To jest pewna decyzja pozytywna. Nie tylko taka, że ja się czegoś tam znowu muszę czegoś się wyrzekać, znowu się do czegoś zobowiązywać. Nie, to tak jak z przykazaniami Bożym jeszcze bym porównał. To jest wartość pozytywna. Jakkolwiek niesformułowana, przykazanie nie zabijaj, ono ma wartość pozytywną. Bo można by odwrotnie powiedzieć, szanujmy życie ludzkie. I tak samo tutaj ja ślubuję to czy to, ale to jest wartość pozytywna i w taki sposób na to popatrzeć. I dlatego to jest taka pewna szansa, że to społeczeństwo będzie zdrowsze. Mhm. Będzie, a nie jak obserwujemy, rozchwiane duchowo, moralnie, gdzie jest takiego zabałaganienia dużo. I to nic dobrego z tego nie wynika, nie? A jak są pewne zasady, no to jest jakiś ład. Więc to jest pewna szansa na ład. I tak myślę, że warto patrzeć na śluby. Od strony pozytywnej, pewnej szansy. Bo dopóki będziemy patrzeć na kolejne zobowiązanie, czegoś tam znowu nam zakazują, coś musimy robić, no to tak, to się nic nie chce ślubować, no bo po co? Lepiej nie ślubować, bo człowiek wtedy robi co chce. Ale tu popatrzeć na to pozytywnie.
0: Jasnogórskie śluby narodu jako ważne historyczne przeżycie nie może trafić w odmętę niepamięci. Współtworzyli je przecież nasi przodkowie, pokolenie naszych dziadków. Ślubowania nie zostały napisane dla jedynego pokolenia Polaków. Ich wypełnienie zobowiązuje również i nas żyjących w XXI wieku. Jest to zadanie dla każdego wierzącego katolika w Polsce. O tym, jak ono jest realizowane w kontekście posługi duszpasterskiej na Jasnej Górze obecnie, rozmawiałem z ojcem Grzegorzem Prusem, przeorem Jasnej Góry i współautorem książki Jasnogórskie śluby narodu wczoraj, dziś, jutro.
2: Audycja została przygotowana przez Radio Jasna Góra w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, dlaczego młodzi ludzie nie chcą wychodzić za mąż i żenić się, a także o wybitnym amerykańskim profesorze, który nawrócił na katolicyzm wielu swoich studentów. Był nazywany łowcą dusz. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
0: Po reklamie.
3: Radio Warszawa, 106 i 2 FM. Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze.
4: Duch Święty, miłość, gołębica, a może jeszcze inna postać, którą może przybrać ta osoba boska. Dzisiaj o nim będziemy rozmawiać, w jaki sposób możemy go przywoływać, czy może być obecny na co dzień w naszym życiu, czy jego posługa jest zarezerwowana tylko dla odnowy w Duchu Świętym, czy też wyłącznie dla wspólnot charyzmatycznych, z którymi często ta działalność Ducha Świętego nam się kojarzy, ta taka zewnętrzna, widoczna, mocno doświadczalna namacalnie. W naszym studiu dzisiaj siostra doktor Iwona Kopacz, liturgistka. Szczęść Boże, witam serdecznie.
5: Szczęść Boże.
4: Oraz brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn. Szczęść Boże.
6: Szczęść Boże, witam.
4: Duch Święty w tej rozmowie między nami może być obecny, siostro?
5: Oczywiście nie tylko może, ale na pewno jest obecny. Duch Święty jest obecny w naszym życiu praktycznie od sakramentu Chrztu Świętego, chociaż potem oczywiście mamy sakrament bierzmowania, który w jakiś szczególny sposób nam podkreśla to wstąpienie Ducha Świętego, jego obecność w naszym życiu, ale pamiętajmy, że podczas każdej Eucharystii co najmniej dwa razy, dwukrotnie przywołujemy obecności Ducha Świętego. Najpierw nad darami chleba i wina, aby stały się ciałem i krwią Chrystusa, następnie nad całą wspólnotą Kościoła, aby właśnie nas jednoczył w Chrystusie w jedną rodzinę.
4: Bracie, w jaki sposób brat doświadcza na co dzień obecności Ducha Świętego? Czy trzeba go jakoś szczególnie wołać, żeby się pojawił?
6: Znak krzyża czynimy i od razu przywołujemy jako trzecią osobę Ducha Świętego, więc zawsze działamy w imię Trójcy Świętej. Oczywiście ja tak sobie myślę, że Duch Święty może jako taki najmniej uchwytny, bo my szukamy takich znaków Ducha Świętego, właśnie chcemy tego jego jakiegoś działania widocznego, namacalnego albo obrazu, właśnie ogień, wiatr, gołębica, charyzmaty. Natomiast on działa, myślę, że w naszej codzienności on jest obecny, tak jak siostra przed chwilą powiedziała, może czasami go, ja bym powiedział, nie doceniamy, albo nawet nie przywołujemy, może akcentując bardziej Ojca i Syna, natomiast Duch Święty gdzieś tam unosi się między nami, wieje, kędy chce, jak to mówimy. Może problemem jest nie sama tylko wiara w obecność tego Ducha Świętego, bo on jest na pewno, natomiast na ile my się poddajemy temu Duchowi Świętemu. Ja sam mam z tym problem, tak, bo to jest kwestia też rozeznawania, bo później mówimy o darach, o owocach, mówimy o tym, że od właśnie siostra powiedziała, od Chrztu Świętego mamy dary Ducha Świętego, już ja to sobie tak myślę, że zasiane na Chrzcie Świętym jako takie nasionka, a później one mają się aktywować. Pytanie, czy one się aktywują rzeczywiście tak w pełni w sakramencie bierzmowania? Wydaje się, że powinny, ale niektórzy tak troszkę może przekornie, może złośliwie, nie wiem jak to by określić, ale mówią, że sakrament bierzmowania to czasami sakrament rozstania z Kościołem. Tak paradoksalnie, widząc co się dzieje dzisiaj z młodzieżą, nie oskarżając, Boże, nikogo, ani nie potępiając. Natomiast wiemy, że takie jest życie, prawda? To pytanie, czy pozwalamy Duchowi Świętemu się aktywować? Czy jesteśmy, jakby to powiedzieć, pod wpływem Ducha Świętego? No może niektórzy boją się być tak jak apostołowie w dziejach apostolskich, że wydawało się, że się upili. Tak działał Duch Święty, że ludzie patrzyli i pod tym wpływem tego działania Ducha oni tak wyglądali, jakby byli, nie panowali nad sobą, tylko pozwolili Duchowi Świętemu panować. Może takie zjawiska nie są teraz jakieś takie powszechne. To jest zawsze pytanie, na ile ja pozwalam temu Duchowi Świętemu w sobie działać.
4: Jakoś bym przyczepiła się trochę do tych słów w takim też pozytywnym, ale sensie, ale żeby też trochę może wejść w głębie tego rozumienia, jak może działać Duch Święty, że jesteśmy pod wpływem Ducha Świętego. I ojciec bardzo fajnie nawiązał do tego, że apostołowie po zesłaniu byli tak, jakby się upili młodym winem. A myślę, że dzisiaj w wielu wspólnotach charyzmatycznych, jeżeli ktoś by się na takie spotkanie przeszedł, czy też różne msze święte, po których są różne formy uwielbienia, to też o tych ludziach można by powiedzieć, szczególnie jak ktoś nie miał doświadczenia wcześniej takiej modlitwy charyzmatycznej, też by można o nich powiedzieć, upili się młodym winem, ale też różne rzeczy się o tym mówi. Z jednej strony potrzebujemy takiego doświadczenia Kościoła żywego, Kościoła, który zachwyca się Chrystusem, który, mówiąc w ten sposób z Dziejów Apostolskich, który upija się Jego miłością, ale z drugiej strony czasami mam wrażenie, że wtedy brakuje nam tego racjonalnego podejścia, które w wierze naszej katolickiej jak najbardziej jest i zapominamy o tym takim zwykłym, codziennym działaniu Ducha Świętego. Trochę wprowadzam szerzej ten temat, bo jak usłyszałam to słowo pod wpływem, znam takie osoby, które często mówią, że Pan Bóg do nich mówi niemal nieustannie. Cały czas słyszą Jego słowa, jak wzywają Ducha Świętego, to od razu słyszą jakieś słowa i jeżeli słucha tego ktoś z zewnątrz, kto nie ma takiego doświadczenia, to się zastanawia w zasadzie, o co w tym chodzi? Czy to jest możliwe, żeby mieć taki stream Ducha Świętego 24/7 w racie?
6: Dalibyśmy radę to wytrzymać, gdybyśmy tak mieli, byli pod takim wpływem. Oczywiście tutaj myślę, że to jest też kwestia w ogóle takich zewnętrznych znaków, bo to widać było, prawda, jak apostołowie działali, jak oni mówili językami, jak mieli te charyzmaty, my mówimy, chociaż to też bardzo szerokie pojęcie, bo to są dary łaski, po prostu łaska, która działa w człowieku i ona się różnie objawia. Nie zawsze w formie takiej spektakularnej, zewnętrznej, jako pewne zjawiska, prawda, które towarzyszą temu. Sam nasz współbrat, ojciec Pio, miał taki dar Ducha Świętego, który polegał na poznaniu. To jeden z darów Ducha Świętego, czyli co? Przychodził ktoś do konfesjonału i ojciec Pio wiedział, tak, już skądś wiedział, tak, my wiemy skąd, to Duch Święty działał w nim, że ten człowiek, który przychodzi do niego, ma takie, a nie inne grzechy, ma takie, a nie inne problemy. Mówił językiem, którego nie znał. W ogóle, prawda? Spowiadał ludzi w językach, których nigdy się nie uczył, a więc miał takie dary i tych darów jest, wiemy, bardzo dużo. To jest takie, myślę, rozróżnienie, bo niektórzy może szukają tylko takich efektów specjalnych i one są rzeczywiście, ale to pamiętajmy od tego, to zależy od działania Ducha Świętego. Ja się kiedyś zastanawiałem nad tym, czy to zależy od człowieka, na przykład jak się skupi i powie Duchu Święty przyjdź i tu, wtedy na przykład przychodzi duch w formie daru proroctwa, albo daru języków. Czy to tak to działa, prawda, że my złapiemy przysłowiowo tego Ducha Świętego za skrzydła i od razu go mamy, chociaż sam święty Franciszek mówił o posiadaniu Ducha Pańskiego. Ale co to znaczy? Czy to się objawia tylko i wyłącznie w takim zewnętrznym jakimś charyzmacie, który jest widoczny, jakim takim cudownym? Bo wiemy, że mistyka wcale nie polega na cudowności. To nie jest istota mistyki, ani też, myślę, działania Ducha Świętego. Aczkolwiek temu towarzyszą takie dary. Myślę, że Duch Święty decyduje o tym, jakie są potrzeby. Mm-hmm. A my mamy być otwarci na działanie. Myślę, że tutaj cały czas kluczem jest ta otwartość na działanie, ale konia z rzędem temu, kto zdefiniuje, co to znaczy ta otwartość, prawda? Na ile my jesteśmy otwarci? No po owocach się poznaje, bo oprócz darów mamy też owoce Ducha Świętego.
4: Brat powiedział o charyzmatach. Ja myślę też o charyzmacie w kontekście zgromadzeń zakonnych. Każdy z nich jakiś charyzmat ma.
5: Bo charyzmat, tak jak brat wcześniej powiedział też, to jest dar łaski, tak? Stąd każde z nasze zgromadzenie jakby też właśnie działa w określonym kierunku. Nie możemy robić wszystkiego. Zresztą już Paweł o tym pisze w pierwszym liście do Koryntian, tak? Że mówi, że ciało Chrystusa są ręce, są nogi. Każdy ma swoje zadanie, prawda? I tak samo jest w Kościele. Ja, nawiązując jeszcze do tej otwartości na działanie Ducha Świętego, poszłabym też taką codzienność zwykłą. Przecież to, co czasami określamy natchnieniami czy intuicją, czasami nie umiemy tego nazwać, ale przecież właśnie to, że na przykład robimy coś, czasami mówimy, właściwie nie wiem skąd mi to przyszło, że coś komuś odpowiedziałam, albo że właśnie, że mam myśl, żeby zadzwonić do kogoś bliskiego, a się okazuje, że właśnie akurat w tym momencie było to potrzebne. To jest też ta otwartość na działanie Ducha Świętego, taka właśnie im bardziej bardziej będziemy wrażliwi na te natchnienia, i tutaj nam może pomóc rachunek sumienia wieczorny, na ile ja odpowiedziałam na te natchnienia Pana Boga, a na ile gdzieś tam sobie jednak poszłam. Ile razy mówimy tak, coś, jakaś myśl nam przychodzi, a nie, zbywamy to, a zrobię to później, a potem się okazuje, że no, trzeba było zrobić to teraz, nie? Mhm. Więc to jest też takie właśnie codzienne działanie Ducha Świętego. Warto go, oprócz tego znaku krzyża oczywiście, który jest fundamentalny, warto go przyzywać. Przypomnijmy nawet chociażby Jana Pawła II, który mówił o tym, że codziennie odmawiał modlitwę, którą dostał od swojego Ojca, prawda? Więc warto go świadomie przyzywać, nie tylko w takich momentach, kiedy chcielibyśmy właśnie otrzymać dar języków albo inne nadzwyczajne dary, ale właśnie po to, żeby był z nami w codzienności, żeby nas prowadził. Każdego dnia rano prosić o to, żeby on nas prowadził, i każdego dnia wieczorem patrzeć, w jaki sposób nas prowadził.
4: Jak zobaczyć jego działanie w tym naszym codziennym życiu, jeżeli słucha nas ktoś, kto myśli sobie, no do tej pory jakoś tak nie prosiłem go o wsparcie, albo ewentualnie czasami podczas homilii, przed homilią czasami pojawia się taka modlitwa do Ducha Świętego podczas mszy świętej. Ja kojarzę też taką modlitwę z lekcji religii, katechezy. Przyjdź Duchu Święty, otwórz nasze serca i tak dalej, ale może chodzi o to, żebyśmy no właśnie nauczyli się z nim żyć jak z osobą, bo to, co siostra powiedziała, czyli to, że on jest taki nieuchwytny, trochę się go boimy, bo absolutnie nas przerasta, co też przystoi Bogu, żeby nas przerastał, to jak wejść z nim w przyjaźń?
6: Ja powiem taką rzecz, jedno z doświadczenia własnego, bo jako kapłan, no wiadomo, spowiadamy, prawda, jako kapłani i kazania mówimy, i takie sygnały, które Pan Bóg daje, ja to odczytuję jako działanie Ducha Świętego, kiedy na przykład przychodzi do mnie penitent i ja słucham i mówię, Boże, ja nie wiem, co mam powiedzieć w ogóle, nie wiem. I mówię, Duchu Święty, no pomóż. I nagle zaczynam mówić i to, rzeczywiście to jest działanie takie, że te słowa są nie ode mnie, bo ktoś potem odchodzi do konfesjonału i odchodząc mówi, Ojcze, dzięki, bo pomogłeś mi. Już ja rozumiem, mam światło i wiem, co robić. Albo na kazaniu ktoś mówi, Ojcze, Ty mówiłeś do mnie. Ty mówiłeś do mnie. Ja mówię, Duch Święty. A jeszcze czasami bywa tak, że Pan Bóg, ja osobiście tak doświadczam, że Pan Bóg daje takie niezadowolenie. Jak niezadowolony jestem ze swojego kazania. Nie wyszło, tak chrobowate było. Nie dawałem rady, tak się męczyłem. A tu nagle ktoś przychodzi po mszy świętej i mówi, Ojcze, wiem, trafiło. Nie? To ja już mówię, to wtedy Duch Święty naprawdę zadziałał. I myślę, że jednym z sygnałów takich, że to Duch Święty działa, jest to, że to nie ja sam mówię o sobie, o, ja tutaj złapałem Ducha Świętego, ja wam powiem, ja z swoim autorytetem. Wiemy, że nikt nie wydaje wyroków ani sądów w własnej sprawie. Nie powinien przynajmniej to robić, bo może wtedy być jakimś szarlatanem, a nie pod wpływem, znowu użyję tego słowa, Ducha Świętego. I myślę, że te owoce, że ktoś przychodzi zewnętrzny, jak gdyby, prawda? I wtedy ja widzę i nie przypisuję sobie, bo ja tutaj albo nawet jestem niezadowolony z siebie, albo wydaje mi się, że mi nie wyszło w ogóle, a tu nagle działanie jest, owoce są tego.
4: I to czasami, albo nawet najczęściej, być może to nie jest to działanie spektakularne, które czasami kojarzymy z tymi, no właśnie, spotkaniami charyzmatycznymi, gdzie dzieją się uzdrowienia, gdzie jest ta modlitwa w językach lub glosolalia, bo to jest też bardzo ważne rozróżnienie, no gdzie też, myślę, że też należy to powiedzieć, pojawia się tak zwyczajnie po ludzku dużo emocji, bo jesteśmy razem, jesteśmy wspólnie śpiewamy, więc też ta chemia międzyludzka po prostu działa. Działa też oczywiście Pan Bóg, ale być może ważne jest to, żeby to nie stało się celem naszej wiary, bo ja myślę sobie o takim zagrożeniu, że jak spodobają nam się za bardzo takie spotkania, to może być tak, że pragniemy tylko tego i uważamy, że jeżeli Ty, Panie Boże, w moim życiu tak nie działasz, jeżeli przez moje ręce nie uzdrawiasz, jeżeli przez moje ręce czy przez moją modlitwę nie dzieją się jakieś cuda, to znaczy, że Ducha Świętego specjalnie w moim życiu nie ma. Jest tak, czy nie jest tak, siostro?
5: Znaczy myślę, że znów takim papierkiem lakmusowym są owoce. Jeżeli chodząc na tego typu spotkania, nazwijmy to charyzmatyczne, odnowy w Duchu Świętym, tak? Te spotkania prowadzą mnie do pogłębionej wiary, do tego, że właśnie, że moja relacja z Bogiem wzrasta, to porządku, tak? Te spotkania są potrzebne, bo Pan Bóg akurat przeprowadza nas przez taki etap. Właśnie, być może są też na pewno osoby, które od czegoś takiego swoją wiarę zaczynają. I to czasami mówimy, że Pan Bóg daje cukierki, tak? No ale po cukierki, nie można żyć na cukierkach, tak? Musimy się żywić prawdziwym pokarmem, którym jest Eucharystia. I jeżeli te spotkania prowadzą nas do Eucharystii, do udziału w Eucharystii, do pogłębionej relacji z Bogiem, do czytania Pisma Świętego, właśnie do otwarcia się na działanie Pana Boga, już nie mówmy tylko Ducha Świętego, tak? Pana Boga w naszym codziennym życiu, to dobrze. Natomiast jeżeli zatrzymuje się tylko na tej zewnętrznej warstwie, to znaczy, że gdzieś jakby szukam, no niekoniecznie Pana Boga, tylko właśnie, nie wiem, zaspokojenie własnych emocji, zaspokojenie własnych potrzeb. Tutaj takim też, myślę, możliwością oceny jest właśnie przystępowanie do sakramentów, tak? Czy tego typu spotkania prowadzą mnie do pogłębionego życia wiarą, do pogłębionej relacji z Bogiem. Ale one nie są czymś, ani czymś, znaczy nie są czymś idealnym. Nie muszę chodzić na spotkanie o Nowym Duchu Świętym, żeby doświadczyć działania Ducha Świętego w moim życiu, ale nie są też czymś złym, tak?
4: Bracie, czy mogę być zwykłym katolikiem, który chodzi w niedzielę do kościoła, modli się rano i wieczorem, może jeszcze nawet różaniec odmówi, czy w moim życiu wtedy może działać Duch Święty, mogę być takim zwykłym człowiekiem, który nawet być może trochę podejrzliwie patrzy na tego typu spotkania, bo też mamy takich słuchaczy.
6: Matka Boża, błogosławiony ojciec Honorat nasz, zrobił taką interpretację zwiastowania. Mianowicie, kiedy przyszedł anioł Gabriel, archanioł, prawda, do Maryi, no i zwiastuje, tak, o tym. I ojciec Honorat tak to opisuje w jednym ze swoich kazań i mówi tak, jak to się stanie, Maryja odpowiada, skoro ja nie znam męża. Czyli co ona zrobiła? Ona przetestowała, czyli sprawdziła anioła. Czy to, co ona postanowiła wedle natchnienia Bożego, czyli też możemy powiedzieć natchnienia Ducha Świętego, że ona sobie postanowiła, będę dziewicą, czy to może po prostu będzie zachowane, skoro ma być matką. Tak, jak to się stanie? Tak, ty sobie, Panie Boże, poradzisz. Czyli ojciec mówi tak, przeegzaminowała anioła. Można powiedzieć, sprawdziła tego anioła. Czyli można powiedzieć, że to się w życiu też, my możemy też badać, rozeznawać, sprawdzać, czy rzeczywiście to wszystko pochodzi od Pana Boga, od Ducha Świętego, bo kluczem są te właśnie dobre, Boże postanowienia. Oczywiście znowu pytanie, czy to pochodzi od Pana Boga, czy to pochodzi od jakiegoś ducha złego, prawda? Może też tak być, są różne sytuacje, że czasami człowiek może być oszukany też, ale owoce, to co siostra powiedziała, po owocach się poznaje, jakie rzeczywiście owoce są w moim życiu, czyli w tym życiu codziennego, tak nazwijmy zwyczajnego, bo ja też jestem zwyczajnym, tak można powiedzieć, kapłanem, bo niektórzy mówią, o, szukam charyzmatycznego kapłana na przykład, albo charyzmatycznej siostry zakonnej, albo w ogóle człowieka, co to znaczy charyzmatycznego, wszyscy mamy dary, wszyscy mamy charyzmaty, oczywiście ktoś tak mówi, dlatego że często oczekuje na jakieś emocje, na jakieś zjawiska, na jakieś znaki, prawda, to tak jak powiedziałem, to nie jest najważniejsze. Natomiast w tym codziennym naszym życiu po prostu Pan Bóg, Duch Święty działa poprzez nasze natchnienia, poprzez nasze decyzje także. I czym to skutkuje? Uświęceniem, nawróceniem najpierw, prawda? Czyli na przykład słyszymy, że przyjdzie Duch Paraklet, czyli ten adwokat, tak, bo nie tylko pocieszyciel w kontekście takim, a przyjdzie, pogłaska mnie po głowie i będzie powie wszystko dobrze. Nie, co on zrobi? Przekona mnie o grzechu. To jest pierwsza rzecz, jaką Duch Święty pokazuje. Prawda.
4: Czy możemy,
6: Duch prawdy.
4: Ojcze, tutaj na chwilę postawić kropkę, bo ja dokładnie chciałam o to zapytać. Myślę, że to będzie temat na kolejną część naszego spotkania. Brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn, siostra dr Iwona Kopacz, liturgistka w naszym studiu, to za chwilę o ten grzech zapytam. Dlaczego to jest tak, że Duch Święty prowadzi nas przede wszystkim do nawrócenia? Weronika Ostrowska przed mikrofonem. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Co Kościół na to?
1: Jak wygląda działanie Ducha Świętego w naszym życiu? Czy Duch Święty jest obecny tylko wtedy, kiedy działają charyzmatycy, tylko podczas spotkań charyzmatycznych, tylko w Odnowie w Duchu Świętym? Oczywiście nie podważamy jego działania w ramach wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Pozdrawiamy wszystkich członków tych wspólnot, które także pięknie ewangelizują i pięknie działają w ramach Kościoła, ale my dzisiaj chcemy poszukać tego działania Ducha Świętego szerzej, żeby nie ograniczać się tylko do określonych ruchów i tylko do określonych sposobów działania. Brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn w naszym studiu i siostra doktor Iwona Kopacz, uczennica Boskiego Mistrza, liturgistka, no to wróćmy do tego chyba najważniejszego owocu działania Ducha Świętego, tego, o czym słyszymy w Ewangelii, o czym mówi sam Chrystus. Bracie Grzegorzu, to jak to było z tym Duchem Świętym? Przychodzi i co wtedy się dzieje?
2: I przekonuje nas o grzechu. Tak?
1: Czyli to nie jest, prawdzie, nie jest tak prawdzie. Miło i przyjemnie wtedy, jak on przychodzi?
2: No właśnie, zależy od tego, jak podejdziemy do tej sprawy. Oczywiście człowieka zawsze boli prawda, taka trudna prawda, no bo coś przyjemnego, no to wiadomo, bardzo chętnie się słucha, ale o sobie trudno powiedzieć, że to jest przyjemne, kiedy ktoś mi mówi, ktoś mnie dotyka, tak, tą prawdą, nawet czasami bardzo ukrytą, bo my mamy dzisiaj problem też duży w tym takim galimatiasie pojęciowym, terminologicznym, duchowym, różne są przyczyny tego takiego zamieszania, że człowiek nie nazywa rzeczy po imieniu, a Duch Święty właśnie zaczyna, przychodzi i nazywa, co jest grzechem, daje nam to możliwość rozeznawania, która jest dzisiaj bardzo potrzebna, a więc też oddzielenia tych plew od tego, co jest dobrym ziarnem, tak, i zobaczenia, że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby tylko zatrzymać się na grzechu, bo Duch Święty nam tego nie serwuje w taki sposób, jak to czynią złe duchy, żeby nas dręczyć, tylko czyni po to, żebyśmy z tego grzechu powstali, czyli to jest ku nawróceniu.
1: Może jest tak, że z jednej strony pokazuje nam nasz grzech, a z drugiej strony widzimy Chrystusa, który za nas umiera z wielkiej miłości. To jest ten niezwykły paradoks. Chrystus umiera za ciebie, człowieku, który grzeszysz, który odchodzisz od Boga, odrzucasz Jego miłość.
3: Czy ja bym tu nawiązała też do sakramentu pojednania, tak? Bo to jest właśnie ten sakrament, w którym z jednej strony właśnie znów mamy to działanie Ducha Świętego, to niesamowite, bo tak jak Ojciec teraz powiedział, przypomina nam właśnie o grzechu, czyli pozwala nam te grzechy nasze uznać, wypowiedzieć, poznać. Do niego się w końcu bardziej lub mniej świadomie powinniśmy modlić przed przystąpieniem do tego sakramentu. A z drugiej strony właśnie dzięki temu, że my to uznajemy, możemy otrzymać łaskę przebaczenia. I to też jest łaska Ducha Świętego, tak? Zobaczmy, że Chrystus, który przychodzi po zmartwychwstaniu do apostołów, to mówi im, weźmijcie Ducha Świętego w momencie zmartwychwstania. Nie czeka na zesłanie Ducha Świętego, nie czeka tych 50 dni, przez które my świętujemy to zmartwychwstanie, ale już tego pierwszego dnia mówi im, weźmiecie Ducha Świętego. Co więcej, u Mateusza mówi o tym jeszcze wcześniej, tak? Mówi o tym w momencie, kiedy nadaje Piotrowi łaskę prymatu. Mówi, co zwiążesz na ziemi, będzie związane, co rozwiążesz, będzie rozwiązane, tak? Ale mówi też do apostołów, co odpuścicie, będzie odpuszczone. Więc Duch Święty nie jest związany naszymi terminami, naszymi czasami, on jest po prostu obecny. A od nas zależy, na ile my tą Jego obecność będziemy dostrzegać.
1: Czy jest tak, że sakramenty dają nam pewność działania Ducha Świętego?
3: Sakrament działa ex opere operanti, czyli mocą samego sakramentu. Sakrament nie działa dlatego, że udziela go kapłan bardziej lub mniej, użyjmy słowa, charyzmatyczny. Sakrament działa niezależnie od świętości kapłana. Nawet jeśli kapłan byłby w stanie grzechu ciężkiego sprawując sakrament, to Pan Bóg sobie z tym poradzi. Tak? Więc tutaj mamy, oczywiście nie mamy tych zewnętrznych efektów przy sakramentach najczęściej, które mamy mogą się pojawić przy modlitwie charyzmatycznej, tak? Czyli właśnie mówienia językami, czy tam glosolali, czy nawet właśnie tego doświadczenia ciepła, zimna, jakichś takich zewnętrznych elementów. Tego może nie być przy sakramentach, ale jeśli wierzymy, że działa w sakramentach Bóg, to mamy pewność, że działa w nich Duch Święty.
1: Bracie, chciałam zapytać o to rozeznawanie. bo z jednej strony mówimy o natchnieniach, ale myślę, że każdy z nas dobrze wie, jak dużo myśli, dobrych też, pojawia się w naszej głowie każdego dnia, ale niekoniecznie każda z nich jest to myśl od Ducha Świętego. Co z tym zrobić? To jak w takim razie rozpoznawać albo uczyć się rozpoznawać, co jest od Ducha Świętego, a co niekoniecznie?
2: Pan Jezus powiedział uczniom takie piękne słowa, że najpierw pójdźcie za mną, a później zobaczycie. Czyli najpierw, no to jest pewne ryzyko, tak? Po ludzku rzecz biorąc, to jest pewne ryzyko, tak? Czy ja w tą myśl, to natchnienie pójdę? Oczywiście my pamiętajmy o tym, że my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Tak? I Pan Bóg chce cały czas wydobywać spod tej warstwy takich zranień, różnych tam grzechów, naszych skłonności, naszych błędów, wad i tak dalej, wydobywać to dobro, które sam w nas zasiał, tak? Według którego nas stworzył. I Duch Święty jest takim, tak aktywuje w nas te dary, to dobro, które w nas są, na różny sposób. Ja bardzo lubię słowo adekwatnie, czy odpowiednio do danej sytuacji. Nie tak, jak my chcemy, my byśmy sobie zaplanowali, tylko tak, jak potrzeba. Czy to potrzebne Kościołowi, na przykład jakieś proroctwo, czy potrzebne wspólnocie, bo też pamiętajmy o tym, Święty Paweł o tym mówi, prawda, że jeżeli jest jakieś proroctwo, to też, czy jak dar języków, to też często jest tłumaczenie tego języka, czyli tego, co mówi ten człowiek, bo żeby wszyscy zrozumieli, prawda? Żeby wszyscy zrozumieli przesłanie. Natomiast wiadomo, że człowiek jest no, też w różny sposób tak nastawiony albo nie nastawiony na tego Ducha Świętego. I no i czasami bywa, że no, nie wie dokładnie, my nie wiemy tak naprawdę, dopóki nie spróbujemy, można powiedzieć, dopóki nie pójdziemy, tak jak powołanie zakonne. Też jest darem Ducha Świętego, prawda? Działaniem Pana Boga. I człowiek nie wie, czy dobrze odpowiedział, czy siostra dobrze wybrała ten zakon, czy zgromadzenie, czy ja. Może i do końca życia nie wiemy, czy to było zgodne z wolą Bożą, ale owoce są. Ja pamiętam, jak po święceniach kapłańskich spotkałem moją koleżankę z klasy, może mnie słucha, nie wiem.
1: Pozdrawiamy.
2: Ona mówi do mnie, słuchaj, no ale to 6 lat studiów to cię przygotowało? Przygotowało cię do kapłaństwa? Ja mówię, nie przygotowało. Ale ja wyznaczyło kierunek. Kościół też jakby zatwierdził, powiedział tak, według nas nadajesz się, dopuszczamy cię do kapłaństwa, do tego charyzmatu, też daru, a teraz dalej trzeba iść za tym. Czyli najpierw idziemy, a potem można powiedzieć, że zeznawanie jest troszeczkę albo w czasie, albo nawet po fakcie, tak? Oczywiście my mamy też zmysł wybierania. Tak, ten dar wybierania. I wiemy już, dlatego poddawanie się Duchowi Świętemu i prawdzie pozwala nam u początków już od razu wybrać i powiedzieć tak, to jest złe, to jest dobre. Prawda? Między dobrem a złem wybieramy też bardzo konkretnie.
1: Myślę, że to jest moment, żeby przywołać owoce Ducha Świętego wymienione w liście do Galatów. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Trudne wyzwanie.
2: Mi się od razu tutaj nasuwa sam święty Franciszek, którego rok teraz obchodzimy i świętujemy bardzo, bardzo jubileusz 800-lecia śmierci Franciszka. I on właśnie dał przykład. Jeden z tych owoców to jest radość, ale w wydaniu Franciszka to jest radość doskonała. I tak sobie pomyślałem, że na czym ona polega? No bo można się cieszyć z różnych rzeczy, z prezentu, z jakichś spotkania, to takie zwyczajne, codzienne, ale ja myślę, że też radość z tego pokonywania siebie, to znaczy pokonywania tej swojej, mówimy grzesznej czy skażonej natury, czyli zrobiłem coś, co wydawałoby się niemożliwe. I u Franciszka to jest to, że kiedy on przychodzi do braci i ci bracia, którzy go doskonale znają, którzy wiedzą, kim jest Franciszek, nie wpuszczają go do wspólnoty. I co robi Franciszek? Mówi, jeżeli ja się nie zdenerwuję, nie osądzę, tak, tych braci, tylko będę chwalał Boga. Czyli skutkiem tego jest po prostu wychwalanie Boga w każdej sytuacji. Panie Boże, nie tylko w tych łatwych sytuacjach, a uwielbienie Boga właśnie wtedy, kiedy jestem odrzucony. To jest wbrew mojej naturze, bo natura się domaga pochwały, prawda, jakiejś takiej przyjemności, wygody, różne ma takie pomysły na życie. A tutaj nagle ja mam radość nie z tego, że mi jest dobrze, że mi jest wygodnie, tylko ja mam radość z tego, że nie zdenerwowałem się i tu będzie to opanowanie, łagodność, prawda? A więc te owoce Ducha Świętego, to jest ten owoc, nie? Które one działają pewnie całymi takimi seriami, nie tylko pojedynczo, ale jedno od drugiej zależne, prawda? Czyli radość powoduje, że, czy spowodowana jest właśnie tym opanowaniem na przykład, że ja nie powiedziałem, bo ktoś zacisnął język, nie powiedział tego, co miał powiedzieć. Kogoś tam miał zrugać, albo przekląć, albo coś innego złego zrobić, a tego nie powiedział. Czyli Duch Święty go jakby przyhamował, nie pozwolił mu na to, prawda? Więc widzimy, jest owoc i z tego jest radość ogromna.
1: czyli żeby wzrastać w tym życiu w Duchu Świętym, czy możemy jako taki papierek lakmusowy zastosować te owoce Ducha Świętego, które teraz przytoczyłam? Czy możemy sobie samemu zrobić taki egzamin i trochę może nam to też posłużyć do rachunku sumienia, tak sobie myślę. Czy jestem w moim życiu? Czy kieruję się miłością? Czy jest radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie?
3: W pewnym sensie tak, tylko żebyśmy też nie popadli w taką paranoję, że jak zdarzy mi się zdenerwować, zdarzy mi się być nieopanowanym, zdarzają mi się momenty smutku, że to już nie ma, że Duch Święty nie działa w moim życiu. To nie działa tak, że te wszystkie owoce, tych wszystkich owoców doświadczamy zawsze i wszędzie, tak? Że jestem zawsze opanowany. Weźmy samego świętego Pawła. No, mamy też przykłady, że z opanowaniem to on miał kłopoty.
1: Miał tak? swój oścień też.
3: Dokładnie, prawda? Tak samo i my mamy. To nie o to chodzi, żebyśmy doświadczali tych owoców codziennie 24 godziny na dobę. Chodzi o to, żebyśmy je w sobie zauważali. To, co brat mówił chociażby właśnie o tej doskonałej radości, tak? I żebyśmy też zauważali małe kroki, które robimy. Czyli jeżeli normalnie jestem człowiekiem, który się szybko unosi, łatwo denerwuje, a uda mi się raz na 10, powiedzmy razy, opanować, to podziękujmy za to, uwielbiajmy w tym Boga, tak? Ja mam współsiostrę, która na przykład jak jedzie gdzieś tam i ktoś jej, prawda, drogę zajedzie czy coś, to potrafi powiedzieć, niech cię Pan Bóg pokaże swoim miłosierdziem. Nie? Także to jest właśnie to, że jakby nie odpowiadam złem za zło, ale Bóg nas, Duch Święty zaprasza nas też do uwielbiania Go w sytuacjach, które po ludzku są bardzo trudne. Tak? Na których normalnie to byśmy psioczyli, na innych. Uwielbiajmy wtedy Pana Boga w tym człowieku, w tej sytuacji, w naszym życiu.
1: Tak wbrew sytuacji nawet,
3: dokładnie.
1: To, co brat powiedział.
3: Tak, nie? To jest to, co Paweł ma, 17 rozdział Dziejów Apostolskich. Kiedy został wtrącony do więzienia w Filipii, co robi? Uwielbia Pana Boga. Efekt jest taki, że zostaje uwolniony z więzienia, strażnik się nawraca, Ewangelia jest głoszona.
2: Bracie. Według tego, co Paweł mówi, święty Paweł, nie, że moc słabości się doskonali, to Duch Święty jeszcze przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy nie potrafimy się modlić, to On potrafi się modlić w nas. To jest mistrzostwo świata, bo święty Franciszek to zauważył i to właśnie jest sztuką jego, można powiedzieć, tego życia duchowego. Jednym z takich bardzo ważnych niuansów, to ja to trochę porównuję, że rewolucja dokonała się na przykład w kwestii krawiectwa, kiedy przesunięto dziurkę z końca igły naprzód i powstała maszyna do szycia. Tak samo jak my przesuwamy co? Akcent z siebie na Boga. I Franciszek mówi co? Ty Boże, Ty Duchu Święty, Ty działaj. Pan mi powiedział, Pan mi objawił. Nie? I on mówi, oddaję to po prostu Panu Bogu, a ja nie umiem, jestem słaby, jestem nikczemny, jestem podły, jestem grzeszny, a Pan Bóg działa we mnie, nawet kiedy się nie potrafię modlić, przychodzę, prawda, do chóru zakonnego i myśli jakieś krążą, prawda, i co ja, zamiast, czasami tego nie robię właśnie, też sobie to tak wyrzucam, że no mój Duchu Święty, módl się we mnie, prawda, w ogóle to jest najpiękniejsza modlitwa, kiedy Pan Bóg modli się we mnie, Maryja pełna łaski, czyli co, nie ma tam miejsca na nic więcej, bo jest pełna, jak naczynie wypełnione i Duch Święty działa w niej w pełni. My takiej może tutaj takiego doświadczenia nie mamy, żebyśmy byli tak pełnej łaski, ale to, co siostra mówi, nie, w tych naszych właśnie niedoskonałościach także przychodzi Pan Bóg i On nie zraża się tym wszystkim i Duch Święty przychodzi, prawda, i modli się i działa i przez nas nawet działa. Oczywiście najlepiej jest, jak jesteśmy w stanie łaski, jesteśmy otwarci, taka idealna sytuacja. Ale też, kiedy przyznajemy się, niekoniecznie musimy być w stanie grzechu, ale kiedy my się przyznajemy do tego, że nie dajemy rady, że jestem tak zmęczony, że po prostu nie dam rady się modlić, nie mam siły do tego, to oddać to Duchowi Świętemu, powiedzieć, Duchu Święty, Ty działaj we mnie, a nie ja sam. Zresztą to jest w ogóle bardzo ważne, żebyśmy sami siebie nie wynosili tutaj. Ta pycha może się wtedy pojawić, ale właśnie ta pokora wobec Boga i ona pozwala człowiekowi razem z posłuszeństwem, bo to właśnie te dwie cnoty, które są niesamowicie ważne, prawda? To one pozwalają, że Duch Święty działa. Ja sam tego doświadczam, kiedy mam okazję do tego, żeby być posłusznym moim przełożonym wtedy, a jest to niewygodne mi całkiem, bo ja mam inne plany całkowicie. I wiecie co? Wtedy, kiedy jestem posłuszny, to wtedy Pan Bóg daje mi ogromne łaski. wtedy niewygodne, trudne, chodzę, psioczę, gadam za plecami, czasami obmawiam, mówię, nie tak, nie powinno być tak, ale Panu dojrzewanie człowieka wtedy, właśnie to działanie Ducha Świętego wtedy, bo On nas chce uczynić ludźmi dojrzałymi, według miary Bożej, nie tylko naszej ludzkiej, prawda? Żebyśmy przyjmowali z pokorą i z posłuszeństwem to wszystko, bo On zrobi to, o czym my jeszcze nie wiemy. My widzimy drogę do zakrętu, a za zakrętem jeszcze dzieją się rzeczy i Pan Bóg już o tym wie i Duch Święty już to planuje i On nas przygotowuje do tego, tylko wystarczy zgodzić się, czyli być posłusznym.
1: I myślę, że takie ważne pytanie na koniec, czy to znaczy, że też działanie w posłuszeństwie, o czym przekonują nas wszyscy święci, bo jak się prześledzi ich życiorysy, to jakie decyzje, mimo tego, co widzieli, co wokół nich się działo, czy to w kościele, myślę na przykład o świętej Katarzynie Sienańskiej, myślę też o wielu mistykach, święta Teresa z Awila, święty Jan od Krzyża, którzy doświadczali wiele cierpienia też ze strony kościoła, od swoich współbraci i mogliby powiedzieć, rzucam to wszystko, zakładam swój kościół, ale to jest też jakiś chyba bardzo ważny wyznacznik działania Ducha Świętego, że działam w posłuszeństwie Kościołowi.
3: No to jest sprawdzian. Tutaj brat by pewnie powiedział więcej niż ja, ale chociażby ojciec Pio właśnie tu przywoływany.
2: Ksiądz Dolindo,
3: siostra Faustyna. Wszyscy oni byli posłuszni decyzjom Kościoła, nawet jeśli te decyzje wydawały się nielogiczne. Pan Jezus do Faustyny wprost mówi, nawet jeśli twoja przełożona się myli, ale ty będziesz jej posłuszna, to ty zyskujesz, bo jesteś posłuszna mi. I była sytuacja, gdzie Faustyna otrzymała polecenie od Pana Jezusa, przełożona jej zabroniła to wykonać. I Faustyna skarży się Panu Jezusowi. I co Jezus do niej mówi? Dobrze uczyniłaś, słuchając twojej przełożonej. Posłuszeństwo w Kościele i nie tylko w Kościele, posłuszeństwo jest dla nas wyznacznikiem, czy słuchamy Pana Boga, czy słuchamy tego naszego przeciwnika. To On powiedział, non servam, nie będę służył.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę, bardzo dziękuję za tą inspirację do tego, żeby przyjaźnić się z Duchem Świętym. Pamiętajmy o tym, pokora i posłuszeństwo, takie dwa bardzo mocne wyznaczniki działania Pana Boga w nas. Zresztą Chrystus sam mówi, ja przyszedłem po to, żeby służyć. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Siostra dr Iwona Kopacz, uczennica Boskiego Mistrza, liturgistka, bardzo dziękuję.
3: Ja również dziękuję.
1: I ojciec Grzegorz Filipiuk, kapucyn, bardzo dziękuję.
2: Bóg zapłać.
0: Co Kościół na to?

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika idziemy. Na czym polega aktualność jasnogórskich ślubów narodu? Wyjaśnia arcybiskup Wacław Depo w wywiadzie Ireny Świerdzewskiej. Dziedzictwo do wypełnienia. Jak zawalczyć o potomstwo odchodzące od Boga? Przykłady w reportażu Moniki Odrobińskiej. Gdy dzieci odchodzą od wiary. Co zrobić, gdy ukradną mi dane, tak jak ostatnio 19 milionom Polaków? Mówi Jan Kostrzewa w wywiadzie Barbary Stefańskiej. Dane w rękach przestępców.
2: Tygodnik idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
1: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was!
3: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
4: Zapraszamy do folwarku księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
0: Po reklamie. Radio Warszawa 106,2 FM.
5: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
6: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
7: Na wieki wieków, amen.
6: Może to zabrzmi prosto, ale kto rządzi w księdza życiu?
7: O, proszę, pada.
6: No bo jakbym zapytał, kto rządzi w życiu, to by ksiądz może powiedział, że Bóg powinien rządzić. O tak konkretnie?
7: Proszę Pana, nieraz mówiłem już Panu Jezusowi, chcę, żebyś był Panem mojego życia, wypieram Ci jako jedynego mojego Pana i Zbawiciela.
6: I co Pan Jezus na to?
7: O, Pan Jezus jest bardzo chętny na taki układ i bardzo chętnie bierze mnie poważnie i te moje słowa też, tylko cały problem polega na tym, że ja dość szybko odkryłem, że zaraz po tej deklaracji Jezu, Ty jesteś moim Panem, dodaję po cichu i ja też. No i to tak jest, to jest taka dwuwładza. Władza. Pan Bóg mi tej władzy co prawda nie wydziera mojej, liczy na to, że ja mu oddam, ale prawdą jest tak, jest to, że ja wydzielam władzę Panu Bogu nad swoim życiem jednak cały czas. Dość skąpo.
6: O tej władzy dziś będzie mowa, o tym, kto w naszym życiu rządzi, jakie to przynosi konsekwencje. A zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział 22, werset 19 do 23.
8: Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu. Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia powołam sługę mego Eliakima, syna Hilkiasza. Oblekę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbije go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca.
6: Zacznijmy od kontekstu, no bo te imiona z dawnych czasów pałac, jakaś zmiana, ktoś odchodzi, ktoś przychodzi. O co tu chodzi?
7: Warto sobie przeczytać ten 22 rozdział Księgi Izajasza szerzej, żeby zobaczyć troszeczkę ten kontekst. Generalnie to są czasy trudne dla Izraela, ponieważ bardzo podobne do czasów naszych, dzisiejszych. XXI wiek, Europa, kraje wysoko rozwinięte, wszyscy się chcą świetnie bawić, żyć sobie jak im się podoba i ustawić się. No, Szebna należy tutaj do kręgów trzymających władzę. Jest blisko kręgów trzymających władzę, jest zarządcą pałacu, ma wpływ. Postanowił zrobić karierę, upamiętnić swoje istnienie, wykuwając sobie wspaniały grobowiec gdzieś tam wysoko w górach, tak żeby nikt go nie zniszczył, a wszyscy potem, żeby mogli patrzeć na ten grobowiec i podziwiać Szebnę. Czyli no, chciał się ustawić chłopak w życiu doczesnym, no i też tak, żeby po śmierci również ta jego popularność mogła w jakiś sposób trwać.
6: Jeździ Teslą, rezydencja z ochroną i do tego ma w garści kilka mediów.
7: Dokładnie, a w oczach Pana Boga jest określony mianem zakały domu Dawidowego. Czyli
6: nic
7: człowiek
6: wyjątkowego dziś.
7: Tak, no, czyli człowiek, który tak naprawdę myśli tylko i wyłącznie o sobie, o swój urząd nie dba, o ludzi, którzy mu podlegają, nie dba, o Pana Boga w swoim życiu, jego prawo przymierze, prawdę, miłość, sprawiedliwość nie dba. Tylko myśli wyłącznie o sobie. Tak? I Pan Bóg chce wzywać w ogóle i wzywa przez proroka Izajasza Izraelitów do nawrócenia. Mówi, nakładajcie wory pokutne, a wy tylko imprezujecie, a my pokutujcie, nawracajcie się, zmieńcie swoje życie, ponieważ będzie katastrofa. I to po prostu nie trafia. Gdyby to proroctwo jest skierowane przeciwko tej sytuacji, przeciwko takiej mentalności życia człowieka, ale też myślę, że szerzej patrząc, możemy to też czytać w kontekście mesjańskim, że w tym Eliakimie, zwłaszcza w drugiej części tego czytania, możemy gdzieś widzieć figurę Mesjasza. Zwłaszcza, że tutaj jest tak podkreślone wieczność i ta pewność jego panowania. Eliakim ma być innym człowiekiem. Ma być człowiekiem pomyśli Pana Boga, ma być człowiekiem, który wypełniać będzie zadania w taki sposób, żeby rzeczywiście prawda, miłość, dobro, sprawiedliwość w tym Izraelu mogło zacząć kwitnąć, w tym, przynajmniej w tym pałacu, w tej przestrzeni, za którą on jest odpowiedzialny.
6: Taka zmiana na szczytach zdarza się nierzadko. Natomiast tutaj są pokazane dwa porządki. Jest porządek tego świata. Ja myślę, że od środka to nawet po tej zmianie nasz Szebna, właściciel i zarządca, pewnie w ogóle nie zrozumiał, o co chodzi i do końca myślał, że racja jest po jego stronie. Bo to dopiero widać z lotu ptaka czasem. Szczególnie w takich historycznych, potężnych jakichś procesach, prawda? Natomiast dzisiaj, patrząc z daleka, to widać, że to szło w stronę porządku, relacji Boga z Izraelem, Jezusa Chrystusa i ten porządek gdzieś widzimy z góry. Od środka tego nie było widać. Natomiast jak patrzymy na dzisiejsze czasy, to niestety z góry tego nie widzimy. No jest straszne napięcie, bo wydaje się, że porządek Boży jest nieskuteczny, przestarzały, mało interesujący, medialnie śmieszny, przegrywa. Często.
7: To prawda, to prawda. I to jest taki swoisty dramat ludzkości, bo my łatwo interpretujemy różnego rodzaju wydarzenia i historyczne, zwłaszcza tak ładnie mówimy, jacy oni głupi byli, jak oni niewłaściwie postępowali. Przecież Pan Bóg tak wyraźnie do nich mówił, pokazywał im, jak powinni żyć, a oni tego nie jarzyli. Tymczasem, dokładnie tak jak Pan mówi, my dzisiaj żyjemy w naszej rzeczywistości i również nie rozpoznajemy czasu naszego nawiedzenia, byśmy w ten sposób mogli powiedzieć. Nie rozpoznajemy proroków, których Pan Bóg nam daje i dawał i daje i cały czas będzie dawał. Nie rozpoznajemy czasu naszego nawiedzenia, kiedy Pan Bóg nam pokazuje, że istotą naszego życia jest budowanie Królestwa Bożego. Że istota naszego życia to nie jest urządzić się tutaj na ziemi i przeżyć to swoje życie możliwie łatwo, prosto i przyjemnie i wygodnie i dostatnio i nawet osiągnąć jakieś cele, chociaż one same w sobie nie są złe, zwłaszcza jeżeli są dobre. Tak? W sensie takim, że nic złego nie ma w tym, żeby zdobyć majątek, władzę, żeby być popularnym, znanym, żeby być twórcą, artystą. Nic w tym złego nie ma.
6: No, tylko tyle złego jest, że albo ta droga powoduje, że moje serce zamieni się w bryłę lodu, albo się nie zamienia.
7: Czyli zależy, w jaki sposób ja te moje talenty wykorzystam.
6: No właśnie.
7: Co ja z tym zrobię? Jeżeli cel całego mojego życia będę upatrywał tylko i wyłącznie w tym, co tutaj jest w zasięgu moich możliwości, no to rzeczywiście jestem przegrany.
6: Jestem Szebną, który sobie robi kamienne pałace.
7: Dokładnie. I nawet jeżeli ja sobie ten pałacyk wykuje, kilka pomników postawię albo spowoduje, że ludzie mi postawią. No taki Mao Tse-tung ma do tej pory wspaniałe, prawda, pomniki i obrazy i tak dalej. No to co z tego? Mnie już na tym świecie nie ma. I co, a co zostało z mojego życia i co jest owocem mojego życia, no to no właśnie, w przypadku towarzysza mało tego nie wiem, jak i wielu innych potężnych władców tego świata, którzy przeminęli. Ważny jestem ja w tym kontekście, ponieważ to Pan Bóg mnie stworzył do relacji ze sobą i Pan Bóg ma plan wobec mojego życia, który stanowczo przekracza doczesność. Ja jestem powołany do tego, żeby żyć z Bogiem, żeby być tam. I w związku z powyższym, jako chrześcijanin, ten, który rozpoznaje czas swojego nawiedzenia, mam dostrzegać, że wszystko, co w tym życiu mam do dyspozycji, wszystkie talenty i dary, którymi Pan Bóg mnie obdarował, które mnie wyposażył, one służą jako środek do wspinania się wyżej, a nie jako cel sam w sobie.
6: A że to nie jest tak, że my wszyscy, jeżeli współpracujemy z Bogiem, to jesteśmy Eliakimami? No, gdzieś nas postawił, gdzieś nas stawia. Może jestem właśnie jakimś kolegą Szebną, który po prostu coś tam nabudował. To wcale nie znaczy, że muszę mieć miliardy. Być może w ogóle ich nie mam, ale też sobie tak zbudowałem, że siedzę na tym.
7: Tak.
6: I nawet jak mam bidę, to też to jest mój pałac. A jakbym był tak Eliakimem, to Pan Bóg mnie gdzieś zaprowadzi.
7: Dlatego warto sobie takie pytanie w rachunku sumienia postawić. Czy ja jestem Szebna, czy jestem Eliakim? Z której z tych postaw jest więcej w moim życiu, w mojej codzienności? Co ja myślę o sobie, jak patrzę na swoje życie?
6: 3-4, co myślimy? Tu cisza?
7: Co myślimy?
6: No. Każdy pomyślał to, co pomyślał. No i co tak. Teraz z tym zrobić?
7: I teraz z tym trzeba stanąć przed Panem Bogiem. Tego się nie da wymyśleć w 5 minut, a czy nawet 3-4. To nie jest tak, że sobie wymyślę na 3-4. Trzeba byłoby tą audycję zawiesić, prawda, i zrobić sobie dłuższy rachunek sumienia. I ja tak naprawdę w trakcie mojego życia każdego dnia z takowym pytaniem powinienem się mierzyć. Bo to powinna być istotna treść mojego rachunku sumienia. Ja każdego dnia dokonuję wyborów, czy ja chcę być Eliakimem, sługą Pana, żyjącym według Jego planów, Jego pomysłu, wypełniać Jego wolę w swoim życiu, czy ja chcę być Szebną, który będzie żył tak, jak mu się podoba i myślał tylko i wyłącznie o sobie i zapominał o tym, że ma duszę nieśmiertelną i że to jest coś więcej niż to, co widać. Tak? I takie jest nasze życie i to jest ciągle wybór między jedną a drugą postawą, między Panem, Królestwem Boga, a Królestwem tego świata. Ja tego wyboru dokonuję. Ja jestem do niego zdolny. Pan Bóg o każdym z nas mówi, jesteś moim sługą, ja ciebie wybrałem. Paweł mówi, wybrał nas Bóg przed założeniem świata, byśmy byli święci. I to już się dokonało. Tylko, że ja też potrzebuję wybrać.
6: Czyli musimy siebie wybrać nawzajem tak naprawdę.
7: Tak jest, no bo na tym polega relacja, że dwie strony muszą się nawzajem wybrać. Mąż i żona muszą się nawzajem wybrać. Ja też jako dziecko Boże, chrześcijanin, uczeń Jezusa Chrystusa, odkupiony, wydobyty z królestwa tego świata i powołany do królestwa niebieskiego, ja też muszę dokonać wyboru, bo jestem wolnym człowiekiem. Pan Bóg w żaden sposób mnie tutaj nie ogranicza w tym moim wyborze.
6: Muszę dokonać wyboru i tym kończymy, a za chwilę przeczytamy fragmenty z listu świętego Pawła Apostoła. Do Rzymian Paweł dokonał wyboru. A może to Pan Bóg dokonał za niego? O tym powiemy.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 11, werset 33 do 36.
1: O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać opłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.
0: No to skoro już, jak było w poprzednim czytaniu, wybieramy Boga, to wiedzmy, że niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Można się bać.
2: Oj nie, bo...
0: Jak ja sobie kupuję apartament w hotelu XYZ, to wiem, co mnie spotka. Na każdym piętrze w tym samym miejscu jest taki pokój, a w tym jest taki, wszędzie leży ta sama karteczka. Mam święty spokój i tych samych 500 kanałów telewizji.
2: No ale są jeszcze pożary, są trzęsienia ziemi, są powodzie i tak dalej. I tego mojego apartamentu z tymi 500 kanałami może niewiele zostać bardzo szybko. I czyż to nie jest... To nie jest tak, że jestem pewny tego, co mam, wiem, co mam i mogę na tym cokolwiek zbudować. Nie, nic nie jest trwałego na tej ziemi. To, żeśmy się wiele razy przekonywali, patrząc na to, co ludzie opowiadali, kiedy w powodzi, kiedy w pożarze, kiedy w czymkolwiek stracili cały swój majątek w jednym momencie. Właśnie ten świeżo pobudowany, wyremontowany, czy coś tam.
0: No ale innych domy stoją, no. Nie ma co gadać. Różnie bywa.
2: No okej, ale nawet jeżeli one stoją, to kiedy popatrzymy na to z dłuższej perspektywy czasu, to wcześniej czy później po tych domach pozostanie tylko i wyłącznie zaorana ziemia. Ja to dłuższy czas już obserwuję, też patrząc na ojcowiznę mojego ojca. Tak sobie takie sentymentalne podróże w myślach robię i wyobraźni, że tak naprawdę tylko ziemia jest pewna na tym świecie. Ona pozostanie, a wszystko na tej ziemi zostanie, zmienia się cyklicznie. Wybudujemy, burzymy, prawda? Zasadzimy, wyrywamy i tak dalej. Więc nic trwałego na tej ziemi nie ma. I myślę, że Paweł też to odkrywał. On pisze ten list do Rzymian gdzieś tam przed swoją trzecią podróżą misyjną, czyli już naprawdę w zaawansowanym etapie swojego życia z Panem Bogiem. I to jest swoisty hymn uwielbienia Pana Boga i Jego mądrości. Paweł, wiemy bardzo dobrze, jak wyglądała pierwsza część jego życia przed Damaszkiem. On był głęboko przekonany, że cała mądrość jest w jego głowie i w jego rękach, że cała potęga, władza jest w nim i on wie, co ma robić i jest pewny swojej drogi. Drogi, który człowieka, który będzie, prawda, niszczył sektę Nazarejczyków, który będzie oczyszczał wiarę Izraela, który będzie wypełniał wolę Pana Boga ogniem i i na każdy możliwy inny sposób. Do momentu, w którym Pan Bóg go sprowadził do parteru, tak? Którym Jezus pod murami Damaszku objawił mu się i wtedy Szaweł wtedy jeszcze zajął właściwe sobie jako stworzenie miejsce w prochu ziemi. I to był dla niego moment, w którym doprowadzony niejako do parteru, do ruiny, całe jego dotychczasowe życie, mogło się rozpocząć budowanie czegoś nowego. I w jaki sposób się rozpoczęło budowanie tego czegoś nowego? Że on, wstając z tej ziemi, on był już człowiekiem, który zadał pytanie Jezusowi, co mam czynić? Do tej pory on sam wiedział, co ma czynić.
0: Dobre pytanie.
2: Co mam czynić, Panie? To jest ta różnica, to jest ta cezura między królestwem tego świata a królestwem Pana Boga. W mentalności królestwa tego świata to ja mam swój plan na swoje życie. Na tą rezydencję, na te apartamenciki, tak, na te wszystkie kanały, na Teslę, prawda, i ileś tam innych rzeczy. I te rzeczy nie muszą być same w sobie złe, ale one przeminą razem ze mną. Jeżeli one nie będą miały jakiegoś odniesienia do Pana Boga, nie będą mnie prowadziły w kierunku Królestwa Bożego, to one same w sobie są nic nie warte. Są przyjemne i pożyteczne, dopóki żyję, ale w momencie, kiedy umieram, nic z tego nie mam. Natomiast kiedy zaczynam zadawać Panu Bogu pytanie, Panie, co ja mam czynić, to wtedy się może okazać, że także ta moja Tesla, ten apartamencik, a może nawet ogromny hotel, stanie się miejscem budowania chwały Bożej i Królestwa Bożego i stanie się dla mnie też jakimiś etapami drogi do nieba, do świętości, bo będę umiał służyć, dzielić się, będę umiał dostrzegać innych i budować Królestwo Boże.
0: To jest taka seria pytań. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był jego doradcą, lub kto go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Wszystko ma gdzieś swoje źródło. My je znajdujemy w pierwszym wybuchu. No bo wszystko musi mieć jakiś początek, jakiś sens. No a jeśli chodzi o Boga, to nie ma niczego przed nim, on jest ostatecznym sensem, pierwszym i ostatecznym sensem wszystkiego.
2: Tak, pierwszą przyczyną wszystkiego to filozofia szukała pierwszej przyczyny, tego arche. No i my jako chrześcijanie rozpoznajemy tą pierwszą przyczynę w Bogu. I teraz jeżeli człowiek naprawdę zaczyna się przyglądać swojemu życiu, kiedy wchodzi na drogę nawracania się, kiedy patrzy realnie na to wszystko, co czynił do tej pory, jakich wyborów dokonywał, jaką drogą szedł i jak Pan Bóg go w tym wszystkim prowadził, to zaczyna się Panem Bogiem zachwycać. My próbujemy Panu Bogu często mówić, co on powinien robić. Próbujemy być doradcami Pana Boga.
0: No właśnie.
2: Tak jak tutaj właśnie Paweł mówi. No kto jest doradcą? My próbujemy być doradcami Pana Boga. Mówić mu, jak on powinien nasze życie układać. Jak powinien działać, co powinien zmienić we mnie, w innych. Jak powinien moją rodzinę przemienić, jak powinien moją ojczyznę przemienić, Europę i tak dalej. Tak?
0: Ale Bóg jest taką miarą, która jest bezmiarem.
2: Absolutnie niepodobny do nas.
0: Ja człowiek rozbijam się o ten bezmiar. Jedyne, co mogę, to zadać pytanie i oczekiwać od niego odpowiedzi. I trudno tu dyskutować w ogóle.
2: I być otwartym, tak? To oczekiwanie, to taka otwartość. Rzeczywiście dochodzę w pewnym momencie do takiego wniosku, że wszystko jest w ręku Pana Boga. Całe moje życie jest w Jego ręku. Wszystko od Niego zależy. Ode mnie tyle, co ja zechcę z Nim współpracować. Owszem, tak, ja do tej współpracy jestem bardzo gorąco zachęcony, zaproszony, bo Pan Bóg nie chce przeżyć za mnie mojego życia, ale też cała mądrość mojego życia polega na tym, żebym odkrył, że wszystko Pan Bóg ma już zaplanowane co do tego, jak moje życie ma wyglądać. A ja, jeżeli pozwolę mu się poprowadzić i będę mu to pytanie stawiał, co ja mam czynić, to Bóg będzie mi to krok po kroku pokazywał. I będzie mnie uzdalniał do tego, żebym ja sam wybrał właśnie taką drogę. Bóg mnie jej nie narzuca, Bóg mnie manipuluje, Bóg mnie nie będzie prowadził za rączkę, w sensie na smyczy, do miejsca, które on sam zamierzył. On mnie prowadzi do wolności, do takiego dokonywania wyborów przeze mnie, w których ja będę zdolny wybrać jego pomysł na moje życie, a nie swój własny. Dlaczego? Dlatego, że odkryję, że jego pomysł jest lepszy. Że ja miałem swoje pomysły nie jeden raz i niewiele z tego wynikło, albo może wynikły z tego różne kiepskie rzeczy. A kiedy zacząłem wybierać, pytać się Pana Boga i wybierać razem przy pomocy Jego łaski, przy pomocy Ducha Świętego, wybierać to, co, do czego On mnie zaprasza, to przynosiło dobre owoce.
0: Ale pytać mam o co? Mam pytać o to, jaką mam pracę wybrać? Czy mam pytać o to, czy mam negocjować z szefem podwyżkę? Albo mam pytać o to, czy mam się ożenić, czy wyjść za mąż, czy
2: z nim? Wszystkie pytania, które pan tutaj wymienił, są najbardziej fundamentalne dla naszego tej życia na ziemi. Oczywiście, że tak. Ja się nie muszę Pana Boga pytać, czy ja mam kupić dzisiaj ser brie, czy ser feta, prawda? Czy kupić sobie majtki w kratę, czy w kropki? Nie, tego się nie muszę pytać, ale tak ważne pytania jak wybór drogi życia, powołania, pracy, podwyżki, to są rzeczy, które naprawdę Pan Bóg chce być do tego wszystkiego zaproszony. Do tego, jak wychowywać moje dzieci, w jaki sposób rozmawiać z moim synem, córką dorastającą, w jaki sposób radzić sobie z tymi rzeczami, których jestem bezradny. To jak najbardziej są rzeczy, które Pana Boga bardzo mocno interesują, bo On ma na to oczywiście pomysł. I liczy na to, że ja go do tego zaproszę.
0: Jak mam go pytać? Mam go pytać
2: wprost, proszę pana, wprost, nie owijając bawełnę.
0: Tak słowem?
2: Tak, takim słowem, jak w tej chwili my rozmawiamy. Takim słowem.
0: Czyli siedzę sobie w samochodzie, jadę sobie do pracy na przykład, jak jeżdżę często, i mam sobie zapytać...
2: No, Panie Boże, jedziemy właśnie, jadę do pracy, wierzę, że jedziesz ze mną, zaprosiłem cię. Więc mam sprawę, mam zrobić dzisiaj w pracy to, to, to i to. Będę miał spotkanie z szefem, albo mam jakiś projekt zrobić, czy oddać, czy z jakimś klientem się spotkać, czy cokolwiek innego zrobić. Boję się tego, nie wiem, co z tym zrobić, nie wiem, jaką drogą pójść, nie wiem jak ich współdobrać. Pomóż mi.
0: Okej. Teraz ta część druga naszej audycji się kończy właśnie, więc pewnie będzie krótka przerwa. W tej przerwie można z Panem Bogiem szybko o tym porozmawiać.
2: Jak najbardziej. I do tego zachęcam, bo Pan Bóg naprawdę, naprawdę jest realnie obecny w naszej rzeczywistości, w naszej codzienności, w naszych zwykłych sprawach.
0: A za chwilę usłyszymy go w Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 16, werset 13 do 20.
1: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem.
0: Skoro proponujemy rozmowę z Bogiem na temat bardzo ważnych rzeczy, to może ona powinna się zacząć od tego, żeby się zastanowić i powiedzieć to sobie głośno, kim on dla mnie jest. Bo może, myśląc o Bogu, rozmawiam z moim ojcem, może dawno nieżyjącym, i mam w głowie po prostu jakiś obraz, który sobie odtwarzam, albo z jakimś innym wyobrażeniem. Może to nie, w ogóle nie z Bogiem rozmawiam.
2: To prawda. Pomylić adres. Przynajmniej tak, tak, no. I to jest ważne pytanie i odpowiedź na to pytanie jest trudna. I myślę sobie tak, że ten obraz Pana Boga w nas, to on sam kształtuje przez całe nasze życie. Zwłaszcza od momentu, kiedy się nawracamy, kiedy uświadamiamy sobie to, że może mamy właśnie bardzo niewłaściwy obraz Pana Boga. Ja kiedyś do tego doszedłem, takiego powiedzonka, że na szczęście to nie Pan Bóg jest podobny do nas. Bo gdyby Pan Bóg był podobny do nas, to nie daj Panie Boże. To my mamy się stawać podobni do Pana Boga. I Bóg nam objawia to, kim jest. Objawił nam najbardziej przez Jezusa Chrystusa. Tak? To wiemy. Jezus sam o tym mówił w tej modlitwie arcykapłańskiej, że objawiłem im Twoje imię, po to mnie posłałeś. Ale każdy z nas ma swoją historię swojego życia i swoje doświadczenie od najwcześniejszych lat i swoją drogę, którą żeśmy szli. Tak jak ten Szaweł wspomniany już wcześniej, on też miał swoją drogę, swoje doświadczenie, swoją wizję, swój obraz Pana Boga, który nie miał nic wspólnego z rzeczywistością. I no, Bóg nam się objawia nieustannie. I to objawienie się Pana Boga nam nigdy nie będzie miało końca, a nawet na wieczność. Bóg będzie nam się w niebie objawiał i mówimy o nim jak, że jest niepojęty, niewyobrażalny. Więc nigdy nam się to nie znudzi. Ale Panu Bogu zależy najbardziej tutaj na ziemi, żebyśmy możliwie dokładnie poznali Go, kim On jest dla nas, jakim jest w naszym życiu, po to, żebyśmy z większą ufnością zechcieli z Jego ręki przyjąć to, co On nam daje. Przyjąć Jego samego do naszego życia z Jego planem, z Jego pomysłem, z Jego władzą, z Jego miłością.
0: A jeżeli my mamy niepoprawny obraz Boga i mówimy do Niego tak, jak potrafimy, no mamy, jaki mamy, no trudno. Mhm. To Bóg nas słyszy? No,
2: oczywiście.
0: Nie, ale co, jemu to przeszkadza, że ja mam jego zły obraz i że się modlę o to, że się boi, że na jutro nie będę miał pieniędzy i tak mam na koncie mnóstwo kasy i modlę się o następne?
2: Czy Panu Bogu to przeszkadza? No, w jakiś sposób mu to przeszkadza, dlatego że ogranicza to działanie Jego łaski w naszym życiu. Tak, my możemy, stawiamy Panu Bogu pewne bariery, kiedy mamy niewłaściwe podejście do Niego, niewłaściwe rzeczy się modlimy, no to oczekujemy, że Pan Bóg nam będzie gwiazdki z nieba spuszczał, te, które my chcemy, a nie przyjmiemy całego oceanu dobra, mocy Ducha Świętego, które On nam daje, bo nie jesteśmy tym zainteresowani, bo nawet nie wiemy, że możemy to otrzymać, że tam jest potrzebne, że to jest dobre, że to jest o wiele cenniejsze niż ta wymarzona gwiazdka z nieba, o którą nieustannie ciągle na nowo prosimy. Natomiast no, Bóg się w tym wszystkim zdecydowanie nie poddaje i Bóg po prostu tak działa w naszym życiu, żeby to nasze myślenie o nim, patrzenie na niego, wyobrażanie sobie tego, kim jest i kim chce być dla nas, żeby to się rozwijało, żebyśmy w tym wszystkim dojrzewali, żeby to zostało jakoś oczyszczone, uzdrowione, wypełnione światłem i żeby było bardziej prawdziwe.
0: No właśnie, oczyszczone, bo za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I te odpowiedzi nie są takie wcale złe. Bo za Jana Chrzciciela, za Eliasza, za Jeremiasza, za jednego z proroków, to jest wszystko kategoria, że tak powiem, religijna. Mhm. I to nie jest tak najgorzej. Ale tu jest niesamowicie powiedziane dalej. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jona, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, tak jak tamtym, bo oni to wiedzieli, bo w Izraelu byli. Jeremiasz, prawda, Jan Chrzciciel. Lecz Ojciec mój, który jest w niebie, objawił. To niesamowite, czyli jak ja zastanawiam się, kim jest Bóg, to tak naprawdę powinienem prosić o to, żeby On sam odpowiedział w moim sercu. No bo mnie nie stać na to, żeby przeskoczyć samego siebie. Jestem człowiekiem i tu się kończy moja kompetencja.
2: No tak. Dlatego mówimy o objawieniu Bożym, o objawieniu nadprzyrodzonym, w sposób szczególny dokonanym przez Jezusa Chrystusa, o czym już wspomniałem, gdzie On nam objawił w ogóle tajemnicę istnienia Pana Boga, tajemnicę Trójcy Świętej, która była do tej pory człowiekowi nieznana i nigdy byśmy do tego nie doszli. Objawił nam przez swoje słowa, przez czyny, przez znaki, objawił nam miłość Ojca do każdego człowieka, do całego stworzenia. Przez ofiarę ze swojego życia objawił nam to, jak Panu Bogu na nas zależy, jak On o nas walczy, że ile jest gotów poświęcić, jak cenni jesteśmy w Jego oczach. I to jest łaska. To zdecydowanie jest łaska. I to jest łaska dana dla każdego z nas. Indywidualnie w moim własnym życiu ja mogę dochodzić do coraz głębszego poznania Pana Boga. Przez budowanie relacji z Nim.
0: Bo to nie jest tak, że ja zapytam, On odpowiada. On mnie wypełnia i ja słyszę odpowiedź, którą On sam daje.
2: Tak. Bardzo dobre porównanie. Jeżeli ja się pozwalam Panu Bogu wypełniać Jego mocą, Jego miłością, pozwalam Mu się prowadzić, zapraszam Go do tej codzienności, do tych wszystkich zwyczajnych moich rodzinnych i zawodowych i osobistych trosk i problemów i dostrzegam, że na to wszystko, z czym ja do Pana Boga przychodzę, przychodzi Jego odpowiedź, przychodzi Jego miłość, przychodzi łaska, której potrzebuję. Taka czy inna, czy ona przyjdzie tak, jak ja sobie wyobrażałem, czy nie, to oczywiście wiemy, że to już jest domena Pana Boga. Ale tak czy inaczej, jeżeli ja jestem w tym wszystkim uczciwy i szczery, to zaczynam widzieć Boga działającego w moim życiu. I jeszcze większą ufność mam, żeby Mu mówić o sobie, o swoich sprawach i coraz łatwiej mi jest przyjmować Jego odpowiedź, czyli Jego działanie w moim. I tu się dokonuje to objawienie Pana Boga, którego świat mi dać nie może, które jest moim osobistym doświadczeniem, z którym nawet trudno się z kimś innym podzielić.
0: No właśnie, trudno się podzielić. Surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. I jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Ty jesteś Piotr. Czyli jeżeli Bóg mnie wypełnia, to też nadaje mi nowe imię.
2: Bo powołuje mnie do nowej rzeczywistości. Tak, to prawda. To nadanie imienia nowego Szymonowi było wykazaniem, jaką rolę ma od tej pory pełnić w ramach wspólnoty, którą Jezus Chrystus zaczął tworzyć z grona tego apostołów. Jest kimś, na kim Jezus chce budować. Czyli ma nowe zadanie. My też od Pana Boga otrzymujemy nowe zadanie. W ogóle wiadomo, że tym pierwszym imieniem nowym, które żeśmy otrzymali, najważniejszym imieniem, to jest imię chrześcijanin. Tak, czy imię dziecka Bożego. To jest imię, które już predysponuje mnie do tego, żeby być współdziedzicem Chrystusa i dziedzicem Królestwa Bożego. Tak, to cała tajemnica wieczności niepojęta, ona już do mnie należy. Ale tutaj na ziemi też Pan Bóg po to wchodzi w moją rzeczywistość, żeby mną w jakiś sposób posłużyć się dla dobra mojego, ale też dla dobra innych ludzi.
0: I mówi Eliakimie, idź do pałacu.
2: I zatrosz się o innych i podziel się moją miłością z innymi. Daj im to, co ode mnie otrzymałeś, tak żeby mogli przez twoje działanie poznać mnie, otworzyć się na mnie, przyjąć mnie do swojego życia, zaufać mi. To jest to, do czego Pan Bóg nas zaprasza, jako swoje dzieci, jako swoich uczniów.
0: Pytanie było na początku, kto rządzi w tym życiu, ale Bóg, jeśli rządzi, to On rządzi od wewnątrz, na zasadzie wolności.
2: Tak jest, a mnie zaprasza do tego, żebym zdecydował, czy On jest moim Panem i Zbawicielem, czy nie. Czy ja tego chcę, czy nie. Jeżeli ja się deklaruję, to Pan Bóg naprawdę bierze na poważnie tą moją deklarację i zaczyna się nowy etap w życiu człowieka, nowa przygoda, pełna Jego miłości, pełna Jego mocy.
0: No to w drogę.
2: Śmiało. Tylko zawsze pamiętam, w drogę z nami wyrusz, Panie. I to jest to. Niech On idzie z nami, a my idźmy razem z Nim.
0: To już koniec tych dzisiejszych niedzielnych rozważań. Gdyby ktoś chciał wesprzeć tę audycję i dzieło ewangelizacyjne Radia Warszawa, serdecznie zapraszamy. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj Nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska. Księga.

Szczęść Boże, dzień dobry. Za 4 minuty godzina 10. 10 rozpoczniemy transmisję mszy świętej z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Bułminie. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Można chwilkę usiąść. Przeczytam intencję tej dzisiejszej mszy świętej zbiorowej o Boże błogosławieństwo w pierwszą rocznicę ślubu Łukasza Chudzika i Julii Rowickiej, w intencji Marcina Łukasiewicza z okazji 40. rocznicy urodzin, o wszelkie dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, Boże błogosławieństwo. Również o opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Agnieszki i Roberta Grabowskich z okazji 35. rocznicy ślubu oraz wszelkie potrzebne łaski dla rodziny. Intencja dziękczynno-błagalna z okazji 25. rocznicy ślubu Anny i Adama Gierycz. Również dziękczynna z prośbą o pomoc w budowie domu oraz o opiekę Matki Bożej dla rodziny. Dziękczynna za pomoc w rozwiązaniu sprawy. Łączymy się duchowo z redakcją i słuchaczami Radia Warszawa, szczególnie chorymi. O Boże dary dla wszystkich darczyńców, za naszą parafię. Dziękczynna za wysłuchaną prośbę o zdrowie dla Danuty, o zdrowie dla Henryka, o wszelkie potrzebne łaski dla Łucji z okazji 3. rocznicy urodzin. Polecamy także intencję o zdrowie dla Barbary Sęk i Anny Marczak, o łaskę zdrowia dla Elżbiety, o pomoc w rehabilitacji Szymona, w intencji Jadwigi Łaszczewskiej, o wszelkie potrzebne dary. Dzisiaj jest pielgrzymka elektroników, elektryków na Jasną Górę, więc całe tę branżę energetyczną Panu Bogu w tej mszy świętej, wszystkich przedsiębiorców, pracodawców, o pokój serca, o łaskę wiary dla Magdy, Michała, o chrzest dla ich dzieci w intencji Janka. Dziękczynna za znalezienie pracy, o dar beatyfikacji sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca, o umocnienie siły i zdrowie dla Andrzeja, o zdrowie dla Marianny Gumiennej, Krzysztofa i Justyny, ich córki, o powrót do zdrowia dla Roberta i Anny, o łaskę zdrowia. Dziękczynna za udaną operację dla Katarzyny i dalsze pomyślne leczenie. Dziękczynno-błagalna o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej dla Ilony i Sebastiana. Również w intencji dzieci nienarodzonych. Modlimy się również dzisiaj w intencji księży, którzy odchodzą z naszej wspólnoty, księdza Łukasza, króla Daniela Łaszcza, również za tych, którzy ich zastąpią, księdza Piotra Protasia i księdza Marka Filipczuka. Polecamy siostry Dominikę, Dorotę i nowe siostry Edwardę, Serafinę i Irminę. I ofiarujemy modlitwę za zmarłych. Krzysztofa Suskiego, Halinę i Wojciecha Grabińskich w 30 dniu po pogrzebie, Marka Brejnakowskiego, Natalię Banaszek od Kur Różańcowych w 30 dniu, również za Irenę Chojnacką, Elżbietę Kądziela, Halinę Waszczuk, Józefa Włodarek, Bronisławę i Tadeusza Flaga, Jana Szymanowskiego, Janusza Filipina, Józefę Piotra Radzikowskich w 35. rocznicę śmierci Mariana Ogonowskiego, jego rodziców i teściów. O miłosierdzie Boże i łaskę wiecznego zbawienia dla Sabiny Roszkowskiej, od sąsiadów intencja Stanisława Przywrzejskiego, Jana Krzysztofa Bruszewskiego i za Mariusza Salamander, o łaskę nieba dla niego, Bronisławę Flaga, Marka Jędrzejewskiego, Wacława Kwiecińskiego, Wacława Karwacza, Krystynę Dębińską, Ewę Kossakowską, Andrzeja Goławskiego, Piotra Janowskiego, Teresę i Edwarda Kania, Zofię Tadeusza Błażejewskich w 4. rocznicę śmierci świętej pamięci Mieczysława oraz Henryki Szczotka, za zmarłego Antoniego Gumiennego, Zofię, Franciszka, Józefa, Władysława, Franciszka Kwiatkowskich, Helenę, Antoniego, Henryka, Andrzeja Pietrzaków, Marię, Tadeusza Chmielewskich, Aniele Bogdana Brzezickich, Władysława i Helenę Zielińskich w 30. rocznicę śmierci Stanisława Szewczyka, w 9. rocznicę śmierci Henrykę Szewczyk, w 15. rocznicę Jadwigę Wiza, w 5. rocznicę Antoniego Żebrowskiego i Bogumiłę Boguszewską, również w 5. rocznicę Henrykę Cecylię Szewczyk, w 4. rocznicę śmierci o życie wieczne dla świętej pamięci Antoniego Ardela, Helenę Jobda od kół różańcowych i Wiesława Kobylińskiego. To powstańmy teraz, te intencje, które przeczytałem, również te, które sami niesiemy w sercu. Dzisiaj Kościół zbudowany na fundamencie apostołów jest wspólnotą, w której możemy wyznawać wiarę, przyjmować sakramenty święte i tym samym przybliżać się do świętości, do zbawienia. Śpiewaliśmy na początku mszy świętej, żeby cały świat poznał Chrystusa i zbawienie, które nam przyniósł i nam nieustannie ofiarowuje. Przeprośmy za wszystkie nasze grzechy, abyśmy godnie mogli uczestniczyć w tych świętych tajemnicach naszej wiary. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Panie, zmiłuj

zachować to, co nakazujesz i pragnąć tego, co obiecujesz. Abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu. Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia powołam sługę mego Eliakima, syna Hilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbije go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga. Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? Lub kto go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. I Jemu chwała na wieki. Amen. Oto Słowo Boże.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem.

0: Ewangelia dzisiejsza opisuje scenę spotkania Jezusa ze świętym Piotrem. Dobrze wiemy, że Piotr został wybrany, zaszczycony, obdarzony niezwykłą godnością, otrzymał tak zwaną władzę kluczy, czyli cokolwiek zwiążesz na ziemi, jak zdecydujesz, Piotrze, tak będzie i w niebie. Niezwykła godność, a jednocześnie ogromna odpowiedzialność. I tak patrzymy przez wieki na następcę świętego Piotra, każdorazowego papieża, dzisiaj papieża Leona. Ta sama sytuacja, która miała miejsce 2000 lat temu, dokonuje się dzisiaj. Piotr, skała, opoka, ten, który wyznał wiarę w Jezusa Chrystusa. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Święty Piotr, lider, chciałoby się powiedzieć, wspólnoty Kościoła. Ten, który otrzymał przewodnictwo Kościołowi. Przeglądając artykuły związane z Bitwą Warszawską 1920 roku, znalazłem też i takie informacje, które mnie natchnęły do dzisiejszego słowa. Mianowicie, kiedy przyszedł rok 1920, to na ulicach Warszawy, ale nie tylko, całej Polski, było widać wielu ludzi modlących się na różańcu. Na Jasnej Górze, o której święty Jan Paweł II powiedział, że tam zawsze byliśmy wolni, mówiono, że świece nie gasły. Dzień, noc paliły się świece, bo naród oddał swój los w ręce Maryi. Panie, ratuj nas, bo giniemy, wołano wtedy w 1920 roku. I tak myślę, że dzisiaj trzeba nam, jako w przededniu odpustu parafialnego, powiedzieć o roli Matki Bożej. Maryja, która podobnie jak święty Piotr wyznała wiarę w Chrystusa, ona całkowicie złożyła swój los w dłonie Boga. Jej fiat, można by powiedzieć, niech mi się stanie, naznaczyło całe jej życie i całą jej osobę. Najświętsza Maryja Panna, czczona i uznawana jako Matka Boga i Odkupiciela, stała się i jest cały czas Matką Kościoła. Jej życie, podobnie jak i nasze, było pielgrzymką wiary, prowadzącą aż pod krzyż, gdzie z miłości do Jezusa zmierzyła się z tematem cierpienia i śmierci. Wtedy również z wysokości krzyża Pan Jezus wypowiedział słowa testamentu, które usłyszała: niewiasto, oto syn Twój. A Kościół widzi w tych słowach właśnie tę prawdę o tym, że Maryja w duchowy sposób stała się matką każdego człowieka. W świętym Janie jakby mamy zobrazowany Kościół. Maryja była obecna przy początkach Kościoła, po wniebowstąpieniu razem z uczniami błagała o dar Ducha Świętego w Wieczerniku, a jak niedawno przeżywaliśmy, wniebowzięta z ciałem i duszą, uczestniczy w chwale nieba, gdzie odbiera cześć jako królowa wszystkiego. W ten sposób wypełniła się wola Boga Ojca. Maryja stała się wzorem wiary i miłości, jedyną z ludzi, którzy uczestniczą w tym Bożym planie zbawienia. Dzisiaj w czytaniu drugim słyszeliśmy pytanie: kto poznał myśl Pana? Albo kto był Jego doradcą. Maryja uczestniczy w planach Boga. Bóg objawił swój zamysł, swoje myśli właśnie w osobie Maryi. Zwykliśmy nazywać Maryję matką w porządku łaski, a to oznacza, że ona nieustannie przyczynia się do odnowy życia nadprzyrodzonego w każdym człowieku, który wchodzi na drogę zbawienia. Nasza wiara jako wiara ludu Bożego często wyraża się w modlitwach zanoszonych do Matki Bożej. Tak było w roku 1920, ale tak jest również dzisiaj. Przecież chciałoby się powiedzieć, większość z nas odmawia modlitwy do Matki. Wszyscy odmawiamy różaniec, uczestniczymy w świętach jej dedykowanych, czyli każdy z nas czuje wewnętrznie jej obecność, jej rolę w planie zbawienia, ale także jako Matki Kościoła. Tej, którą również przez wieki całe Kościół zwykł nazywać wspomożycielką, orędowniczką, pośredniczką, pomocnicą. To wszystko terminy, które nam uzmysławiają rolę Matki Najświętszej dzisiaj w naszych sercach, życiu Matki Kościoła. Od najdawniejszych czasów przecież Maryja była czczona jako Matka Boża Rodzicielka, Teotokos, słynne na Soborze Efeskim, wypowiedziane przez ojców synodu. Przed nami uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Pani Jasnogórskiej i przeżywanie tych tajemnic z jej życia w różańcu, w modlitwach, w Słowie Bożym. I powtórzmy jeszcze raz przez to fiat swoje, wypowiedziane w czasie zwiastowania. Niech mi się stanie. Maryja stała się nową Ewą, stała się Matką wszystkich żyjących, duchową Matką każdego z nas. I właśnie dlatego, że przywołujemy te terminy, które ją oddają jako pośredniczka łaski, czy ta, która się wstawia za nami, to wyrażamy w ten sposób wiarę, że Maryja nieustannie działa, że Maryja ciągle słyszy i odpowiada na nasze modlitwy, że zanosi te modlitwy przed tron Boga. A tak jak widzimy ją na wielu obrazach jako tę, która wskazuje na Jezusa, to właśnie mówimy, że Maryja prowadzi do Jezusa. Maryi zależy na zbawieniu każdego człowieka, tak jak Chrystus przyszedł zbawić wszystkich ludzi. Swoją krwią złożył ofiarę za zbawienie wszystkich. Tak i Maryja, jako ta wierna służebnica Pańska, uczestniczy w tym zamyśle Pana Boga. Piotr wyznał wiarę i stał się przywódcą, liderem dla Kościoła. Jemu Chrystus powierzył wielką odpowiedzialność za los Kościoła. Jak wiemy dobrze, był to Kościół męczenników, Kościół zanurzony we krwi, Kościół, który składał ofiarę męczeństwa. Maryja przez swoje zawierzenie, oddanie Bogu całkowite, wypowiedziała swoje fiat, jest szczególnym wzorem dla każdego z nas, jak przeżywać codzienność, jak rozumieć swoje życie, wszystko to, co się w życiu naszym dzieje i w jaki sposób też zmierzać do Pana Boga. Niech więc te dni szczególnej naszej łączności z Matką Bożą będą tą szansą dla nas, okazją do wypowiedzenia tego wszystkiego, co kryje nasze serce, naszych uczuć, miłości, wiary, postawy wiary. Niech będą przypomnieniem, że ona jako Matka Kościoła czuwa nad nami i prowadzi nas do Jezusa. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi,
0: wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas.
1: Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroka. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów
0: i oczekuję wskrzeszenia umarłych
1: i życia wiecznego w przyszłym świecie.
0: Chrystus każdego z nas zaprasza na ucztę w niebie. Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Leona, wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów, szczególnie tych księży, którzy obejmują nowe placówki, nowe parafie, także naszych księży, siostry zakonne, aby w swoim nauczaniu i życiu wiernie trwali przy tradycji apostolskiej i wierności Chrystusowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich ludzi, szczególnie rządzących, odpowiedzialnych za losy świata i tych naszych małych ojczyzn, aby zawsze stawali w obronie pokoju, sprawiedliwości na świecie i szacunku dla ludzkiego życia. Ciebie prosimy. Polećmy wszystkich chorych i cierpiących w naszych domach, w różnych zakładach opieki, szpitalach. Łączymy się duchowo z nimi w modlitwie i prosimy o siły w dźwiganiu krzyża choroby, o ufność, o pokonanie zła, o wszelkie błogosławieństwo. Ciebie prosimy. O nowe powołania kapłańskie i zakonne, misyjne, o szczególny dar rozeznania za wszystkich młodych ludzi, mężczyzn, kobiety, za władze zakonne, władze naszego seminarium, o wszelkie umiejętności, też wiedzę. Módlmy się o to, aby nie brakło tych, którzy Ewangelię poniosą dalej w świat. Módlmy się również za młode pokolenie, dzieci, młodzież, aby trwały przy wierze, wierności Bogu, rodzinie, Kościołowi. Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich naszych intencjach, które złożyliśmy Panu Bogu, za wszystkie sprawy, którymi żyjemy, które roztrząsamy, o których mówimy, o których myślimy, łącznie z różnego rodzaju niepokojami naszymi, lękami, obawami. Niech Bóg przyjdzie przez Maryję nam z pomocą. Ciebie prosimy. I za zmarłych, aby ofiara, którą Chrystus złożył na krzyżu, przyniosła im zbawienie. Ciebie prosimy. Za nas wszystkich tu zgromadzonych, jak również wszystkich słuchaczy Radia Warszawa. Niech Wszyscy naśladujemy Chrystusa w Jego postawie miłosierdzia. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, uwielbiamy Cię i prosimy pokornie, daj się poznać wszystkim ludziom jako Zbawiciel, Przyjaciel i Brat, ale także jako Bóg i wcielona miłość Boża, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
2: Amen.

Panie nasz Boże, Ty przez jedną ofiarę Chrystusa nabyłeś sobie lud nowego przymierza. Udzielaj swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością, wołając:

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą, dlatego stajemy przed Tobą. I zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, świętym Piotrem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Romualda, biskupów Tomasza, Jacka, całe duchowieństwo i lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

0: Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
2: Wszystkim z Twoim.
0: Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączy
3: Baranku Boży.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona.

nabożeństwo o godzinie 18, i msza święta o 19, za tydzień podobnie, od września wracamy do porządku już zwykłego, msza święta w niedzielę wieczorem o godzinie 18 będzie. Witamy w naszej wspólnocie nowe siostry Michalitki, przełożoną siostrę Edwardę, siostrę Serafinę, która do nas powraca, będzie też uczyć w szkole podstawowej numer 7 i siostrę Irminę. Prosimy o życzliwe przyjęcie sióstr i o modlitwy w ich intencjach i życzymy siostrom wszelkiego błogosławieństwa na wypełnienie woli Bożej. Jutro mamy święto świętego Bartłomieja Apostoła. Już niewiele dni zostało do rozpoczęcia roku szkolnego. Przypominamy i zapraszamy dzieci, młodzież do spowiedzi i nauczycieli też, tak, i wychowawców, dobrze. Do spowiedzi świętej przypominamy, że msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego odprawiona zostanie we wtorek, 1 września o godzinie 8. Mamy w środę uroczystość odpustową, główna msza święta o godzinie 10, inne msze święte 6.30, 7, 8.30, 18 i 20. Nie będzie tutaj mszy świętej o 19. Nauki w poniedziałek i wtorek podczas mszy świętych o godzinie 7, 10 i 18 prowadzi ksiądz Piotr Krasuski, kapelan naszego szpitala w Wołominie. To też okazja dla wszystkich, żeby w tych dniach przystąpić do spowiedzi, komunii świętej. Także i dzieci, młodzież zapraszamy w tych dniach. Po mszy świętej o godzinie 18 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretańskich. A adoracja Pana Jezusa będzie przez cały dzień w kościele. Na noc przejdziemy do kaplicy adoracji, więc tutaj zapraszamy na modlitwę. Do naszej parafii jednocześnie ksiądz biskup Romuald Kamiński przysyła dwóch nowych księży, którymi są ksiądz Marek Filipczuk i ksiądz Piotr Protaś. Kapłanów przedstawimy i uroczyście powitamy w następną niedzielę, aczkolwiek będą już od środy tutaj pośród nas. Parafialny zespół Caritas od poniedziału do końca sierpnia prowadzi zbiórkę artykułów szkolnych. W Kaplicy Miłosierdzia wystawiony jest kosz, do którego można przynosić nowe przybory szkolne, kredki, flamastry, ołówki, kleje, bloki, papiery kolorowe, farby i tym podobne. Dziękujemy za każdy dar serca, a dzisiaj od 12.30 do 14.00 Caritas zaprasza do domu parafialnego osoby starsze, samotne, potrzebujące na ciepłą zupę, herbatę i spotkanie z wolontariuszami, którym jednocześnie też dziękujemy za ich tutaj uczestnictwo w Caritas. W piątek po wieczornej mszy świętej zostanie odprawiona droga krzyżowa za duszę w czyśćcu cierpiące, a w sobotę o 8 rano msza święta w intencji wszystkich czcicieli świętego Michała Archanioła. Zapraszamy po prasę katolicką. W tygodniku Idziemy. Też artykuł znajdziemy, jak zawalczyć o potomstwo, które odchodzi od Pana Boga. W Gościu Niedzielnym też wiele ciekawych artykułów o fenomenie islamu, na przykład dlaczego chrześcijaństwo nie jest tak przekonujące jak islam, o związkach małżeńskich, dlaczego taka sytuacja jest, jaka jest. Dużo ciekawych artykułów zapraszamy do czytania. Poproszono także o ogłoszenie o trwającej rekrutacji do publicznego żłobka Wołomiś. Od 1 października zacznie funkcjonować. Szczegóły na stronie internetowej wolomin.org. Do wieczności przeszli Jobda, Helena i na salach Natalia. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. O 11.15 dzisiaj uroczyście pożegnamy naszych księży, księdza Łukasza Króla i księdza Daniela Łaszcza. Odchodzą do nowych parafii. Modliliśmy się za nich. Dziękujemy za wszelkie dobro, które pozostawili pośród nas. Zostaną w naszej życzliwej, dobrej pamięci. Ksiądz Łukasz przygotował słodki jakiś sweets dla nas. Także bielanki będą tam przy wyjściu z kościoła z koszami. Można taką, żeby za dużo nie mówić, to wtedy można krówkę wziąć. To człowiek się zapcha na pewno. Bardzo dziękuję wszystkim za wspólnotę modlitwy i wiary. Dzisiaj taki dzień wiary właśnie. Święty Piotr nas wprowadza w tę wiarę. Wyznał wiarę, stał się przodownikiem, przewodnikiem dla wszystkich wierzących. On jest źródłem jedności Kościoła. O tę jedność módlmy się dla nas wszystkich, o pokój. Także

Weźmy księży odchodzących, siostry, które też od nas odeszły już i tych nowych, którzy przychodzą i nowe siostry. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza. O nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj.

Wybiła godzina 11. Kilka słów na temat pogody dzisiaj, drodzy Państwo. Odpoczywamy od upałów. 14 stopni o tej porze w Warszawie, ale maksymalnie dziś będzie 19 i wróci piękne, jasne, słoneczne niebo. Na razie pochmurno. W Legionowie 18 stopni, tam również przewaga chmur. 18 stopni w Piasecznie, 17 w Grodzisku Mazowieckim. W Wołominie, w Mińsku Mazowieckim 17. Rozpoczynamy przedpołudnie na antenie Radia Warszawa. Zatrzymaj się z Radiem Warszawa. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry, już za moment o tym, co czeka nas w tej godzinie na naszej antenie. A tymczasem pozdrawiam wszystkich dzisiaj świętujących, szczególnie Filipa, Flawię i Róża. Specjalnie dla Państwa pierwsza piosenka na 106.2 FM już teraz. Minuta po 11.00.

Zatrzymaj się z Radiem Warszawa, 9 minut po godzinie 11. Pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy. Kochani, mam nadzieję, że dzisiaj nie spieszycie się. Proszę was, nie spieszcie się. Co prawda pogoda jest taka zaskakująca, bo troszeczkę chłodu, z drugiej strony duszno, brakuje na razie słońca, ale obiecuję, że po południu to słoneczne niebo także nad Mazowsze powróci na spokojnie, chociaż teraz 14, 15, 16 stopni, później już będzie nawet 20. Obiecałam, że powiem o tym, co czeka nas w tej godzinie. Już mówię. Nauczanie Ojca Świętego Leona XIV w tej godzinie, które wybiera ksiądz dr Mariusz Wedziuk. W tej godzinie także wyznanie wiary katechezy księdza Mateusza Czubaka, credo po 11.30. Pozdrawiamy o tej porze. Uwaga, parafian z parafii świętego Łukasza na Kępie Tarchomińskiej. Kochani, pozdrawiamy was serdecznie i gorąco, szczególnie panią Janinę i panią Renatę. Pani Reniu, pozdrawiamy serdecznie. Także tutaj cały oddział Caritas i pozdrawiamy również księdza Marcina, księdza proboszcza i pozdrawiamy także, uwaga, parafię świętego Łukasza, ale tym razem przy ulicy Górczewskiej w Warszawie, bo wiem, że też tam prężnie działają nasi radiosłuchacze. Gabor, jesteś ty, gramy po polsku.

0: Droga Pani Alicjo, ile z nami jest Pani już lat? Pani Alicja z Międzyborowa, nauczyciel z powołania, szczęśliwa żona, mama i babcia cudownych wnucząt jest naszą radiosłuchaczką. Pani Alicjo, pozdrawiamy serdecznie. 20 minut po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci, technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty od 118 do 120. Ograniczenia, serce i wielkość istoty ludzkiej. Wydaje się, że nasze odnoszenie się do życia znajduje się dziś w kryzysie. Wszystko to, co jawi się jako ograniczenie, niezdolność, choroba, starość, cierpienie, podatność na zranienia, bywa odczytywane przede wszystkim jako defekt, który należy skorygować, a nie jako przestrzeń, w której człowiek dojrzewa i otwiera się na relacje. Tymczasem trzeba pamiętać, że człowieczeństwo rozkwita nie pomimo ograniczenia, lecz bardzo często poprzez ograniczenie. Spojrzenie na rzeczywistość w świetle wiary pomaga rozpoznać to, co nazywamy przygodnością rzeczy tego świata. O ile z jednej strony naszym obowiązkiem jest starać się usuwać cierpienie, naznaczające ludzkie życie, o tyle w drugiej mądrze jest uznać naszą konstytutywną skończoność, wiedząc, że doświadczenia religijne, a w szczególności wiara chrześcijańska, proponują przeżywanie bez uproszczeń tej ambiwalencji między wielkością a ograniczonością człowieka, odczytywanej w świetle pierwotnej i fundamentalnej relacji z Bogiem. To właśnie w naszej ograniczoności znajdują miejsce współczucie, szczera troska o potrzeby innych, wielkoduszność, która potrafi zaskoczyć nawet pośród mroku i porażki, doświadczenie duchowe oraz adoracja Boga. Widzimy to w wielu chwilach, gdy ograniczenie staje się w naszym życiu czymś konkretnym, gdy spotyka nas odrzucenie, gdy cierpimy z powodu choroby albo śmierci ukochanej osoby, gdy doświadczamy własnej niezdolności lub porażki. W tajemniczy sposób właśnie w takich chwilach możemy odnaleźć nową mądrość, namacalnie doświadczyć serdeczności innych ludzi i doznać obecności Pana. Także wtedy, gdy ograniczenie objawia się jako ból wewnętrzny, mądrość życiowa uczy, by go nie usuwać ani nie tłumić, lecz go integrować. Aby całkowicie stłumić ból, trzeba, aby w gruncie rzeczy wygasić również miłość i pragnienie. Kto bowiem kocha i pragnie, nie może uniknąć przejścia przez próbę i cierpienie. Dlatego też przez lata nosimy w sobie nauczanie, które odciska się jak blizny. Pamięć drogi przebytej pośród wolności i upadków, marzeń i rozczarowań. Dopiero dzięki splotowi tych elementów dokonują się w sercu owe duchowe cuda, które pozwalają nam kosztować najsłodszy smak naszego człowieczeństwa. Rezygnacja z tej przygody, zarazem dramatycznej i wspaniałej w imię rzekomego przezwyciężenia wszelkiego ograniczenia, mogłaby oznaczać wszystko, tylko nie to, by pozostać istotą ludzką.

0: Na antenie Radia Warszawa pora na katechezy księdza Mateusza Czubaka.
1: Credo. Wierzę, ale czy rozumiem? Jak przełożyć najważniejsze prawdy naszej wiary na życie codzienne? Wyjaśnia ksiądz Mateusz Czubak.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Dzisiaj kolejny artykuł naszego credo. Dzisiaj zatrzymamy się nad artykułem Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Chrzest święty jest jedynym sakramentem wymienionym w wyznaniu wiary. Już sam ten fakt wskazuje na jego wyjątkowe miejsce w życiu wiary i w tajemnicy Kościoła. To właśnie tutaj bije źródło, z którego Kościół się rodzi i przez które każdy z nas zostaje wprowadzony w nowe życie. W credo nie mówimy wierzę w chrzest, lecz wyznaję. Ta różnica nie jest przypadkowa. Gdy Kościół mówi o Ojcu, Synu i Duchu Świętym, wyraża swoją wiarę. Gdy natomiast mówi o chrzcie, składa wyznanie wspólne, publiczne, głęboko eklezjalne. Wiara wprowadza nas w komunię z trójjedynym Bogiem. Wyznanie natomiast dotyczy przestrzeni, w której ta wiara przybiera widzialny kształt wspólnoty. Wierzymy w Boga, ale wyznajemy chrzest, ponieważ jest on konkretnym znakiem, przez który Bóg włącza nas w swoją zbawczą miłość i czyni uczestnikami swojej boskiej natury. W sakramencie chrztu Kościół rozpoznaje siebie jako wspólnotę zrodzoną z wody i z ducha, zanurzoną w misterium paschalnym Chrystusa. Chrzest nie jest jednym z wielu elementów wiary, ale jej pierwotnym, tak, którego Kościół nie tworzy sam, lecz przyjmuje w darze. Wyznanie wiary rodzi się z wnętrza chrztu. Ilekroć więc wyznajemy jeden chrzest, ponawiamy to pierwsze tak, przez które Kościół stał się ciałem Chrystusa i przez które nieustannie rodzi nowe dzieci. Wiara nie jest dziełem odizolowanej jednostki, ale rodzi się przez wejście do wspólnoty Kościoła. Nikt sam nie udziela sobie chrztu, podobnie jak nikt sam nie rodzi się do życia. Zostaliśmy ochrzczeni. W wydarzeniu chrztu odsłania się prawda o Bogu, który nie tylko przebacza grzech, ale stwarza człowieka na nowo. Jako pierwszy z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, chrzest rozpoczyna drogę prowadzącą przez bierzmowanie ku pełnej komunii eucharystycznej. Nie jest on rytuałem z przeszłości, lecz wydarzeniem, które kształtuje całe istnienie ochrzczonego. W nim dokonuje się tajemnica śmierci dla grzechu i narodzin dla nowego życia w mocy tego samego Ducha, który wskrzesił Chrystusa z martwych. Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą prowadzącą do innych sakramentów. Tak mówi katechizm. Wyznając jeden chrzest, Kościół nieustannie powraca do chrzcielnej łaski, w której ukryta jest paschalna moc życia rodzącego się z wody i z ducha. Chrzest wpisuje się w wielką historię zbawienia. Nie jest gestem oderwanym od dziejów ludzkości, ale owocem działania Boga, zapowiadanego już w wydarzeniach Starego Przymierza. Liturgia Wigilii Paschalnej przypomina stworzenie świata, potop, przejście przez Morze Czerwone i Jordan. Wszystko to prowadzi ku Chrystusowi, w którym obietnice Boga znajdują swoje ostateczne wypełnienie. Jezus, wchodząc w wody Jordanu, solidaryzuje się z grzesznikami i objawia Boga, który zbawia nie z dystansu, lecz z bliskości. Jego życie rozciąga się między dwoma chrztami, tym w Jordanie i na krzyżu. Z przebitego boku Chrystusa wypływa krew i woda, źródło sakramentów Kościoła i naszego życia. Po zmartwychwstaniu Chrystus posyła uczniów, by czynili uczniami i chrzcili wszystkie narody. Chrzest staje się w ten sposób bramą, przez którą człowiek wchodzi do wspólnoty wierzących i w żywą relację z Chrystusem. Od tej chwili wiara przestaje być jedynie przekonaniem, a staje się życiem. Ochrzczony zostaje włączony w misję Kościoła i wezwany do dawania świadectwa. Chrzest czyni nas dziećmi Boga. Nie przez decyzję moralną ani kulturową przynależność, lecz przez dar łaski. Włączeni w synostwo Chrystusa wołamy Abba Ojcze i zostajemy złączeni więzią głębszą niż więzy krwi. Dlatego credo podkreśla, że istnieje jeden chrzest, niepowtarzalny i niezatartego charakteru. Nawet grzech nie usuwa pieczęci przynależności do Chrystusa. Prawda o jednym chrzcie stanowi fundament komunii chrześcijan, jest sakramentalnym początkiem jedności. Chrzest, choć nie znosi jeszcze wszystkich podziałów, pozostaje wspólnym darem, z którego wyrasta nadzieja pełnej jedności w prawdzie i w miłości. Chrzest jest udzielany na odpuszczenie grzechów. Nie chodzi jedynie o grzech pierworodny, ale o całe oddalenie się człowieka od Boga. Odpuszczenie grzechów nie jest symbolicznym zamknięciem przeszłości, lecz radykalnym wyprowadzeniem z życia skoncentrowanego na sobie ku przestrzeni darmowej łaski. Dynamika chrztu trwa przez całe życie. Znajduje swoje przedłużenie w sakramencie pokuty, który przywraca to, co zostało zniszczone przez grzech. Chrzest nie jest jedynie wydarzeniem z przeszłości, lecz początkiem nowego sposobu istnienia, który naznacza całe życie wierzącego. Przez chrzest chrześcijanin otrzymuje udział w kapłaństwie wspólnym wiernych, a więc zostaje włączony w ofiarę Chrystusa nie jako bierny obserwator, lecz jako ten, kto ma prawo i obowiązek składać Bogu duchowe ofiary. Realizacja kapłaństwa chrzcielnego dokonuje się w codzienności, przez pracę wykonywaną uczciwie, cierpliwość wobec drugiego człowieka, przebaczenia, nawet trud i zmęczenie przeżywane w jedności z Chrystusem. To właśnie w tych zwyczajnych, często niewidocznych momentach wypełnia się kapłański charakter życia świeckiego chrześcijanina. W tej perspektywie chrzest przestaje być jedynie bramą sakramentów, a staje się kluczem do zrozumienia sensu codzienności przeżywanej z Bogiem. Chrześcijaństwo bowiem nie polega na ucieczce od świata, lecz na przemienianiu go od wewnątrz przez ofiarę życia składaną Bogu dzień po dniu. Otrzymując chrzest, nie tylko zostajemy odnowieni i złączeni z Chrystusem, ale także posłani do świata. Chrzest nadaje życiu ochrzczonego charakter misyjny. Świadectwo dawane Chrystusowi nie jest zewnętrznym dodatkiem do chrześcijaństwa, ale jego konsekwencją. Kto został zanurzony w tajemnicy paschalnej Chrystusa, ma udział w jego misji. Dlatego Kościół naucza, że każdy ochrzczony uczestniczy w potrójnym urzędzie Chrystusa kapłańskim, prorockim i królewskim. W tym sensie chrzest otwiera drogę do pełni życia chrześcijańskiego, rozumianego jako powołanie do świętości i apostolstwa. Wyznawać jeden chrzest na odpuszczenie grzechów oznacza świadczyć, że moje życie zostało na zawsze włączone w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, a moja historia ze swoim grzechem, słabością ma swoje źródło nie we mnie samym, ale w Bogu, który w sakramencie chrztu wypowiedział wobec mnie nieodwołalne tak. Dzięki temu chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga, ponieważ nie tylko uzdrawia przeszłość, ale również otwiera przyszłość, w której człowiek może żyć w komunii z Bogiem i bliźnim, stając się uczestnikiem życia Kościoła i świadkiem Bożej miłości w świecie.
3: Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

46 minut po godzinie 11. Co słychać na Zielonym Żoliborzu? Otóż tam słuchają nas wierni słuchacze. Pani Ania i pan doktor Daniel. Kochani, pozdrawiamy was serdecznie i mamy takie pytanie, co szykujecie na obiad? A może Małgosia z Stasiem odwiedzą wraz z wnuczkami? Trzeba być przygotowany.

0: też uczestniczyć w środowych audiencjach ogólnych. I przy tej okazji też Państwa zapraszamy już teraz na transmisję w środę o godzinie 10 z audiencji generalnej. To będzie wyjątkowy dla nas dzień, bo rocznica jasnogórskich ślubów narodu. Z pewnością Ojciec Święty zwróci się tak jak co tydzień także do Polaków. A już teraz wsłuchajmy się w te słowa, które skieruje do nas przy okazji południowej modlitwy Anioł Pański.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli.
1: Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo.
0: Ewangelia czytana w tę niedzielę stawia przed nami pytanie, które dotyczy każdego z nas na drodze naszej wiary. Kim naprawdę jest dla mnie Jezus? Z opowieści ewangelicznej wynika, jak istotne jest to pytanie dla doświadczenia ucznia. W rzeczywistości, mimo że 12 apostołów uczestniczyło już w znacznej części życia i posługi Mistrza, Jezus nie chciał zakładać z góry, że naprawdę Go znają i że zrozumieli tajemnicę Królestwa Bożego. Wtedy, po zapytaniu, co ludzie o Nim myślą, zwraca się bezpośrednio do nich. A wy, za kogo mnie uważacie? Bracia i siostry, jest to fragment o fundamentalnym znaczeniu dla uczniów wszystkich czasów, dla każdego z nas. Wiara bowiem nie jest nam dana raz na zawsze. Wręcz przeciwnie, zawsze musimy na nowo odkrywać oblicze Chrystusa i Jego Ewangelię, zgłębiać Jego przesłanie i odnawiać wybory naszego życia, aby były one spójne z tym, co wyznajemy, pokonując pokusę, że już wszystko wiemy i że wiara staje się dla nas zwyczajem. Pytanie, które codziennie nam się stawia, kim jest dla mnie Jezus i jakie znaczenie ma Jego obecność w moim życiu, pojawia się zwłaszcza w modlitwie i podczas medytacji nad Ewangelią, ale także wtedy, gdy stajemy przed ranami i potrzebami naszych braci i sióstr, czy też w relacjach i sytuacjach, które najbardziej przemawiają do naszego sumienia. Krótko mówiąc, w praktyce naszego życia możemy sprawdzić, czy Pan Jezus jest dla nas jedynie wielką postacią historyczną, która powiedziała i uczyniła ważne rzeczy, czy też Chrystusem Boga, tym, który został posłany, aby wprowadzić nas w miłość Ojca i przemienić nasze życie oraz świat, w którym żyjemy. Najdrożsi, nauczmy się nie zamykać w naszych przekonaniach i religijnych pewnościach, aby pozostać otwartymi na autentyczną relację z Chrystusem. Czasem w kwestii wiary chrześcijańskiej zadowalamy się przekazem z drugiej ręki, stereotypami, tym, co nam przekazano, być może nawet w dobrych intencjach. Ale Jezus wzywa nas do osobistej odpowiedzi, do poznania Go z bliska, do pozwolenia, by przyjaźń z Nim nas kształtowała w nieustannie nowym spotkaniu, które może nawet wymagać od nas podążania nieznanymi dotąd drogami i dokonywania wyborów innych niż te, które sobie wyobrażaliśmy. Dotyczy to zarówno naszej osobistej drogi, jak i drogi Kościoła oraz wyborów duszpasterskich, gdzie czasem wydaje nam się, że wystarczy postępować tak, jak czyniliśmy to dotychczas. Ważne jest natomiast, byśmy często zadawali sobie pytania: kim jest dla mnie Pan? Czy naprawdę Go znam? O co prosi mnie dzisiaj Jego Ewangelia? Jakie kroki i jakie wybory powinienem podjąć? Wzywajmy Maryję Pannę, która w swoim sercu szukała woli Bożej poprzez swojego Syna, aby zawsze prowadziła nas drogą wiary.
1: Angelus Domini nuntiavit Mariae.
0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
0: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
0: A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.
1: Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genet.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy zostali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus.
0: W intencji wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry. W mojej modlitwie często wspominam Republikę Demokratyczną Konga, a zwłaszcza ze względu na rozprzestrzeniającą się tam epidemię eboli, która niestety powoduje wiele ofiar. Zachęcam do udzielenia odpowiedzi przez wspólnotę międzynarodową, taką, która uwzględniłaby także wspólnoty lokalne w wypełnianiu tych zadań, które pomogą w prewencji i ratowaniu tak wielu żyć ludzkich. Jestem też bardzo blisko mieszkańców Afryki Środkowej, którzy opłakują ofiary tąpnięcia, które nastąpiło w jednej z kopalń w Zamboje. Modlę się za tych wszystkich, którzy pomagają ofiarom, i wzywam do tego, aby działać na rzecz sprawiedliwości i bezpieczeństwa w eksploatowaniu kopalń. Jutro przypada 10. rocznica trzęsienia ziemi, które nawiedziło środkowe Włochy pomiędzy Lacjum, Umbrią i regionem Marche. Modlę się za wszystkie ofiary, za rodziny i za wszystkich, którzy są, wszystkie wspólnoty, które są w to włączone. Proszę, aby wszystkie wspólnoty nadal włączały się we wspólne dzieło odbudowy. Serdecznie pozdrawiam Was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów z różnych krajów. A w sposób szczególny witam chór katedralny z Gniezna w Polsce. A także seminarzystów i ich przełożonych z Papieskiego Kolegium Północnoamerykańskiego w Rzymie. A także młodzież z Borvio i Valfurvia.
0: Auguro a tutti una buona domenica.
1: Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Ostatnio bardzo często w papieskich pozdrowieniach pojawia się wątek Polski, także dzisiaj Ojciec Święty pozdrowił chórzystów z chóru katedralnego w Gnieźnie. A z kolei w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański zachęcał do tego, by inspirując się dzisiejszą Ewangelią, każdy zadawał sobie to fundamentalne pytanie o to, kim jest dla mnie Jezus Chrystus, i zadawał je regularnie, albowiem wiara i więź z Jezusem Chrystusem nie jest czymś, co zostało dane raz na zawsze i co może podlegać naszemu przyzwyczajeniu, ale powinno być wciąż ożywiane, wciąż weryfikowane i wciąż rozeznawane w świetle woli Bożej. Już teraz zapraszamy Państwa na nasze strony internetowe, także na środową transmisję z audiencji ogólnej, która, przypominamy, jest bezpłatna, darmowa, odbywa się o godzinie 10:00, najprawdopodobniej w Bazylice Świętego Piotra, i nie są na nie potrzebne jakiekolwiek wejściówki. Życzymy Państwu dobrej niedzieli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Na wieki wieków. Amen. Drodzy Państwo, zakończyliśmy modlitwę Anioł Pański z Watykanu z Ojcem Świętym papieżem Leonem XIV dzięki współpracy z Watykan News. 11,5 minuty po godzinie 12. A propos jeszcze Watykanu i tego, co ważne, to ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Watykanie Adam Kwiatkowski kończy misję dyplomatyczną w Stolicy Apostolskiej. Z wpisu na X dowiedzieliśmy się, że odbyła się już pożegnalna kolacja, na której między innymi był kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, a także dziekan Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, który zorganizował wydarzenie, oraz ambasadorowie Irlandii, Austrii, Brazylii, Czech, Włoch, Japonii, Szwajcarii, USA. Ambasador Kwiatkowski złożył listy na ręce papieża Franciszka, przypomnimy, 5 września 2022 roku, i był 7. przedstawicielem Polski przy Stolicy Apostolskiej. No, na razie nie wiadomo kto kto zastąpi pana ministra Kwiatkowskiego. W każdym razie pozdrawiam serdecznie również z anteny Radia Warszawa i dziękujemy również za rozmowę albo komentowanie ważnych wydarzeń w Watykanie.

0: 23 minuty po godzinie 12 zatrzymaj się z Radiem Warszawa. Ale w związku z tym, że jednak radio jest dynamiczne i pełni energii ludzie tutaj pracują, to nasz reporter, z którym dzisiaj razem dyżurujemy, redaktor Wojciech Dudkowski odwiedził mnie w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I dziś chcemy powiedzieć naszym radiosłuchaczom o liniach turystycznych, tak?
1: Tak, w weekendy, zwłaszcza wakacyjne weekendy, jest tych linii turystycznych
0: wakacyjny
1: sporo.
0: Weekend, ile tego zostało?
1: Przedostatni niestety, ale w dni powszednie też jest jedna linia turystyczna tramwajowa, linia 36 i na 36 jeżdżą te tak zwane nowsze zabytki, czyli te tramwaje, które wycofano z ruchu już po roku 2000.
0: Ale uśmiechnął się, spojrzał na mnie, nowsze zabytki.
1: To nie było do ciebie, to było do tramwajów.
0: Dobra, nowsze zabytki.
1: Nowsze zabytki, czyli na przykład Konstale. Ściągnięty jest jeden specjalnie z Wrocławia. Oprócz tego trzynastka, czyli parówka.
0: Oj, chyba nawet przemknęła. Na czym przemknęła?
1: Tramwaj Karola Krawczyka.
0: Tak, tam jest tak po prostu duszno w środku w tej parówce.
1: A ja nawet lubię. Jest jeszcze Helmut, który przyjechał do Warszawy z Poznania, a do Poznania z Düsseldorfu.
0: Właśnie o to chciałam zapytać. Miałam powiedzieć, mam nadzieję, że wszystkie tramwaje są z Polski.
1: No nie, ale ciekawostka. Jest jeszcze linia T, na której jeżdżą te już naprawdę stare tramwaje. I jest tramwaj przedwojenny z 1927 roku, a ściągnięto go do Warszawy z Gdańska.
0: I on jeszcze jeździ. Czy to nie jest taki drewniany może?
1: W środku drewniany. Z zewnątrz biało-niebieski, po tym go można poznać.
0: A który cię szczególnie zachwycił? Który model?
1: Jechałem wczoraj tym gdańskim tramwajem, no i jest przeżycie. A na linii autobusowej 100, która jeździ pętlę od dworca centralnego przez Muranów, Pragę, z powrotem na dworzec centralny, można dzisiaj się przejechać Jelczem Ogórkiem.
0: Ale gdzie są te przystanki? Bo tak zachęcasz? Tutaj na przykład w okolicach Parku Praskiego?
1: W Parku Praskim można wsiąść.
0: Można.
1: Tak. Ale na innej brygadzie setki jest między innymi Solaris Urbino 15, czyli popularna deskorolka. Rocznik mój, czyli 99. I już zabytek. Ja jeszcze pamiętam, jak jeździłem tym na studia w pierwszych latach.
0: O, już to jest zabytkiem.
1: Zobaczcie,
0: jak ta technologia motoryzacyjna pnie się do przodu, bardzo szybko.
1: Jest jeszcze klasyczny Ikarus dzisiaj.
0: O, no to miło mi, to ja chyba kojarzę, chociaż tę nazwę tak kojarzę, żebym zobaczyła, to wtedy chyba dopiero rozpoznam, tak? A jak często one przyjeżdżają, żebyśmy na przykład mogli wsiąść, sprawdzić, nie wiem, co godzinę, raz na godzinę, raz na pół godziny?
1: Setki, czyli autobusy są łącznie 3, czyli albo raz, albo dwa razy na godzinę, w zależności od
0: godziny. No to nie jest źle jeszcze.
1: Na linii T są 2 tramwaje, czyli średnio raz na godzinę w każdą stronę. No i na 36 są 4 pojazdy, czyli 2 razy na godzinę.
0: Dziękujemy, mamy zapewnione dziś atrakcje i to bezpłatne, prawda?
1: Z biletem komunikacji miejskiej.
0: Bilet komunikacji miejskiej.
1: Ale zwyczajny bilet, nie żaden specjalny turystyczny.
0: No może, jak Państwo zauważą tutaj dziennikarze Radia Warszawa, to my będziemy tymi, którzy skontrolują uśmiechy, nie bilet. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Trwa praska pielgrzymka pomocników Maryi Matki Kościoła na Jasną Górę. Dziś rano grupy wyruszyły z Dianuszewic w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, a na nocleg dotrą do Łysin w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim. W tym roku pielgrzymom towarzyszy przesłanie z piątego ślubu jasnogórskiego, mówi dyrektor pielgrzymki, ksiądz Rafał Goliński.
1: Przesłanie, które przyświeca nam jako drogowskaz, korzystamy w naszym programie z piątego ślubu jasnogórskiego. Chcemy jakby sięgać z głębi tego nauczania prymasa, zwłaszcza, że mamy 70. rocznicę jasnogórskich ślubów. Podejmujemy tematykę społeczną, a naszym hasłem jest żyjmy w miłości i sprawiedliwości społecznej, a więc takie, myślę, że takie przesłanie dotyczące tego, żeby dbać o siebie nawzajem.
0: Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą we wtorek 25 sierpnia przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej. Ksiądz biskup Romuald Kamiński przywita pielgrzymów na wałach jasnogórskich, a następnie będzie modlił się na nocnym czuwaniu przy obrazie Matki Bożej, które zakończy mszą świętą o północy.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: W środę 26 sierpnia na Jasnej Górze odbędą się obchody uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej i 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu. Głównej mszy świętej udział weźmie Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski, zapowiada sekretarz generalny Episkopatu, ksiądz biskup Marek Marczak.
3: Mszy świętej na jasnogórskim szczycie o godzinie 11 przewodniczyć będzie i homilię wygłosi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. W tym roku uroczystość będzie połączona z obchodami 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego, które zostały złożone na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. Autorem tekstu ślubów był internowany wówczas w Komańczy prymas polski kardynał Stefan Wyszyński.
0: Dzień wcześniej biskupi Rady Stałej spotkają się w celu przygotowania tematów na 406. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się w październiku. Jakie jest moje powołanie? Na to pytanie odpowiedzi szukają uczestnicy weekendowych rekolekcji w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Prowadzący je, ojciec duchowny ksiądz Grzegorz Mądry, podkreśla, że dni skupienia pomagają w podjęciu ostatecznej decyzji.
4: To są zwykle osoby, które bardzo głęboko myślą, zastanawiają się i można powiedzieć, że to są rekolekcje dla tych, którzy nie mają odwagi, żeby postawić tę kropkę nad i, żeby się zdecydować. Jeżeli chodzi o program rekolekcji, to najważniejsze są oczywiście Eucharystia codzienna, konferencje na temat powołania, przykłady różnych osób powołanych z Pisma Świętego, Stary Testament, Nowy, ale też i czasy współczesne.
0: 5 młodych mężczyzn przyjechało do seminarium, by upewnić się, czy wybierają odpowiednią drogę życia.
5: Ja po prostu chciałem się upewnić w tym miejscu, ponieważ jestem już oficjalnie przyjęty do grona kleryków. Też chciałem po prostu poznać przyszłych współbraci.
6: Ja natomiast chciałem przekonać się, czy bycie kapłanem to moja droga. Chciałem rozeznać to powołanie.
7: Różne myśli się w głowie pojawiły. Jak trochę lekarza, może bardziej pójść najlepiej do lekarza i zbadać, czy te myśli są uporządkowane, czy skąd one pochodzą, i warto to wszystko rozeznać w Duchu Bożym.
0: A te rekolekcje zakończą się już dzisiaj. W Wyższym Seminarium Duchownym w Diecezji Warszawsko-Praskiej trwa rekrutacja. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 września. Pełna lista dokumentów, jakie należy przygotować, dostępna jest na stronie Seminarium Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Za kwadrans wybije godzina 13. Teraz jeszcze chcę podziękować za przepyszny tort. Pozdrawiam, dziękuję naszym radiosłuchaczom. A poza tym wracamy do tego, co czeka nas już we wrześniu, a raczej wcześniej, bo Komisja Wychowania Katolickiego uważa, że edukacja zdrowotna i seksualna z racji swego wyjątkowego znaczenia powinna być przedmiotem szerokiego dialogu pomiędzy wszystkimi przedmiotami odpowiedzialnymi za edukację młodego człowieka. Czytamy w oświadczeniu Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Na wstępie tego oświadczenia Komisja wyraziła sprzeciw wobec sposobu wprowadzenia określania treści edukacji zdrowotnej i seksualnej w podstawie programowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dodam jeszcze, że Komisja nadal negatywnie ocenia wprowadzenie samego przedmiotu i jego treści. Zauważa co prawda, że pewne zagadnienia są dobre, bo służą zdrowiu człowieka, ale kategorycznie odrzuca cały blok dotyczący wychowania seksualnego z powodu swoistego redukcjonizmu polegającego na tym, że sfera ta została wyrwana z naturalnego kontekstu małżeństwa, rodziny i ograniczona jedynie do wymiaru biologicznego. Dodam jeszcze, że edukacja zdrowotna to sztandarowy przedmiot obecnego kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej, wprowadzony już rok temu jako nieobowiązkowy. No wiadomo, chyba Państwo zauważyli, kto z naszych bliskich chodził na ten przedmiot, kto się zapisał, kto nie. W każdym razie od września będzie to de facto przedmiot obowiązkowy, bo możliwość nieuczestniczenia w lekcjach dotyczących zdrowia seksualnego jest tak naprawdę papierkiem lakmusowym i może prowadzić do chaosu w organizacji szkoły, czytamy w oświadczeniu. Czy ktoś zapytał uczniów, jak oni się czują po 8-7 godzinach w szkole, siedząc przy ławkach, prawda? Czy ktoś te ławki sprawdza, jak dzieci rosną? Czy ktoś dzieci o to zapytał, tak? Na inne przedmioty dodatkowe młodzież nie zapisuje się. A tutaj taki przedmiot, którego wątki też są, porozmawiałam o tym niejednokrotnie ze specjalistami, także w innych przedmiotach typu na przykład biologia czy etyka. Za 13 minut godzina 13.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Jarek.
2: Tak.
1: A nic, flaminga już napompowałeś. Jarek.
2: Tak.
1: A nic, lemoniadę też już nalałeś. Jarek.
2: Tak.
1: No wiesz, tak smutno mi się zrobiło.
2: Aha.
1: Bo to już tylko kilka letnich poranków nam zostało w tym roku.
2: Ty weź się za robotę, a nie o głupotach myślisz.
1: O, dobry pomysł.
2: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku, do pracy biorą się
2: Weronika Ostrowska
1: i Jarek Wydra.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy. Może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl. Poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie. Bo każda para jest w drodze.
4: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne, co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu twoja reklama zrobi zamieszanie.
0: Po reklamie.
5: No takie westchnienie a propos tego, jak usłyszałam, że tutaj Państwo podpowiadają mi, że to jest przedostatnia niedziela wakacyjna. Trudno w to uwierzyć. Ach, jak te szybko wakacje w tym roku minęły. 17 stopni w Mińsku Mazowieckim. Kochanie, dajcie znać, u Was jest troszeczkę słońca czy nie. 18 stopni mamy w Wołominie, w Józefowie, w Chotomowie, w Sulejówku 19 stopni, tyle samo w Piasecznie, a w Warszawie o tej porze 18 kresek powyżej zera. Spokojnie, a może leniwiej i romantycznie rozpoczynamy tę godzinę na 106.2 FM. Phil Collins w jednym ze swoich największych przebojów, jeszcze jeden dzień w raju na 106.2 FM. Pojawi się także Alvaro Soler na antenie radia.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, prawie 9 minut po godzinie 13. Radio Warszawa na 106,2 FM. Pozdrawiamy wszystkich naszych radiosłuchaczy. Drodzy Państwo, ważna informacja, ponieważ już za moment audycja Spojrzenie Ojca. Przypominam, że ta rozmowa jest dostępna do obejrzenia na kanale YouTube Radia Warszawa. Materializm, liberalno-lewicowa ideologia, rugowanie Boga z życia. Co mówi Duch Świata do Polaków i dlaczego go słuchamy? Co robić, byśmy jako naród nie stali się igraszką w rękach złego ducha? I w końcu to, o czym dziś przypominaliśmy m.in. na antenie Radia Warszawa w czasie wiadomości z życia Kościoła, czyli śluby, a raczej rocznica ślubów narodu polskiego. O tym również w tej audycji, na którą zapraszam, rozmowę z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego przeprowadzi Weronika Ostrowska.
1: Spojrzenie Ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
2: Wielka Boga Człowieka Matko, Boga Rodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo Świata i Polski Królowo. Nie będziemy teraz czytać całego tekstu jasnogórskich ślubów narodu polskiego, ale dzisiaj przyjrzymy się, po co dzisiaj są nam te śluby, jak to było, że 70 lat temu ksiądz prymas jednak tekst ślubów napisał, bo ta historia nie jest wcale taka prosta, jakby nam się mogło wydawać. Jak to się stało, że właśnie takie przyrzeczenia są zawarte w tekście ślubów? O tym będę rozmawiać z panią Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Szczęść Boże, pani Aniu, dzień dobry.
3: Szczęść Boże, szczęść Boże.
2: Mi się bardzo spodobała ta historia jasnogórskich ślubów narodu. To, że czcimy różne rocznice, to dla nas Polaków myślę, że jest w jakiś sposób oczywiste. Tak ważna rocznica jak rocznica ślubów króla Jana Kazimierza, 300 lat dokładnie od tego wydarzenia, no to też dla księdza prymasa Wyszyńskiego też to była oczywistość, że będzie trzeba jakoś to wydarzenie uczcić. Ale jak się okazuje, sama historia napisania tych ślubów wcale nie była taka prosta. Jak to było?
3: Ksiądz prymas Wyszyński, tak jak potem wspominał, miał te śluby w sercu. On przede wszystkim myślał o tym, że tak jak kiedyś w czasie potopu szwedzkiego Matka Boża uratowała Polskę od skutków tego potopu, od tej strasznej pożogi, którą niosły wojska szwedzkie, protestanckie przecież. Ksiądz prymas miał poczucie, że kiedy znowu ta fala komunizmu runęła na Polskę, że podobnie jak Jan Kazimierz kiedyś przed potopem szwedzkim, tak mówiliśmy przed tym potopem rosyjskim, może nas uratować Matka Boża. I tak jak kiedyś były złożone śluby, trzeba by je odnowić. I wspomina, że myślał o tym już w Prudniku, kiedy czytał potop Sienkiewicza. Myślałem o tym, że powinny być odnowione śluby królewskie na nasze czasy, z nową treścią. No ale kiedy ojcowie Paulini i księża biskupi, bo już wtedy na Jasnej Górze działał taki komitet odnowienia ślubów króla Jana Kazimierza, kiedy zwrócili się do księdza prymasa z prośbą, żeby to on napisał tekst ślubów, ksiądz prymas się bronił. Taką emisariuszką z Jasnej Góry była założycielka Instytutu, pani Maria Okońska, bo nie każdy mógł dostać przepustkę, nie każdy mógł dojechać do Komańczy. Zresztą jej te sprawy Matki Bożej były najbliższe. Sama była wtedy więźniem Matki Bożej za wolność księdza prymasa, takim dobrowolnym więźniem jasnogórskim. I kiedy przyjechała do księdza prymasa z tą prośbą, ksiądz prymas mówi, ja jednak nie mogę napisać tekstu ślubów.
2: Dlaczego tak się opierał?
3: Bo uważał, że skoro jest więźniem, to nie jest bez woli Bożej. A jeżeli jest więźniem, to znaczy ma nie działać. i może Bóg nie chce, żeby on działał.
2: Czyli żeby to był dla niego taki czas odosobnienia, trochę
3: tak.
2: pustyni,
3: tak.
2: żeby mniej go było publicznie.
3: Tak, tak. Dopiero kiedy zbliżał się czas wyjazdu, Marysi przyszła taka myśl: Ojcze, a przecież święty Paweł pisał listy z więzienia. I to dla księdza prymasa było jak odkrycie, jakby pierwszy raz w życiu o tym usłyszał. I zaraz następnego dnia, od godziny 5 rano do 7, 16 maja, napisał tekst ślubów, przyniósł do kaplicy na tę prywatną mszę świętą, którą odprawiał zawsze dla sióstr, no i oczywiście dla gości była wtedy pani Maria i była Janka Michalska i ksiądz prymas przyniósł tekst ślubów. Potem razem czytali, płacząc z przejęcia, że te śluby są tak głębokie, bo to nie było ślubowanie jakiegoś dzieła, wybudowania jakiejś świątyni, czy jakiegoś konkretnego czynu. To był cały program odrodzenia religijnego i moralnego narodu. Program tak uniwersalny, że właściwie aktualny do dzisiaj.
2: Pani Aniu, to narysujmy naszym słuchaczom jeszcze takie tło historyczne. W jakim momencie to wszystko się dzieje? Dlaczego jest to też bardzo ważny moment historycznie dla Polski?
3: To był czas, kiedy Polska była jakby w cudzysłowie pod okupacją rosyjską. Nie staliśmy się republiką, tak jak inne kraje, jak Litwa, Łotwa, Ukraina. Byliśmy w miarę samodzielni, ale całkowicie uzależnieni od Rosji. A programem tej ideologii marksistowskiej było zniszczenie wiary. To, co się odnawia teraz w tej odnowionej lewicy, zniszczyć Boga, wyrwać wiarę z serc ludzi, z serc dzieci. Polskę, jeżeli Polsce odbierze się wiarę, odbiera się jej ten istotny nerw życia. Bo ksiądz prymas mówił, Polska jest w takim położeniu geopolitycznym, że jeżeli nie będziemy mieć mocy od Boga z góry, przepadniemy. I dlatego w czasie tego nowego potopu chciał wszystko Matce Bożej zawierzyć, ale nie pisze w ślubach jasnogórskich, żeby Matka Boża, że tak powiem, pognębiła tych wrogów, ale mówi, my bądźmy mocni. To tak jak ta przypowieść z pszenicą i konkolem. Pan Jezus nie pozwolił wyrywać konkolu, bo by zniszczyli też pszenicę. Ale pozwólcie rosnąć obojgu. Jeżeli pszenica jest mocna, to konkol zostanie i konkol nie będzie istotny w życiu. Dlatego ksiądz prymas uważał, że najważniejsze dla Polski, żebyśmy się ostali, dla naszej wolności, jest po prostu siła moralna narodu.
2: I proponuję ten program takiego odrodzenia wewnętrznego. Program, który daje jasne wskazówki, czego musimy bronić, za czym jako Polacy musimy stanąć i duchowo, ale też zewnętrznie, jakich wartości musimy bronić, żeby przetrwał nasz naród, żeby duch narodu przede wszystkim nie upadł, no bo przecież nie musimy się bać tych, co zabijają ciało, tylko najgroźniejsi są ci, co zabijają ducha.
3: Kiedy się czyta jasnogórskie śluby narodu, widać, jak one są aktualne także dzisiaj. To jest taka konfrontacja z duchem czasu. Bo duch czasu także dzisiaj mówi, nie potrzeba Boga, usuńmy Boga z naszego życia. Wtedy nie ma grzechu, nie ma wyrzutów sumienia, nie ma stresów. Róbmy, co chcemy. Pan Bóg może niech tam nawet sobie gdzieś będzie, ale niech się nie wtrąca w nasze sprawy, bo my decydujemy, co jest dobre, a co złe. A śluby mówią wierność Bogu, krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi, Jego pasterzom. I to jest aktualne także na dzisiaj. Świat mówi, nie ma grzechu, są najwyżej jakieś zranienia, niepowodzenia człowieka, A w ślubach ksiądz prymas pisze, przyrzekamy, żeby naród żył bez grzechu ciężkiego. Mówili, to jest nierealne. A ksiądz prymas mówi, czy to jest coś złego? My nie możemy utonąć w błocie. Bo zaborcy zawsze usiłowali naród nasz poniżyć, rozpić. I to radziła caryca Katarzyna. Polaków nie weźmiesz siłą. Ich trzeba zdemoralizować, wtedy ich podporządkujesz. Dlatego właśnie to wyzwalanie się z grzechu, to życie na poziomie Bożym, łaski uświęcającej, to ksiądz prymas uważał za najważniejsze w życiu narodu. Świat dzisiaj mówi, jak ci życie niewygodne, to możesz zabić to maleństwo, które nie potrafi wołać o ratunek. A śluby mówią, raczej śmierć ponieść, niż zadać śmierć bezbronnym. Świat mówi, jak ci się żona znudzi, to możesz ją zmienić. A śluby mówią o nierozerwalności małżeństwa, o silnej rodzinie, o rodzinie Bogiem silnej, o młodzieży wiernej Chrystusowi. Dziś niektórzy uważają, że żeby młodzież była szczęśliwa, to trzeba całkowicie ją odsunąć od wiary, od Boga. Rób ta, co chce ta, prawda? A jakie są skutki? Młodzież wcale nie jest szczęśliwsza. Tylu samobójstw, ile jest teraz, nie było nigdy. Tyle agresji, tylu przestępstw. Widocznie ten program laickiego wychowania nie zdaje egzaminu. Dlatego, tak jak powiedział święty Jan Paweł II, trzeba nam stale wracać do treści ślubów, bo one są podstawowe.
2: Czasami tak patrzymy, że jest to jakiś zewnętrzny dokument. Ktoś napisał, my w kościele grzecznie stojąc tego 26 sierpnia powtórzymy ze wszystkimi, słuchając bardziej albo mniej uważnie, Królowo Polski przyrzekamy, czasami nawet nie do końca wsłuchujemy się uważnie w tekst ślubów, ale tak jak pani mówi, te przyrzeczenia są bardzo aktualne także i dzisiaj. Czy to znaczy zatem, że nie przyniosło owocu to przyrzeczenie z 56 roku?
3: Takie pytanie zadano Ojcu Świętemu, kiedy jeszcze był kardynałem Wojtyłą. Na Jasnej Górze odnawiane były śluby. No i ksiądz kardynał wtedy wygłosił przemówienie na Jasnej Górze, że niektórzy pytają, czy warto składać śluby, skoro ich nie dotrzymujemy. A Ojciec Święty mówi, to nieprawda, że nie dotrzymujemy. One się ciągle spełniały. A w każdym razie, jeśli nawet władze polityczne nie dotrzymały ślubów, to dotrzymała ich Królowa Polski. I ona działała sobie właściwymi drogami w sercach ludzi. Czy śluby jasnogórskie nie zostały wypełnione? To jest program, który się będzie ciągle wypełniał. Tak jak życie ludzkie, które jest ciągłym powstawaniem ze słabości, z grzechu, z nieumiejętności. Ale to, że się dźwigamy, to, że jeszcze wiemy, gdzie jest zło i dobro, to już jest bardzo ważne.
2: No pani Aniu, ja tak powiedziałam, tak jakby sytuacja była beznadziejna. No bo możemy zerknąć wstecz i powiedzieć, dzisiaj wcale nie jest może duchowo lepiej, niż było wtedy. A jaka była wtedy taka duchowa kondycja polskiego społeczeństwa?
3: Był to czas takiego ogromnego zagrożenia, ponieważ materializm i władze komunistyczne wiązały swoje działanie z agresją, z uwięzieniem biskupów, kapłanów. To było działanie przemocą, ale sama wtedy byłam dzieckiem i pamiętam, jaka była nasza wewnętrzna mobilizacja, żeby się nie poddać. Dużo znaczyło, jaki był dom. W tych domach takich, gdzie rodzice ulegli reżimowi komunistycznemu, myślę, że było gorzej. Chociaż często ci tak zwani nasi komuniści byli, jak to się mówiło, jak rzodkiewka. Z wierzchu czerwona, w środku biała. Że ich żony, ich matki Potajemnie posyłały dzieci na katechizację. Potajemnie dzieci były chrzczone w innych parafiach. Także w narodzie ta wiara była bardzo silna. Może się mylę, ale wydaje mi się, że silniejsza niż dzisiaj. Dzisiaj ten robak niewiary wszedł głębiej, w taką obojętność. I to, co niektórzy mówią, że kija to człowiek się boi z odruchu, a na czekoladkę się połasi. I dzisiaj to prześladowanie wiary jest bardziej podstępne.
2: Może za dobrze nam jest. Stać nas na wiele rzeczy, tak. I wtedy gdzieś ten Pan Bóg schodzi na drugi plan i chyba nie bez przyczyny mamy w polskim języku takie powiedzenie, jak trwoga to do Boga.
3: Tak, tak, to niestety się sprawdza. A czy jasnogórskie śluby nie przyniosły owocu? A ten przewrót solidarnościowy? A ta rewolucja bez użycia broni? Ta rewolucja z obrazem Matki Bożej, z mszą świętą, z różańcem? Były też błędy w tym, ale to było zwycięstwo naprawdę Boże w naszych dziejach. Wiążemy to z powiedzeniem Ojca Świętego Jana Pawła II: niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Ale trzeba pamiętać, że ta ziemia była przygotowana. Ta ziemia była przeorana przez 9 lat Wielkiej Nowenny, przez rok milenijny, kiedy po prostu naród dał wyraźny znak, w jaką stronę chce iść. Te nieprzeliczone rzesze ludzi na uroczystościach milenijnych to był owoc pracy 9 lat Wielkiej Nowenny. I ksiądz prymas mówił, nawet jeżeli my nie dotrzymujemy, to działa Maryja.
2: Działanie Maryi, mam wrażenie, że dzisiaj też widać coraz mocniej. Czasami też mamy takie podejście, jeżeli coś ślubujemy, chcielibyśmy wypowiedzieć to z pełną świadomością i rzeczywiście zacząć potem w taki sposób żyć. Jak traktować te śluby? To jest taki projekt na życie całe? Takie coś, do czego musimy dorastać? Bo ja przyznam szczerze, z ogromnym drżeniem zawsze wypowiadam te słowa Królowo Polski przyrzekamy, traktuję je poważnie.
3: Myślę, że tutaj musimy mieć świadomość przede wszystkim takiej dobrej woli człowieka, bo w ludzkiej kondycji jest i grzech, i łaska. I ważne jest, upaść jest rzeczą ludzką, ale diabelską jest trwać w tym upadku. Jeżeli my chcemy się dźwigać, jeżeli my chcemy być wierni Bogu, jeżeli my chcemy żyć bez grzechu ciężkiego, mamy sakrament pokuty. To tak pięknie powiedział ojciec Pio. Święty to grzesznik, który nie zgadza się być grzesznikiem. I to, że my ciągle wracamy do Boga, że jeszcze nasze konfesjonały nie zarosły kurzem, że szukamy Pana Boga, że młodzież idzie w pielgrzymkach, to jest znak, że nie umarliśmy, że żyjemy. A treść ślubów jasnogórskich jest właściwie bliska 10 przykazań, które sam Bóg nam dał, a które ciągle nie wypełniamy ich w sposób idealny może, prawda? Ale mamy ster w życiu, wiemy, gdzie jest dobro i zło. I podobnie śluby są dla nas takim sterem. W jaką stronę iść, żebyśmy się ostali. A przede wszystkim właśnie ta interwencja Matki Bożej. Król Jan Kazimierz sam obrał Matkę Bożą, Królową Ziem Polskich. A w ślubach jasnogórskich to była wola narodu. Na Jasnej Górze stanęło 1 000 000 ludzi i oni mówili: Królowo Polski przyrzekamy. I oni obierali Maryję Królową Polski. A ksiądz prymas poszedł w czasie milenium jeszcze dalej. Oddał Polskę Matce Bożej w niewolę, czyli na całkowitą własność, żeby ona nas strzegła. Chyba się nie pomylę, kiedy powiem, że nie ma narodu oddanego jej w niewolę. Więc nawet jeżeli by ta wiara pozornie przygasła w naszych sercach, Bóg nie przegra, Bóg nie umrze. I to jest właśnie ta nadzieja. Patrzmy, we Francji setki chrztów ludzi dorosłych, młodzieży. Nikt ich do tego nie zmusza, nie zachęca. Już im się przejadł ten dobrobyt, już mają dosyć, już widzą, że to niesie pustkę. I dlatego Matka Boża jest naprawdę dla nas siłą. To tak jak mówią, że są dwa wyjścia dla Polski. Albo normalne wyjście, albo cud. I to normalne wyjście to jest, że Matka Boża nas obroni, a ten cud to, że się weźmiemy do roboty.
4: To my zachęcamy Państwa do tego, żeby w tym drugim cudzie też pomagać. Wziąć się do roboty i zacząć najpierw czytać. Przeczytajmy tekst tych ślubów, potem ze świadomością, mniejszą albo większą, taką jaką mamy na dany moment, powiedzmy te ważne słowa. Królowo Polski, przyrzekamy. Pamiętajmy też, bo ja tak przekornie zapytałam Panią, czy te śluby przyniosły owoce, bo na pewno przyniosły i na pewno potwierdzą to rzesze naszych słuchaczy i naszych widzów. Zachęcamy Państwa do tego, żeby nie załamywać się tym, że może jesteśmy mniejszością, może jest mało tych ludzi, którzy chcą gorliwie żyć wiarą, którzy chcą iść drogą świętości. Bądźmy tą małą trzutką Pana Boga, która pójdzie w świat i będzie innych zarażać tym, że wolność jest w Bogu, tym, że prawdziwą miłością jest tylko Pan Bóg. No i polecamy Państwu nie tylko do lektury Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Przypominam, w tym roku okrągła rocznica 70 lat od momentu, kiedy jako naród te śluby wypowiedzieliśmy. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
3: Dziękuję bardzo i szczęść Boże.

spokojnie jak sen. Czy trudniejszą drogą dni już minione, czy to, co przed tobą, jak statek z papieru na oceanie, musisz wbrew wichrom

doznasz lęku i zachowasz imię. Jak płomień zapałki uparcie się tli, nie trać nadziei do końca swych dni.

męskie granie, prawda? Być może ktoś z naszych radiosłuchaczy był na tym koncercie. To było na Wymowie wczoraj, dobrze pamiętam, i w piątek. 43 minuty po godzinie 13. Państwo tak mnie pytają, czy są jeszcze jakieś atrakcje, jakieś otwarte baseny. No są. Oczywiście, że są. Można z tego korzystać. Tegoroczne lato. No przecież te temperatury w Polsce były naprawdę i są wysokie. Dzisiaj troszeczkę odpoczywamy. Przypomnę, że odkryte baseny Inflanska, Moczydło, Park Szczęśliwicki czy pływalnia Powsinie oferują strefy rekreacyjne, zjeżdżalnie, miejsca do wypoczynku dla całych rodzin, a miłośnicy natury mogą wybrać się także na przykład na strzeżone kąpielisko nad jeziorem Czerniakowskim, największym naturalnym akwenem Warszawy.

Za 8 minut godzina 14. Specjalne pozdrowienia, drodzy Państwo, teraz płyną w kierunku Asi, Piotra i Zuzanny. A dla Was, kochani, kubański piosenkarz, autor tekstów, laureat nagrody Grammy, John Secada. Specjalnie dla Was już teraz.

0: Za minutę godzina 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Country Club w Radiu Warszawa, audycja z muzyką country, folk i americano już od 23 lat na antenie.
3: A najnowsze wydanie Country Clubu już dziś o godzinie 17.05.
2: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
3: Zapraszają
2: Jerzy Głuszyk
3: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, dlaczego młodzi ludzie nie chcą wychodzić za mąż i żenić się, a także o wybitnym amerykańskim profesorze, który nawrócił na katolicyzm wielu swoich studentów. Był nazywany łowcą dusz. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
1: Po reklamie.
0: Jeżeli chodzi o temperaturę, to ona powolutku również na Mazowszu rośnie. Nie było zresztą tak chłodno, nie narzekajmy, prawda? Pogoda, można powiedzieć, wymarzona. 20 stopni w Warszawie, pojawi się więcej słońca po godzinie 15. 20 stopni także o tej porze w Sulejówku, w Chotomowie, w Pruszkowie, w Ząbkach 19, w Ożarowie Mazowieckim również 19 stopni. Nad Polskim Morzem dziś będzie padać deszcz. Mam przeczucie do ludzi, czasami nawet intuicję. Jestem przekonana, że Oskar Cymes to jest taki nasz Boży człowiek cały czas na 106.2 FM na dobry początek tej godziny na naszej antenie, a potem Mattia Bazar Tisento na 106.2 FM. Także Ewa Pietrzak, dzień dobry, zapraszam.

prawie 9 minut po godzinie 14. Za moment zagram Państwu jedną z moich ulubionych ostatnio piosenek Mrozu. Nie ma miejsca jak dom. Tak łatwo się zapamiętuje ten refren na Mrozu, po prostu. Ach, każda piosenka Twoja ostatnio jest przybojem. No dobrze, nie powiem, że ostatnio. Teraz inna ważna informacja. Tylko co trzeci Polak jest skłonny zgodzić się na przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej. Mówię tak, przy niedzieli. Być może Państwo teraz właśnie przygotowują obiad, ale warto o tym przypomnieć. Masowo akceptujemy za to prowadzenie szkoleń wojskowych dla kobiet i mężczyzn. IBRiS zbadał, czy zdaniem Polaków w Polsce powinna zostać przywrócona obowiązkowa służba wojskowa ze względu na obecną sytuację międzynarodową. Przeciwko przywróceniu zasadniczej służby wojskowej jest ponad 51% badanych, za 37%, a 11% nie ma zdania. Negatywne opinie na temat odwieszenia poboru łączą się ponad podziałami politycznymi. Prezentują je niemal porówno stronnicy opozycji i obozu rządzącego. Takie dane. Nie ma miejsca jak dom i Mrozu z pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy są z nami dzisiaj od samego rana.

0: Pozdrawiamy wszystkich naszych radiosłuchaczy, drodzy Państwo, a wiadomo, że mamy sierpień, a sierpień jest miesiącem trzeźwości, dlatego na antenie Radia Warszawa pojawia się już od jakiegoś czasu, prawda? Już od tylu lat ksiądz Marcin Marsolek.
1: Sierpień miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Praca nie tylko obowiązek, ale sposób także na własny rozwój. Praca jest modlitwą rąk. Człowiek odnajduje sens nie tylko w tym, co otrzymuje, ale także w tym, co daje innym. Najlepsza praca to taka, w której człowiek zostawia po sobie coś dobrego. Praca zajmuje ogromną część naszego życia, dlatego warto sobie postawić pytanie, jakie ma znaczenie moja praca? Nie każdy wykonuje zawód swoich marzeń, nie każdy robi to, co kiedyś sobie wyobrażał, ale każda uczciwa praca ma swoją wartość. Sprzątanie miejsca, w którym ludzie żyją, ma wartość. Szanujmy tą pracę. Opieka nad drugim człowiekiem ma wartość. Tworzenie czegoś nowego, pomaganie. Każda praca może być służbą. W każdą pracę możemy włożyć swoje serce. Nie tylko wynik ma znaczenie. Współczesny świat często ocenia człowieka przez osiągnięcia, stanowisko, pieniądze, sukces. Ale wartość człowieka nie zależy wyłącznie od tego, ile osiągnął. Liczy się sposób, czy był uczciwy, czy w trakcie wykonywania pracy szanował innych, czy to przyniosło jakieś dobro. Starszy pracownik przez wiele lat wykonywał prostą pracę. Kiedy odchodził na emeryturę, wielu ludzi przyszło mu podziękować. Nie dlatego, że był najważniejszą osobą w firmie, dlatego, że był zawsze życzliwy. Pokazał, że można wykonywać zwykłe rzeczy w niezwykły sposób. Wartość pracy zależy od serca, które w nią wkładamy. Żadna uczciwa praca nie jest mała. Człowiek zostawia ślad nie tylko przez wielkie osiągnięcia, ale przez codzienną dobroć w swojej pracy. Nie pytaj tylko, co ci daje praca. Zapytaj również, jakie dobro możesz przez nią dać innym.

0: bądź. Dlaczego? Ja. 30 minut po godzinie 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja i jak ja jego potraktuję.
3: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9:15 i 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
1: Po reklamie.

0: Za 18 minut godzina 15 na tej porze pozdrawiamy panią Martynkę i pana Piotra. Kochani, szczęśliwej podróży, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Ścieżka w kierunku Otwocka znowu.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Jacek Grzybowski.
2: 13 sierpnia 2026 roku. Msza święta z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
3: Istotą przypowieści, którą doskonale znamy, jest, jak Państwo wiedzą, dysproporcja. Dysproporcja ilości długu. Przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 tysięcy talentów. Jaka to suma jest wyrażona w tych starożytnych miarach? Jeden talent to jednostka monetarna, która odpowiada mniej więcej około 34 kg złota. Jeden talent. Dla przykładu dzisiaj, sprawdziłem to nawet, uncja złota, czyli około 31 gramów złota czystego, kosztuje 16 tysięcy złotych. A tu jest mowa o 340 tysiącach kilogramów złota. No to jest suma i wartość niewyobrażalna. No i Jezus właśnie to chce podkreślić. To jest suma i wartość niewyobrażalna. Jakby nie do udźwignięcia. To są pieniądze niewyobrażalne. Nie tylko dla ludzi tamtych czasów. A zatem to jest dług nie do spłacenia. Ale sługa upadł przed królem i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną. Wszystko ci oddam. To jest niemożliwe. To jest obietnica bez pokrycia. My rozumiemy, że Jezus chce pokazać, nie jesteś w stanie oddać 340 tysięcy kilogramów złota. Ale mówi to. I król ulitował się nad tym sługą. Uwolnił go i dług mu darował. Tak ogromny, tak nieprawdopodobny.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
1: Jak bardzo odczuwam, że jestem na wygnaniu. Kiedyż się znajdę w domu Ojca naszego i napawać się będę szczęściem, które spływa z Trójcy Przenajświętszej. Ale jeżeli jest wolą Twoją, żeby jeszcze żyć i cierpieć, to pragnę tego, coś dla mnie przeznaczył. Trzymaj mnie na ziemi, dokąd Ci się podoba, chociażby i do końca świata. O wolo mojego Pana, bądź moją rozkoszą i zachwytem duszy mojej. O Jezu, Jezu, Ty wiesz i znasz upały serca mojego. Tylko Ty, Panie, napełnić mnie możesz.

Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Panie Jezu, Twoje słowa na krzyżu są jednymi z najbardziej szokujących w całej Ewangelii. Patrząc po ludzku, wszystko przemawiało przeciwko przebaczeniu. Byłeś zdradzony, opuszczony przez najbliższych, oszukany przez sąd, wyśmiany, opluty, biczowany i ukrzyżowany jak przestępca. Każda część Twojego ciała krzyczała bólem, a nie otrzymałeś nawet cienia współczucia. Ktoś mógłby się spodziewać gniewu, słów sprawiedliwości, potępienia, jakiejkolwiek reakcji, która pasowałaby do potworności, jaka Cię spotkała. A jednak Twoje usta wypowiadały słowa przebaczenia, które nie tylko rozbraja logikę zemsty, lecz także obnaża nasze serca, chowające urazy o bardziej błahe sprawy. Ile razy w naszym wnętrzu prowadzimy procesy przeciwko innym, bo zranił, bo zawiódł, bo nie docenił, bo nie przeprosił. A Ty pokazujesz coś radykalnego, że przebaczenie nie jest uczuciem, ale decyzją serca, która rodzi wolność. Przebaczenie nie pomniejsza zła, ale je rozbraja. Twoje słowa uczą, że prawdziwa wolność nie polega na tym, że nikt mnie nie zrani, ale na tym, że z krzywdą mogę przyjść do Ojca i nie pozwolić, by zło stało się fundamentem moich wyborów. Pokazujesz, że przebaczenie nie oznacza zgody na niesprawiedliwość, ale jej przerwanie. To gest, który nie mówi, nic się nie stało, lecz zło nie będzie miało ostatniego słowa. To zdanie odsłania także prawdę o człowieku, że często ranimy, nie rozumiejąc konsekwencji naszych czynów. Panie Jezu, dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, ucz nas takiej wolności serca. Naucz nas przebaczać nie tylko wtedy, gdy inni proszą o przebaczenie, ale także wtedy, gdy nie mają świadomości, że zranili.

0: Jezu przebaczający na krzyżu, prosimy, naucz nas ufać, że przebaczenie nie osłabia, ale daje siłę, że nie pomniejsza godności, tylko ją chroni, że nie jest przegraną, ale zwycięstwem miłości nad zranieniem. Spraw, by nasze serca nie były więzieniem przeszłości, lecz przestrzenią Twojej łaski. Polecamy Ci Twój Kościół. Ulecz w nim to, co poranione, podziały, zgorszenia, brak jedności i zaufania. Umacniaj pasterzy w wierności Ewangelii. Oczyszczaj serca konsekrowanych i świeckich z pychy, lęku i zamknięcia na prawdę. Daj nam odwagę nawrócenia i pokorę, by uznać własną słabość. Spraw, aby Kościół był miejscem miłosierdzia, a nie osądu, przestrzenią uzdrowienia, a nie ucieczki. Polecamy Ci świat pełen napięć i przemocy, narody rozdarte konfliktami, ofiary niesprawiedliwości, wojen i nienawiści. Dotknij serc rządzących i decydujących o losach innych ludzi. Zatrzymaj spirale zemsty i daj pragnienie pokoju tym, którzy utracili nadzieję na pojednanie. Polecamy dziś wszystkich, którzy żyją w niepojednaniu, małżeństwa poranione, rodzeństwa skłócone, przyjaźnie, które się rozpadły, wspólnoty podzielone przez rany i uprzedzenia. Prosimy za tych, którzy noszą w sobie ciężar winy i za tych, którzy noszą w sobie ciężar urazy. Prosimy o łaskę przebaczenia tam, gdzie ludzkie siły się kończą. Oddajemy Ci wszystkie intencje złożone na ołtarzu i w sercach ludzi modlących się z nami także przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
0: Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima, la divinità del tuo delittissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Dziękujemy Ci, Jezu, że jesteś gotowy do przebaczenia, zanim ktokolwiek Cię przeprosi, za to, że Twoja miłość jest większa niż nienawiść, żal i historia krzywd. Dziękujemy za wszystkie łaski kończących się wakacji. Bądź uwielbiony w Twojej miłości, zwyciężającej zło nie siłą, lecz łagodnością.

0: Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Bakiewnikach. Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Kamil Szelest.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem.
2: A wy za kogo mnie uważacie? Dzisiaj w okolicy Cezarei Filipowej Jezus pyta uczniów: za kogo uważają mnie ludzie? Po otrzymaniu różnych odpowiedzi zadaje pytania: a wy za kogo mnie uważacie? Można powiedzieć, że Kościół jest właśnie wspólnotą, która wywodzi się z tej odpowiedzi danej Jezusowi. Fundamentem posłannictwa Chrystusa jest właśnie poznanie Boga. Piotr Skała uznaje w Jezusie Syna Bożego, Mesjasza. I to na osobie Piotra i jego następców Chrystus deklaruje zbudowanie Kościoła. To Piotr ma być skałą, na której buduje się wspólnota wyznająca, że Jezus jest Synem Bożym. To na jego barkach, na barkach Kościoła spoczywa obowiązek związywania i rozwiązywania, zadanie autentycznego wyjaśniania i przekazywania wiary. Warto, abyśmy dzisiaj spróbowali odpowiedzieć sobie na pytanie Jezusa: a wy za kogo mnie uważacie? Chrześcijaństwo nie jest przecież ideologią, systemem etycznym, ucieczką dla słabych czy prostym sposobem na wytłumaczenie sobie jakoś świata, ale jest dla nas przede wszystkim naszym odniesieniem do Chrystusa. Jest odpowiedzią na pytanie: a wy za kogo mnie uważacie? Co myślisz o Jezusie? Czy jesteś na drodze, na której jest On ci coraz bliższy? Czy znasz Go coraz lepiej? Jezus, przechodząc na świat, sprawił, że nie jesteśmy już znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Jakkolwiek życie nas nie rozpieszcza, jest nam trudno, to wiemy, że jest z nami pasterz. Dobry pasterz, który opatruje, który widzi nasze starania, który przede wszystkim jest. I to jest piękno bycia chrześcijaninem. Świadomość, że nie jesteś sam na świecie. Świadomość, że twoje istnienie ma wielki sens, że jesteś powołany do wielkich rzeczy, że masz gdzie w swojej wierze położyć nadzieję. Niekoniecznie optymizm, ale nadzieję. A ty za kogo uważasz Jezusa? Czy nadaje On sens twojemu życiu? Czy jest źródłem twojej nadziei?

przepięknie, prawda? Sarah McLachlan z utworem Angel na antenie Radia Warszawa, 35 minut po godzinie 15. Kochani, mam nadzieję, że słuchacie Radia Warszawa, a są też i tacy radiosłuchacze, którzy przesyłają mi, uwaga, zdjęcia z przepięknego spaceru. Piękna pani Agnieszka, blondyna, to jest... Nie, to nie są słoneczniki, ale mają przepiękne niebo. A my dziś na spacerze rodzinnym na bagno całowanie. Pozdrawiamy serdecznie z piękną przyrodą. Rzeczywiście cudownie to wygląda i to są tak nowożeńcy i ich pociechy, tak liczę. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, kochani, Bożego Dnia życzymy. Dalej, dalej, idźcie sobie. Dlaczego tak mówię? Bo to jest tytuł piosenki Dawida Kwiatkowskiego, Chopin, Chopin.

43 minuty po godzinie 15 zgodnie z obietnicą przejaśniło się. Mamy piękne, jasne, słoneczne niebo na warszawskiej Pradze. A jak to wygląda u Państwa? Jak naszym radiosłuchaczom zabraknie jakiegoś większego ciepełka, to przypomnę, że po 16.40 u nas włoskie skarby i będzie można otrzymać od nas książkę.

wierni słuchacze Radia Warszawa doskonale pamiętają, że Blondie i właśnie ten utwór to jedna z ulubionych piosenek błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko. Za 9 minut godzina 16. Pozdrawiam ze studia przy Floriańskiej 3 i tylko przypomnę, że francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę zakazującą używania sieci społecznościowych przez dzieci w wieku do 15 lat. Zakaz wejdzie w życie 1 września do nowych kont, 4-miesięczny okres przejściowy. Dotyczy również założonych kont. Jak oni to zrobią, jak oni to sprawdzą? No, informatycy, programiści są specjami i specjalistami w tym temacie. W każdym razie zwolnione z zakazu będą, cytuję teraz, encyklopedie internetowe i projekty cyfrowe.

0: Radia Warszawa, pozdrawiamy także słynne miasto Sulejówek. Panią Magdalenę również pozdrawiamy serdecznie i gorąco. Za minutę godzina 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Country Club w Radiu Warszawa, audycja z muzyką country, folk i americano już od 23 lat na antenie.

0: A najnowsze wydanie Country Clubu już dziś o godzinie 17.05.
1: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
0: Zapraszają
1: Jerzy Głuszyk
0: i Maciek Świątek.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Na czym polega aktualność jasnogórskich ślubów narodu? Wyjaśnia arcybiskup Wacław Depo w wywiadzie Ireny Świerdzewskiej. Dziedzictwo do wypełnienia. Jak zawalczyć o potomstwo odchodzące od Boga? Przykłady w reportażu Moniki Odrobińskiej. Gdy dzieci odchodzą od wiary. Co zrobić, gdy ukradną mi dane, tak jak ostatnio 19 milionom Polaków? Mówi Jan Kostrzewa w wywiadzie Barbary Stefańskiej. Dane w rękach przestępców.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
5: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
6: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
2: Po reklamie.
7: Przejaśniło się, znowu jest pogodnie i temperatury też takie, można powiedzieć, idealne, optymalne. Już mówię na spokojnie. 18 stopni o tej porze mamy w Wołominie, 20 stopni w Chotomowie, tyle samo w Ożarowie Mazowieckim, w Sulejówku, a także w Ząbkach i w Mińsku Mazowieckim. W Warszawie 20 stopni, dopiero po 18 temperatura powoli zacznie spadać. Spokojnie, romantycznie, ale w jakimś znakomitym towarzystwie rozpoczynamy tę godzinę na antenie Radia Warszawa. Niecałe dwie minuty po 16:00 Garou i Céline Dion z utworem Soulevon na 106.2 FM. Poza tym będzie także polska nuta. To mogę obiecać, Ewa Pietrzak. Dzień dobry, zapraszam.

9,5 minuty po godzinie 16, to Radio Warszawa na 106,2 FM. Dziś mamy, muszę sobie przypomnieć, niedzielę, prawda? 23 dzień sierpnia 2026 roku, to jest 21 niedziela zwykła. Swoje imieniny obchodzą dzisiaj Apolinary, Filip, Plawia oraz Róża. Wiem, że też pani Magdalena obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Pani Magdaleno, wszystkiego dobrego, Bożego błogosławieństwa. Życzymy wszystkiego, co najlepsze. Pozdrawiamy serdecznie i gorąco. No, pytają mnie państwo, czy ja zdążę na memoriał kamieni Skolimowskiej. Niestety nie. Niestety nie. Ale lekko atletyka jest po prostu królewska, wspaniała, prawda? Marisa, odkochaj na antenie Radia Warszawa w tej godzinie. Poza tym 16.30 wiadomości z życia kościoła, na które już teraz zapraszam. Po 16.40, ale słońce tutaj mi po oczach daje. Momencik, po 16.40 włoskie skarby. Zapraszam w imieniu księdza profesora Witolda Kaweckiego. Jak ktoś jeszcze w Italii nie był, no to dzięki tej książce i dzięki tej audycji może się właśnie do tego pięknego kraju przenieść.

17 minut po godzinie 16. No, z wielką radością, drodzy Państwo, bardzo lubię przekazywać naszym radiosłuchaczom serdeczności i pozdrowienia, szczególnie tym, którzy są nam bardzo, bardzo bliski. Ważne wydarzenie miało miejsce wczoraj, ponieważ Alicja i Adrian z parafii Spoświętnego wczoraj ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. W związku z tym serdeczne pozdrowienia od Scholi w kierunku nieba Spoświętnego, w której właśnie Alicja śpiewała i grała przez wiele, wiele lat. Tak się zdarzyło, że akurat nie mam pani Alicji nagrań tutaj pod ręką, ale kochani, pozdrawiamy serdecznie naszych wspaniałych nowożeńców. O te pozdrowienia także zadbali państwo Agnieszka i Marcin. No i moja skromna osoba dla pani Alicji i dla pana Adriana, Atomic Kitten. No i życzenia Bożego Błogosławieństwa na kolejne lata życia.

0: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Ksiądz biskup Romuald Kamiński przewodniczył niedzielnej mszy świętej i wygłosił homilię w katedrze warszawsko-praskiej. W nawiązaniu do słów świętego Piotra z Ewangelii podkreślił, że jeśli uważamy Jezusa za Mesjasza, to powinniśmy świadczyć o tym całym swoim życiem.
1: My w swoim życiu staramy się być wierni tej definicji, ale nie werbalnie, że powiedzieliśmy, ale nadać tej odpowiedzi sens praktyczny poprzez każdy fragmencik naszego życia, aby był zgodny z zamysłem woli Bożej.
0: Pasterz podkreślił także, że modlitwę i ufność należy zachować zarówno w radosnych, jak i trudnych chwilach życia.
1: To, co tak pięknie zapisała Matka Teresa Święta, kiedy wyliczała wszystko to, co na co dzień może ją spotkać, czy to będzie jakieś radosne spotkanie, mówi, niech Bóg będzie uwielbiony. Czy przyjdzie sytuacja trudna, niech we wszystkim będzie Bóg uwielbiony. I wylicza mnóstwo takich sytuacji, powiedziałbym skrajnych nawet, ale we wszystkim niech będzie Bóg uwielbiony.
0: Biskup Romuald Kamiński dodał, że słuchanie i wypełnianie Słowa Bożego nadaje życiu sens.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Organy archikatedry zabrzmiały ponownie, właśnie teraz. Kilka minut wcześniej rozpoczął się kolejny koncert muzyki organowej. Na instrumencie gra dzisiaj włoski artysta, zapowiada dyrektor artystyczny festiwalu Przemysław Kapituła.
3: Giovanni Petrone jest wspaniałym włoskim wirtuozem, z włoską duszą, z wykształceniem europejskim, z wielkimi możliwościami technicznymi i percepcyjnymi. No, wspaniały muzyk, który do nas przyjeżdża i to jest, trzeba powiedzieć, muzyk młodego pokolenia. To już jest młoda generacja włoskich doskonałych wirtuozów. Klawesynista, organista, dyrygent i kompozytor.
0: Artysta zaprezentuje różnorodny repertuar.
3: Muzyka barokowa, muzyka klasyczna i wczesny romantyzm. Na początek utwory Georga Bema, później Jana Sebastiana Bacha, utwory, wśród nich trzyczęściowa toccata, toccata C-dur, czyli toccata, adagio i fuga. Tak naprawdę C-dur, utwór bardzo piękny, bardzo trudny, często wykonywany na konkursach organowych. I na zakończenie druga sonata C-moll op. 65 Feliksa Mendelssohna Bartholdiego.
0: Patronat medialny nad festiwalem spróbuje Radio Warszawa. Kolejne koncerty w każdą niedzielę do 20 września o godzinie 16. Trwa praska pielgrzymka pomocników Maryi Matki Kościoła na Jasną Górę. Dziś rano grupy wyruszyły z Januszewic w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, a na nocleg dotrą do Łysin w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim. W tym roku pielgrzymom towarzyszy przesłanie z 5. ślubu jasnogórskiego. Mówi o tym przewodnik pielgrzymki ksiądz Rafał Goliński.
4: Przesłanie, które przyświeca nam jako drogowskaz, korzystamy w naszym programie z 5. ślubu jasnogórskiego. Chcemy jakby sięgać z głębi tego nauczania prymasa, zwłaszcza, że mamy 70. rocznicę jasnogórskich ślubów. Podejmujemy tematykę społeczną, a naszym hasłem jest żyjmy w miłości, sprawiedliwości społecznej. A więc takie, myślę, takie przesłanie dotyczące tego, żeby dbać o siebie nawzajem.
0: Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą we wtorek 25 sierpnia przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej. Ksiądz biskup Romuald Kamiński powita pielgrzymów na wałach jasnogórskich.

0: 20 minut, przywitamy godzinę 17. Mam dla Państwa książkę księdza profesora Witolda Kaweckiego, 7248erwo. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem skarby. Koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy z VAT-em.
1: Włoskie skarby. Na podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii zaprasza ksiądz Witold Kawecki.
2: Geniusz malarza Andrea Mantegni w Mantui. Docieram do Mantui, miasta znajdującego się od 2008 roku na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Położone jest ono malowniczo w zielonej dolinie Padu, okolone jeziorami, prezentując się niezwykle okazale. Już od VI wieku przed Chrystusem istniała tu osada etruska, potem Civitas Romana. Po upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego miasto znajdowało się kolejno pod panowaniem Bizancjum, Longobardów i Franków, a w XI wieku księstwa Toskanii z Matyldą Toskańską, zwaną Matyldą Scanossy, na czele. Była ona kobietą piękną i nowoczesną, władczynią, filantropką, poliglotką oraz twórczynią szkoły prawniczej w Bolonii, z której wyrósł późniejszy słynny uniwersytet. Prowadziła politykę propapieską, za co została wraz z matką Beatrycze uwięziona. W burzliwej historii Europy odegrała kluczową rolę jako pośredniczka w sporze o prymat władzy między papieżem Grzegorzem VII a cesarzem niemieckim Ottonem I. Przyjęła w swoim domu porwanego, a następnie zbiegłego z Niemiec papieża, do którego cesarz obłożony klątwą musiał przybyć pieszo, prosząc go o wybaczenie. Stąd pochodzi słynne powiedzenie pójść do Canossy, oznaczające upokorzenie i akt skruchy. Matylda została pochowana jako pierwsza kobieta w bazylice świętego Piotra, a jej grobowiec wykonał sam Lorenzo Bernini. Od XIV wieku Mantuą rządziła rodzina Gonzagów. Byli oni władcami humanistami, dlatego miasto stało się jednym z najważniejszych centrów kultury i nauki w Europie. Powstawały tu pałace, biblioteki, teatry i szkoły. Na dworze działali naukowcy, filozofowie i artyści. Szczególne miejsce w historii miasta zajmuje barokowy kompozytor Claudio Monteverdi, który właśnie tutaj skomponował swoją słynną operę Orfeusz. Działał tu renesansowy architekt Leon Battista Alberti. Tworzyli wybitni malarze Andrea Mantegna, Pisanello, Rafael, Rubens i Antony Weidijk, a także Giulio Romano, główny architekt miasta. Zaprojektował on m.in. Targ Rybny, letnią rezydencję Gonzagów, Palazzo del Te i rozpoczął przebudowę katedry. Wczesnym rankiem udałem się do kościoła Rotonda di San Lorenzo. Jest to najstarszy kościół w mieście, zbudowany w XI wieku za czasów rządów rodziny Canossa. Czuje się tu nastrój średniowiecza. Prostota połączona z pięknem architektonicznym i surowością formy. Okrągły plan budowli opiera się na 10 kolumnach. Zachowały się także 12-wieczne freski ze szkoły lombardzkiej. Następnie zmierzam do Teatro Bibbiena, który robi na mnie niezwykłe wrażenie. To jeden z najpiękniejszych teatrów, jakie kiedykolwiek w życiu widziałem. Gdy Mantua przeszła pod panowanie Austriaków, Maria Teresa ufundowała ten teatr wraz z biblioteką publiczną. W sali teatru w 1770 roku, zaledwie kilka tygodni po otwarciu, koncertował wraz ze swoim ojcem 14-letni wówczas Wolfgang Amadeusz Mozart podczas swojego pierwszego tournée po Włoszech. Największą atrakcją miasta jest jednak Palazzo Ducale, średniowieczny i renesansowy ośrodek życia społecznego i politycznego, pałac rodziny Gonzagów. Zdumiewa rozmachem, bogactwem i przepychem, podziwem dla sztuki antycznej. Znajduje tu przepiękne ogrody i sale, w których można kontemplować dzieła sztuki. Największe wrażenie robi na mnie oczywiście Camera degli Sposi z freskami Andrei Mantegni. Mantua w renesansie była miejscem, do którego przybywała cała arystokracja europejska. William Shakespeare wybrał ją jako drugoplanowe miejsce akcji Romea i Julii, wysyłając tu na zesłanie jednego z bohaterów. Miasto jest także scenerią akcji opery Rigoletto Giuseppe Verdiego. A teraz kilka słów na temat genialnego artysty Andrea Mantegna, który był związany z tym miastem. Przyszedł na świat w ubogiej rodzinie. Jego ojciec był stolarzem, matka gospodynią domową, a on sam, jeszcze jako chłopiec, pasł bydło u jakiegoś gospodarza. Od czasu do czasu zaglądał do pobliskiej Wiczęcy i Padwy, by zobaczyć nieco inny świat. A ponieważ od dzieciństwa miał talent do malowania, wysłano go do pracowni w Padwie. Miał wtedy 11 lat. Poznał tam promieniujący już humanizm oraz obecnych w mieście słynnych malarzy Donatella, Filippo Lippiego i Paolo Uccella. Jako 18-letni artysta malował w Padwie, Weronie, Wenecji, Ferrarze. Otrzymuje przydomek rzeźbiącego w malarstwie, gdyż nadawał swoim postaciom niemal posągowe kształty. W 1453 roku poślubił piękną kobietę z artystycznej rodziny Bellinich. Mantegna nie miał osobowości przesadnie emocjonalnej. Był raczej ponury, posępny, sztywny, nieufny i nieprzejednany, zawsze gotowy do konfrontacji. Ale miał za to w sobie iskrę boskiego geniuszu. Po przyjeździe do Mantui prawie od razu uhonorowano go tytułem kawalera, z którym wiązało się nadanie własności ziemskiej. Artysta otrzymał parcelę z ogrodem, na której mógł zbudować dom oraz dobrą pensję. Był już wtedy uznanym artystą, cenionym zarówno we Włoszech, jak i poza granicami. Został nadwornym malarzem Gonzagów. W 1465 roku Andrea rozpoczął pracę nad swoim arcydziełem, czyli freskami, tzw. Izbie Nowożeńców w Pałacu Gonzagów, jednym z najcenniejszych malowideł włoskiego renesansu. Był to malowany pokój pełniący funkcję sali audiencyjnej, a zarazem miejsca służące za salę audiencyjną, ale i pokój spotkań z rodziną. Bohaterami przedstawień na ścianach i suficie jest rodzina książęca. Nazwa Sala Nowożeńców, Camera degli Sposi, wzięła się od jednego z fresków, na którym Ludovico Gonzaga przedstawiony jest wraz z małżonką Barbarą Brandenburską i ze swoimi dziećmi. Nie brakuje nawet ulubionego psa Rubino, siedzącego pod tronem księcia. Wkoło widać toczące się życie. Najbardziej oryginalnym fragmentem fresków jest okrągłe okno w suficie, które otwiera się pośrodku stropu. Jest to iluzjonistyczny projekt opracowany przez Mantegnę. Malarz tworzy w nim dekoracje z aniołków, putto, zwierząt, kwiatów, owoców i wstążek zbiegających się ku centralnemu otworowi. W głębi rozciąga się kobaltowe niebo poprzecinane szczępami chmur. Rewelacyjnym dziełem z tego okresu twórczości Mantegni jest Madonna ze śpiącym dzieciątkiem. Obraz pełen prostoty, naturalności, intymności i humanizmu. Ukazuje związek matki z dzieckiem. Tak naprawdę Mantegna namalował własną żonę ze swoim synem. Siadywała ona naprzeciw okna, za którym słońce już się chowało, a jej nieobecne spojrzenie było zatopione w myślach niedostępnych dla mnie, pisał Mantegna. Dziecko spało spokojnie w jej ramionach. Pewnego dnia ten widok przemieniłem w obraz dziewicy czuwającej nad snem dziecka. Dwie postaci wyłaniają się z czarnego tła przy szeroko otwartym nocą oknie. Jakże piękna jest słodycz uczucia w sposobie, w jaki policzek matki opiera się o główkę dziecka i w dłoniach, które ją podtrzymują. Oto wielka miłość matki, przepięknie wyrażona pędzlem. Tak potrafią malować tylko najwięksi. Wszyscy znają dzieło Mantegni Umarły Chrystus. Nikt wcześniej nie przedstawił śmierci Chrystusa w sposób tak surowy i prawdziwy. Nowatorstwo obrazu polega na zdumiewającej perspektywie. W obrazie przekroczona została granica intymności w oglądzie i to w sposób dramatyczny. Nie ma żadnego oszczędzania. Ciało Jezusa leży na kamiennym łóżku, a w powietrzu unosi się poetyckie poczucie cierpienia i chrześcijańskiej rezygnacji. Poza pewnym chłodem i wystudiowanym dystansem, Mantegna jest tu pełen człowieczeństwa. Andrea Mantegna został pochowany w Mantui jako artysta, który przeszedł długą drogę od biedy poprzez sławę, aż po zapomnienie pod koniec życia. Jego sztuka surowa, lecz pełna ekspresji, uznawana była kiedyś za ciężką, prostacką i niezdolną wyrazić poruszenie duszy. Przez całe życie był związany z Padwą i właśnie z Mantuą. Zajmował się dyplomacją, projektowaniem arrasów, archeologią, matematyką, no i malarstwem. Był również prekursorem rytownictwa. Jego grób znajduje się w jednej z kaplic Bazyliki Świętego Andrzeja w Mantui, nawiedzanej przez rzesze pielgrzymów. W tej samej kaplicy jest jego obraz Rodzina Jezusa i Rodzina Jana Chrzciciela, dzieło z całą pewnością wyjątkowe w skali historii sztuki. Na trasach naszych wakacyjnych wędrówek powinna pojawić się zatem Mantua. A może stojąc nad grobem Mantegni, z chwilą zadumy pomyślimy nad geniuszem tego artysty.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Czy to już?
2: Nie każ mi nawet o tym myśleć.
1: Ale nie ma wyjścia.
2: Czy to na pewno?
1: To już postanowione pismo poszło.
2: I jak my to mamy powiedzieć słuchaczom?
1: Powiedzieć, że...
2: To już druga połowa sierpnia.
1: A to znaczy, że od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 zapraszamy na letni poranek z Radiem Warszawa.
2: A po sierpniu?
1: Psz, o tym nie mówimy.
2: Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska.
3: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, już jutro po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy

0: Na czym polega aktualność jasnogórskich ślubów narodu? Wyjaśnia arcybiskup Wacław Depo w wywiadzie Ireny Świerdzewskiej. Dziedzictwo do wypełnienia. Jak zawalczyć o potomstwo odchodzące od Boga? Przykłady w reportażu Moniki Odrobińskiej. Gdy dzieci odchodzą od wiary. Co zrobić, gdy ukradną mi dane, tak jak ostatnio 19 milionom Polaków? Mówi Jan Kostrzewa w wywiadzie Barbary Stefańskiej. Dane w rękach przestępców.
1: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
2: Po reklamie.
3: Drodzy Państwo, pochmurno, no bo już słoneczne niebo dziś mieliśmy. 20 stopni o tej porze w Warszawie, 19 stopni w Mińsku Mazowieckim, a także w Ożarowie Mazowieckim w Ząbkach, bo minie 17. 16 stopni o tej porze mamy w Józefowie, wiatr nam nie dokucza. Raz troszeczkę słońca, raz troszeczkę pochmurnego nieba. A za moment audycja Country Club na antenie Radia Warszawa.
4: Country Club w Radiu Warszawa, audycja z muzyką country, folk i americano już od 23 lat na antenie.
5: A najnowsze wydanie Country Clubu już dziś o godzinie 17:05.
4: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
5: Zapraszają
4: Jerzy Głuszyk
5: i Maciek Świątek.
6: Summit here at our inaugural Sierra Grass Festival in Ahwahnee, California, and we're going to do a song now by the Nitty Gritty Dirt Band. This is Fishing in the Dark.

0: Zawsze, zawsze.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, jesteśmy w komplecie dzisiaj.
1: Żegnaliśmy panią Pietrzak tak czule.
2: Przypomniało nam się, jak to było, jak zaczynaliśmy to dawno temu. O. I pani Ewa wówczas Stępień, pamiętam jeszcze.
1: Pani Ewa Stępień, a teraz
2: pamiętam pani niskie nazwisko.
1: Cała pani Ewa Pietrzak.
2: Audycję.
1: No, teraz wyszła ze studia. Pojawił się też znany nam od dawna przecież pan realizator.
2: No dobrze. Country Club oczywiście, Maciek Świątek naprzeciwko.
1: Jerzy Głuszyk.
2: No i właśnie w komplecie jesteśmy, znaczy lato się kończy.
1: No więc ja tylko, żeby jakoś usprawiedliwić się, to nie, ja nie byłem na długim jakimś urlopie, tylko po prostu te obowiązki związane z festiwalem mrągowskim pochłonęły mnie do tego stopnia, że tam jeszcze były tak zwane przystanki przed Mrągowem, dwie imprezy, jedna w Zenimyślu, druga w Bałtowie w lipcu, które też produkcyjnie obsługiwałem, a potem festiwal w Mrągowie, potem jeszcze takie swoje naturalne obowiązki, stąd mnie to pochłonęło.
2: No, ale to jestem. Minęło,
1: ale jestem. To jeszcze nie minęło,
2: panie. No jeszcze
1: Maćku.
2: Trochę, no ale to chyba meteorologiczne do 1 września się zaczyna, wcześniej niż, kończy znaczy wcześniej niż to kalendarzowe.
1: No, ale wie pan, jakby przyjrzeć się ptakom, to one już są chyba w fazie...
2: Boczany już się chyba gdzieś tam zbierają do lotu. No nic, to proszę państwa, to Bluegrass nas powitał, młody taki zespół, Blues Summit się nazywa. Dwie wielkie gwiazdy. Steve Earle, panie Jurku, to gwiazda, wieloletnia już tak naprawdę. I bardzo fajna płyta. On ma takie powiązania z meksykańskimi brzmieniami. Zespół nazywa się Los Lobos. No więc taka Meksykana trochę tutaj będzie. I Johnny Blue Sky, czyli jest to Johnny Simpson. Starzyr ma różne pomysły i teraz występuje jako Johnny tak? Blue Sky. Tak, ale śpiewał, cały czas śpiewał bardzo dobrze, więc posłuchajmy Steve'a Earle'a i Starzyra Simpsona jako Johnny Blue Sky, Skies w dwóch piosenkach. Posłuchajmy.

0: No, sympatyczny Stuart Gill i Steve Earle.
1: Steve Earle, bardzo klimatyczny taki. Bardzo mi się podoba.
0: Taka ta prawdziwa muzyka po prostu, no, nieudziwniana. To dwie panie w tej chwili. Maren Morris. Maren wraca tak trochę po okresie macierzyństwa. Aha. Więc tak mniej troszkę jest, ale to taka jest... No ona chce być taka trochę awangardowa, trochę współczesna, rockowa, może nawet trochę. A Margot Singer odwrotnie, ona jest zawsze taka bliżej folku i takich opowieści folkowych. No i posłuchajmy, Maren Morris najpierw, a potem Margot Singer.

0: No, dwie bardzo sympatyczne dziewczęta.
1: Chciał pan, żeby coś powiedzieć. Tak, sympatycznie.
0: No, tak właśnie się zastanawiam, co ja chcę powiedzieć. Margot Sinclair to jest taka osoba, której poczynania śledzę. Co prawda niewiele dociera do nas informacji, ale taka ciekawa artystka, która pisze piosenki jeżdżąc po kraju. Przyjeżdża w różne miejsca, które...
1: Inspiruje się.
0: Tak, jakąś tam taką wewnętrzną kulturą. Mm-hmm. No i tam próbuje coś robić. Ciekawa osobowość.
1: Przekazuje prawdę. No bo jak zaraża się czymś...
0: Stalin to jest konglomerat w ogóle bardzo różnych podejść do życia i
1: kultur.
0: I w ogóle wszystkich spraw. My nawet nie wiemy, no, znaczy może na Śląsku myśli się trochę inaczej niż na Pomorzu, ale to nie są aż takie różnice jak w Stanach pomiędzy tymi poszczególnymi regionami.
1: Mówiliśmy, panie Maćku, tutaj a propos mojej absencji o festiwalu Picnic Country tegorocznym. No to chyba w latach 90., w drugiej połowie lat 90., gościem amerykańskim, który uczestniczył w tym festiwalu, była Elizabeth Cook.
0: Bardzo dobrze pamiętam tę jej wizytę, bo ja wtedy byłem odpowiedzialny za gazetę festiwalową. Aha. I pamiętam również Billy Joe Shaver. No ale Billy Joe Shaver nie był fotogeniczny, aż tak bardzo ani znany, więc umieścił się na okładce Elizabeth Cook.
1: Blondynka, tak.
0: No tak. No i było ogromne pretensje, że takiej wielkiej gwiazdy nie ma tutaj, tylko taka dziewczyna. No Elizabeth po tych 20 latach jest uznawaną artystką w tej chwili, bo ona przyjechała nikomu nieznana wówczas.
1: Młodziutka, dynamicznie poruszająca się, tak energicznie po scenie.
0: Niezwykle sympatyczna, tak. Poza tym taka otwarta na świat. No, ale w tej chwili jest to już taka właśnie osoba, która ma swoje znaczenie na tej amerykańskiej scenie Amerykany, muzyki country i folku, no może załóżmy też.
1: No, też taką umiejętność adaptowania na własne potrzeby znanych przebojów muzyki różnej. Na przykład na tej płycie, bo teraz wracamy, skąd ona, dlaczego oni mówiliśmy w aspekcie mrągowa. No bo ona wydała teraz, dosłownie chyba 2 tygodnie temu pojawiła się jej najnowsza płyta i na tej płycie, a propos tego, co powiedziałem przed chwilą, znalazł się utwór Caledonia. Trudno rozpoznawalny, szczerze mówiąc, jak ona się wzięła go na warsztat, poza może takim zakończeniem, gdzie odniosła się do Caledonii. Ale też taki głośny przebój zespołu Rolling Stones też uzyskał kompletnie nowy wyraz i obraz w tym, co ona zrobiła na tej płycie. Ja z niej wybrałem piosenkę, którą razem zaśpiewa z Wynoną, bo tutaj Wynona gościnnie także na tej płycie się pojawiła. A potem, panie Maćku, dla mnie no, też bardzo ciekawa propozycja płytowa. Lindsay Lou. Ja do tej pory niewiele o niej słyszałem. Ona śpiewa bluegrass, ale nie tylko, bo jak z opisów różnych jej działalności wyczytałem, śpiewa również country, piosenki takie folkowo wzmocnione brzmieniem. Ona tutaj zrobiła feministyczną płytę. Zebrała 10 utworów, których autorkami są właśnie kobiety. Jak powiedziała, chciała zrobić to w hołdzie dla kobiet, w tym bardzo takim przesiąkniętym, mówię o bluegrassie, stylu muzyki, który kojarzony jest głównie z mężczyznami. Otóż napisały te utwory kobiety lub też współtworzyły kobiety, zagrały na tej płycie instrumentalne partie kobiety. Ona, kobieta, zaśpiewała to, a jeszcze gościnnie skorzystała z udziału Molly Tatley, między innymi Sary Jarosz czy Sierry Hall.
0: No, to więc to, tutaj wybitne przedstawicielki młodego pokolenia.
1: Tak. No i ja z tej płyty wybrałem utwór Elizabeth Cotton, Freight Train. To bardzo ciekawa swoją drogą piosenka, którą podobno Elizabeth napisała w wieku 12 lat. Zainspirowana, czy właśnie pod wpływem przejeżdżających pociągów pod oknami jej domu. To zadziwiające też swoją drogą, bo ta piosenka ma pewne metafory. To nie jest taka prosta piosenka o stuku kół, o szyny, ale też o przemijaniu, o śmierci. Też ciekawostka tutaj może wartą, że ona to napisała powiedzenia w 1912 czy którymś roku, a 50 lat dopiero po napisaniu tej piosenki pojawiła się po raz pierwszy na płycie.
0: No.
1: I teraz następna jest...
0: Elizabeth już ma tyle lat? Boże!
1: I teraz, panie Maćku, jeszcze jedna rzecz. Trafiłem na ten sam utwór, pod tym samym tytułem, czyli na ten sam utwór Freight Train w wykonaniu Rhiannon Giddens, tylko z gitarą, i to jest zapowiedź jej najnowszej płyty, która pojawi się na jesieni tego roku.
0: Ja mówię, że Elizabeth bardzo jest w tej chwili szanowana w środowisku.
1: No to na początek będzie Elizabeth Cook, a potem Lindsay Lou.

0: Lindsay Lou, ale w tym piosenku...
1: Bardzo sympatyczne i przede wszystkim mówię, tu się nie da oszukiwać, trzeba umieć śpiewać i grać, żeby coś takiego stworzyć.
0: Molly Tatley tu jej towarzyszyła w tym utworze.
1: No Molly to jest dobra podpórka w tej chwili, ona jest ma wysokie notowania tam w tej branży muzycznej.
0: Bardzo ciekawa płyta tam, jeżeli państwo znajdziecie.
1: Może pomoże w rozwoju kariery. No,
0: no.
1: Zobaczymy.
0: To się chyba nazywa Bluegrass Woman, jakoś tak, ta płyta.
1: Dwójka takich artystów, jakby to powiedzieć, nie zna dobrego słowa takiego. Niby oni są bardzo znani, ale tak troszeczkę z boku, bym powiedział. Jabi Ritzka to bardzo ciekawa artystka, wokalistka. Ona w odróżnieniu od wielu innych artystek muzyki country, Americana, Bluegrass i tym podobnych, nie powala urodą, tak bym powiedział, ale jak człowiek posłuchaje piosenek, to zaczyna to być fajna sprawa.
0: Powala czym innym jednym
1: tak,
0: słowem.
1: Tak, tak. Przede wszystkim właśnie tym talentem wokalnym i umiejętnością śpiewania tutaj się przebija. A Orville Peck z kolei to jest ten, co chodzi w takim masce z paskami.
0: Południowej Afryki.
1: Nie wiadomo, skąd on jest w ogóle. Bo tam ktoś zrobił zdjęcia bez tej maski, ale teraz ten ma znowu maskę i nie wiadomo, czy tam te zdjęcia były prawdziwe, czy ta maska jest
0: tak,
1: prawdziwa.
0: Tak, tak, bo on od początku rzeczywiście kariery występuje w masce.
1: To... No tak, no, nie wiecie czemu, zdaje się, znaczy w ogóle. Ale bardzo fajna piosenka. Znaczy nie pierwsza jego fajna piosenka, także warto posłuchać. Posłuchajmy Jabi Ritzka najpierw, a potem Orville Peck.

0: No, całkiem fajne. Jeszcze na listach się pojawiła dwójka takich tutaj artystów. Josh Jach and the Benevilles.
1: Coś niebywałego, to jest bardzo skomplikowane nazwisko.
0: Going Gone, bardzo fajna piosenka o przemijaniu, o tym jak...
1: Bo ten Peck, bardzo proste z kolei nazwisko,
0: tak,
1: którego
0: to jest łatwe do zapamiętania.
1: Tak. To on tutaj
0: niespecjalnie
1: pochodzi z południowej
0: ale
1: Afryki.
0: Ale cieszy się sporą popularnością wśród...
1: Tak, nie, no on w Nashville, na pewno jest w Nashville, bo to nie jest...
0: Nie wiem, wie pan, a z tak to nie patrzę, no, bo ci z Amerykanami to nie w różnych miejscach się ogólnie gromadzą. I Page Pleasance, Make My Country, taka piosenka. No, twórzmy moje country. Ja mógłbym z polskim artystą tutaj takie coś zadedykować. Bośmy mówili o pikniku w Rągowie i innych imprezach, które się dzieją, ale nie wiem, czy nasi słuchają w ogóle tego, co się gra w Ameryce, czy oni słuchali 30 lat temu, wie pan, bo no, są pewne różnice.
1: W dobrym okresie
0: pewne różnice są.
1: Dobry moment dla muzyki country lata 90. No, ale może rzeczywiście warto byłoby czasem posłuchać tego, co w trawie piszcze obecnie. Nie no, są artystki takie jak na przykład, nie wiem, no Klaudia, która akurat w tej nowoczesności...
0: Klaudia, to mainstreamowym takim
1: tak, no, to tak, no właśnie mówię o tym mainstreamowym tym, no Karolina Bułasz wydaje się, że też słucha
0: Karolina,
1: tego.
0: Karolina, ona szuka własnej drogi cały
1: Agata.
0: Czas i ma genialne sprawy i czasami, a czasami
1: a no tak,
0: nie
1: to się zgodzę. Agata Karczewska niewątpliwie słucha. No ale to wymieniliśmy z tej stosunkowo licznej grupy, na razie trzy nazwiska.
0: No to Agata Josiacha słucha między innymi. Także posłuchajmy. Ale bardzo fajny ten Going Gone jest. No, a potem ta Page Pleasance. No i róbcie nasze country, a nie jakieś tam nie wiadomo jakie. Posłuchajmy.

0: Thank you all so much.
1: No, został nam czas chyba na jedną już tylko piosenkę.
2: Tak, na zakończenie Nicole Atkins, When the Night Falls, When the Country Club Falls. Taka piosenka w tej chwili. No, na zakończenie też nowość z list przebojów aktualnych i do usłyszenia za tydzień.
1: Za tydzień usłyszymy się ponownie. Dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że muzyka, którą na dziś przygotowaliśmy, spotkała się ze strony Państwa z dobrym przyjęciem.
2: Z dobrym przyjęciem, tak też myślę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Country Club.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Ślubuję Ci miłość.
3: Radiowy kurs małżeński.
2: Świadkowie, praktycy i eksperci.
3: W każdą środę o 22:00.
2: Zapraszają Anna Murawska
3: i Paweł Zuchniewicz.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl.

0: www.wspólnotamałżeńskie.pl. Poznaj propozycje wspólnoty małżeńskie drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
1: Po reklamie.
2: Trzy słowa o pogodzie. W Warszawie w tym momencie 18 stopni Celsjusza, częściowe zachmurzenie. Temperatura odczuwalna to 16 stopni Celsjusza, ciśnienie 1019 hektopaskali. Wiatr wieje z prędkością 30 km na godzinę. Wiało mocniej w ostatnich dniach. Drodzy Państwo, temperatura w nocy spadnie do, już patrzę w nocy, spadnie do 11 stopni Celsjusza, mniej więcej około 5 nad ranem. W nocy niebo będzie zachmurzone, gwiazd nie będzie widać. Paweł Pięska, dzień dobry, witam Państwa ciepło i serdecznie. Na zegarze 18.01 będę z Państwem dziś do godziny 22.00. Bardzo mi miło z tego powodu minęła godzina 18.00. Zaczynamy wieczór z muzyką uwielbienia przez najbliższe 2 godziny. Dużo ciepła, dużo mistyki również, ale i mocy. Radio Warszawa.

0: Drodzy Państwo, sierpień jest miesiącem trzeźwości. To chyba od czasów milenium, ale ja to jeszcze sprawdzę od milenium, czyli od działalności idei prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zaraz to Państwu powiem. My prezentujemy specjalne audycje z okazji miesiąca sierpnia, miesiąca trzeźwości, a przygotowuje je ksiądz Marcin Marsolek.
1: Sierpień miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Praca, nie tylko obowiązek, ale sposób także na własny rozwój. Praca jest modlitwą rąk. Człowiek odnajduje sens nie tylko w tym, co otrzymuje, ale także w tym, co daje innym. Najlepsza praca to taka, w której człowiek zostawia po sobie coś dobrego. Praca zajmuje ogromną część naszego życia, dlatego warto sobie postawić pytanie, jakie ma znaczenie moja praca? Nie każdy wykonuje zawód swoich marzeń, nie każdy robi to, co kiedyś sobie wyobrażał, ale każda uczciwa praca ma swoją wartość. Sprzątanie miejsca, w którym ludzie żyją, ma wartość. Szanujmy tą pracę. Opieka nad drugim człowiekiem ma wartość. Tworzenie czegoś nowego, pomaganie. Każda praca może być służbą. W każdą pracę możemy włożyć swoje serce. Nie tylko wynik ma znaczenie. Współczesny świat często ocenia człowieka przez osiągnięcia, stanowisko, pieniądze, sukces. Ale wartość człowieka nie zależy wyłącznie od tego, ile osiągnął. Liczy się sposób, czy był uczciwy, czy w trakcie wykonywania pracy szanował innych, czy to przyniosło jakieś dobro. Starszy pracownik przez wiele lat wykonywał prostą pracę. Kiedy odchodził na emeryturę, wielu ludzi przyszło mu podziękować. Nie dlatego, że był najważniejszą osobą w firmie, dlatego, że był zawsze życzliwy. Pokazał, że można wykonywać zwykłe rzeczy w niezwykły sposób. Wartość pracy zależy od serca, które w nią wkładamy. Żadna uczciwa praca nie jest mała. Człowiek zostawia ślad nie tylko przez wielkie osiągnięcia, ale przez codzienną dobroć w swojej pracy. Nie pytaj tylko, co ci daje praca. Zapytaj również, jakie dobro możesz przez nią dać innym.

0: Śpiewał Brian Derksen na antenie Radia Warszawa z 62 FM, a teraz oddajemy głos papieżowi Leonowi XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci. Technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty od 118 do 120. Ograniczenia, serce i wielkość istoty ludzkiej. Wydaje się, że nasze odnoszenie się do życia znajduje się dziś w kryzysie. Wszystko to, co jawi się jako ograniczenie, niezdolność, choroba, starość, cierpienie, podatność na zranienia, bywa odczytywane przede wszystkim jako defekt, który należy skorygować, a nie jako przestrzeń, w której człowiek dojrzewa i otwiera się na relacje. Tymczasem trzeba pamiętać, że człowieczeństwo rozkwita nie pomimo ograniczenia, lecz bardzo często poprzez ograniczenie. Spojrzenie na rzeczywistość w świetle wiary pomaga rozpoznać to, co nazywamy przygodnością rzeczy tego świata. O ile z jednej strony naszym obowiązkiem jest starać się usuwać cierpienie, naznaczające ludzkie życie, o tyle w drugiej mądrze jest uznać naszą konstytutywną skończoność, wiedząc, że doświadczenia religijne, a w szczególności wiara chrześcijańska, proponują przeżywanie bez uproszczeń tej ambiwalencji między wielkością a ograniczonością człowieka, odczytywanej w świetle pierwotnej i fundamentalnej relacji z Bogiem. To właśnie w naszej ograniczoności znajdują miejsce współczucie, szczera troska o potrzeby innych, wielkoduszność, która potrafi zaskoczyć nawet pośród mroku i porażki, doświadczenie duchowe oraz adoracja Boga. Widzimy to w wielu chwilach, gdy ograniczenie staje się w naszym życiu czymś konkretnym, gdy spotyka nas odrzucenie, gdy cierpimy z powodu choroby albo śmierci ukochanej osoby, gdy doświadczamy własnej niezdolności lub porażki. W tajemniczy sposób właśnie w takich chwilach możemy odnaleźć nową mądrość, namacalnie doświadczyć serdeczności innych ludzi i doznać obecności Pana. Także wtedy, gdy ograniczenie objawia się jako ból wewnętrzny, mądrość życiowa uczy, by go nie usuwać ani nie tłumić, lecz go integrować. Aby całkowicie stłumić ból, trzeba, aby w gruncie rzeczy wygasić również miłość i pragnienie. Kto bowiem kocha i pragnie, nie może uniknąć przejścia przez próbę i cierpienie. Dlatego też przez lata nosimy w sobie nauczanie, które odciska się jak blizny. Pamięć drogi przebytej pośród wolności i upadków, marzeń i rozczarowań. Dopiero dzięki splotowi tych elementów dokonują się w sercu owe duchowe cuda, które pozwalają nam kosztować najsłodszy smak naszego człowieczeństwa. Rezygnacja z tej przygody, zarazem dramatycznej i wspaniałej w imię rzekomego przezwyciężenia wszelkiego ograniczenia, mogłaby oznaczać wszystko, tylko nie to, by pozostać istotą ludzką.

Śpiewał Andrzej Makuch na antenie Radia Warszawa 106.2 FM, minęła 18.42. Ta godzina, proszę Państwa, to jest taka godzina muzyczna. Wieczór z muzyką uwielbienia. Powiem o moim wieczorze z muzyką. To on był wczoraj na jachcie na Mazurach. Tak to jest, że jak spotkają się ludzie, którzy kochają muzykę, mają czas, jest wieczór, świecą gwiazdy, to mogą wypełnić ją niesamowitą muzyką. Jak to jest pięknie porzucić telefony, elektronikę i wszystkie inne urządzenia, które przeszkadzają nam być ze sobą i poszukać w sobie muzyki właśnie. Można śpiewać, grać na gitarze, stukać, patrzeć w niebo i być ze sobą i z naturą. Jeszcze trochę czasu zostało. Sierpień, początek września. Wszystkich mazurskich żeglarzy serdecznie z tego warszawskiego, jednak nadwiślańskiego miejsca serdecznie pozdrawiam.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Mam wiele marzeń. Marzy mi się na przykład morze, ale też wycieczka w góry, spacery po lesie i pyszne latte. Może na wynos? Latem marzenia się spełniają. Orzeźwiające latte na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14 na antenie Radia Warszawa. Zapraszam, Zofia Kozorawska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, dlaczego młodzi ludzie nie chcą wychodzić za mąż i żenić się, a także o wybitnym amerykańskim profesorze, który nawrócił na katolicyzm wielu swoich studentów. Był nazywany łowcą dusz. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was!
3: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
4: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
5: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny, wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
0: Po reklamie.
6: Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 19. Teraz czas na aktualności Radia Watykańskiego.
7: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
8: Papież zachęca wiernych, by w wierze nie ulegali przyzwyczajeniom, ale wracali do pytania, kim jest dla mnie Jezus? Papież modlił się dziś także m.in. za mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga, którzy zmagają się z epidemią eboli. Leon XIV pozdrowił dziś członków chóru prymasowskiego z Gniezna. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. W rozważaniu

0: Przed południową modlitwą Anioł Pański Leon XIV nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus pyta uczniów, za kogo go uważają. Papież podkreślił, że to pytanie o fundamentalnym znaczeniu, które regularnie powinien stawiać sobie każdy wierzący.
1: Carissimi, impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni.
2: Najdrożsi, nauczmy się nie zamykać w naszych przekonaniach i religijnych pewnościach, aby pozostać otwartymi na autentyczną relację z Chrystusem. Czasami w kwestii wiary chrześcijańskiej zadowalamy się przekazem z drugiej ręki, ale Jezus wzywa nas do osobistej odpowiedzi, do poznania Go z bliska, do pozwolenia, by przyjaźń z Nim nas kształtowała w nieustannie nowym spotkaniu, które może nawet wymagać od nas podążania nieznanymi dotąd drogami i dokonywania wyborów innych niż te, które sobie wyobrażaliśmy.
0: Z kolei po zakończonej modlitwie Ojciec Święty przypomniał m.in. o trudnym losie mieszkańców Afryki, nękanych chorobami i tragicznymi wypadkami.
2: W mojej modlitwie często wspominam Demokratyczną Republikę Konga, szczególnie z powodu szerzenia się epidemii eboli, która niestety powoduje wiele ofiar. Zachęcam społeczność międzynarodową do podjęcia działań angażujących również wspólnoty lokalne w dzieło zapobiegania epidemii, aby ocalić wiele ludzkich istnień. Jestem również blisko mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej, którzy opłakują ofiary katastrofy w kopalni w Zamboje. Niech Pan przyjmie do siebie tych, którzy stracili życie i wspiera wysiłki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa oraz przestrzegania prawa na terenach górniczych.
0: W południowej modlitwie na placu Świętego Piotra wzięli dziś udział m.in. członkowie chóru prymasowskiego z Gniezna, którzy w tych dniach pielgrzymują do Rzymu.
1: Saluto con affetto tutti voi.
2: Serdecznie pozdrawiam Was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów z różnych krajów. Szczególnie serdecznie witam chór prymasowski archidiecezji gnieźnieńskiej z Polski.
3: Sytuacja wyjątkowa, sytuacja niespodziewana, szczególnie, że nic o tym nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy, że padną te słowa, że Ojciec Święty w ogóle wie, że jesteśmy na placu Świętego Piotra. Chór wyjątkowy, bo jedyny na świecie chór prymasowski, ale teraz już dowiedział się o nim cały świat.
4: Chór istnieje od ponad 110 lat, ale przedtem istniały kapele muzyczne, więc możemy policzyć, że właściwie z tymi kapelami, gdzie był też zespół wokalny, no to istniejemy już ponad 300 lat.
3: Trzeba podkreślić, że jesteśmy chórem bardzo rodzinnym. Są dwa małżeństwa, które poznały się w chórze. Są dzieci, które już zawsze mówimy, że są to nasze dzieci chóralne. Stąd taka wyjątkowo rodzinna atmosfera.
0: Mówią Barbara Nowicka-Cieślińska, jedna z chórzystek oraz dyrektor chóru, ksiądz dr Dariusz Sobczak.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Temperatura, proszę Państwa, się nie zmienia, spadło 1 stopień. W tym momencie to 17 stopni Celsjusza w Warszawie, odczuwalne 15 stopni Celsjusza. Ciśnienie 1019 hektopaskali, a wiatr wieje z prędkością 20 km na godzinę, a słońce zajdzie dziś o 19.46 akurat w mieście Warszawie. Temperatura w nocy spadnie do 11 stopni Celsjusza.

Paweł Gnieżdżka, witam Państwa ponownie, spokojnie, lekko, leniwie, bo to przecież niedziela, na zegarze 19:05, będę z Państwem do godziny 22:00, teraz trwa jeszcze godzinę, wieczór z muzyką uwielbienia.

grawitacja. Nie ma dróg na skróty, życie to nie brachidacja. Cięcie, potrzebny progres na miejsca, gotowi, akcja, racja. Reset, życia, reaktywacja. Muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się zjawisko, jakim jest stagnacja. Czy bardziej puste są kalorie?

Radio Warszawa 106,2 FM, 19:25 na zegarze. Zastanawiałem się przed godziną, skąd się wzięła ta tradycja, że sierpień jest w Kościele katolickim miesiącem trzeźwości, szczególnie troski o trzeźwość. Początki tej tradycji nie sięgają kardynała Stefana Wyszyńskiego i Wielkiego Milenium, tak jak mi się wydawało, i Wielkiej Nowenny przed Milenium Chrztu Polski, ale początki sięgają roku 1980. To wtedy Episkopat Polski zachęcił wiernych do dobrowolnej abstynencji od alkoholu przez cały miesiąc. Wybrano ten miesiąc nieprzypadkowo, to czas pielgrzymek, ważnych rocznic narodowych, a także uroczystości Matki Boskiej Częstochowskiej. Idea jest prosta, abstynencja ma być nie tylko osobistym wyrzeczeniem, ale także gestem solidarności z osobami, które zmagają się z uzależnieniem, pewnie nie tylko tym, a także z ich rodzinami. To również zaproszenie do wolności, a wolność jest bardzo głęboką i duchową sprawą. Radio Warszawa 106,2 FM, 19:25. Teraz Antonina Krzysztoń.

raz pierwszy i ręce nam się trzęsą. Przeczymy po raz drugi, oni i tak zwyciężą. A trzeci raz przeczymy od tak, z przyzwyczajenia.

Śpiewała Basia Włodarska na antenie Radia Warszawa 106,2 FM. Sierpień, drodzy Państwo, to miesiąc pielgrzymek. Wiele osób w tym momencie podążone jest na górę. To się wydaje, że wszyscy idą na 15 sierpnia, tak jak Warszawa. Tak nie jest w tym momencie. Na drogach polskich to czas bardzo wyjątkowy. Można tych pielgrzymów wielu spotkać. Tysiące pielgrzymów teraz właśnie idą na Jasną Górę. Kolejni właśnie wyruszają w podróż. Dziś, 23 sierpnia, ruszyła grupa żywiecka. 415 pierwsza pielgrzymka żywiecka. Łatwo policzyć, odejmując od 2026 roku tych 415 lat, jaka to jest potężna tradycja. Jej młodzieżowa grupa ma do pokonania około 170 km. Na Jasną Górę dojdzie za kilka dni. Dziś na szlak ruszyła także pielgrzymka z Wielunia. Ponad 500 osób bierze w 163. pielgrzymce do Częstochowy. W ostatnich dniach na Jasną Górę zmierzali pątnicy z Tarnowa, a ich 10-dniowa wędrówka liczy ponad 200 km. A wszystko to po to, by właśnie 26 sierpnia, czyli w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, stanąć przed obliczem czarnej Madonny. To jest widok niezwykły, to są młodsi, starsi, całe rodziny, kapłani i osoby konsekrowane idą z modlitwą, intencjami, często bardzo osobistymi prośbami. To już niedługo, dziś 23, za 3 dni, to wyjątkowe i piękne polskie święto.

Jeszcze słowo o pielgrzymowaniu. Drodzy Państwo, można się zastanawiać, kiedyż ta tradycja się zrodziła. Otóż pierwsza pielgrzymka wskazywana w historii to pielgrzymka kaliska, 1607 rok. Zachował się zapis o pielgrzymce sodalistów z jezuickiego kolegium w Kaliszu, potem Kalisz 1618 i Gliwice 1626, a potem Kalisz znowu 1637. Od tego roku pielgrzymowanie odbywa się nieprzerwanie. Dlatego właśnie kaliska pielgrzymka uważana jest za najstarszą. Potem Łowicz, a potem Żywiec 1656 rok i Kraków 1674, a Warszawa dopiero 1711. Trzeba jeszcze dodać, że pielgrzymowanie wyjątkowo ważne było w czasie rozbiorów. Po 1795 roku Jasna Góra znalazła się w bardzo szczególnej sytuacji, szczególnie jeśli chodzi o zabór rosyjski, ponieważ z zaboru rosyjskiego bardzo trudno było do Jasnej Góry dotrzeć. Po powstaniach XIX wieku nawet wprowadzone formy paszportów, no i nie można było dotrzeć aż do 1905 roku. Z zaboru rosyjskiego było to bardzo utrudnione, ale mimo wszystko w roku 1817 na stulecie koronacji obrazu często maryjnego na Jasnej Górze przybyło na Jasną Górę 150 tysięcy pielgrzymów, a w roku 1882 na uroczystości 500-lecia Jasnej Góry zgromadziło się około 400 tysięcy wiernych. Jasna Góra to serce Polski, tak mówi papież Jan Paweł II. Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 19:43.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Czy to już?
2: Nie każ mi nawet o tym myśleć.
1: Ale nie ma wyjścia.
2: Czy to na pewno?
1: To już postanowione pismo poszło.
2: I jak my to mamy powiedzieć słuchaczom?
1: Powiedzieć, że...
2: To już druga połowa sierpnia.
1: A to znaczy, że od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 zapraszamy na letni poranek z Radiem Warszawa.
2: A po sierpniu?
1: Psz, o tym nie mówimy.
2: Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu niedzielnym o tym, dlaczego młodzi ludzie nie chcą wychodzić za mąż i żenić się, a także o wybitnym amerykańskim profesorze, który nawrócił na katolicyzm wielu swoich studentów. Był nazywany łowcą dusz. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.
4: No i tak powolutku temperatura sobie spada. W tym momencie to 16 stopni Celsjusza, odczuwalna 15 stopni Celsjusza, ciśnienie stabilne 1019 hektopaskali, a wiatr z prędkością 13 km na godzinę. Zawsze pod wieczór trochę on słabnie, niebo jest teraz bezchmurne, lekkie chmurki pojawią się gdzieś po 23, ale one nie będą jakoś bardzo poważne. Może coś kropnie, proszę Państwa, o 4 nad ranem słońce. Niestety zaszło już kwadrans temu. Paweł Kęska, Radio Warszawa 106,2 FM. Witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Minęła 20. Teraz, jak co tydzień w wakacje, czas na wywiad. Wywiad z człowiekiem. Mam wielkie szczęście Państwa na ten wywiad z człowiekiem zaprosić. To będzie opowieść wakacyjna, bo wakacyjna. To będzie, proszę Państwa, opowieść bardzo poważna, dotycząca walki o życie i świętości. Tak sobie powiedziałem o tej wakacyjnej opowieści, ponieważ w zeszły wtorek był program dotyczący żeglarza, rybaka mazurskiego, a teraz to będzie opowieść dotycząca walki o życie i świętości, ponieważ ksiądz Jerzy Popiełuszko uratował młodego człowieka, który miał bardzo poważny uraz czaszki i wydobył go z czeluści i z niepewnego życia w niepełnosprawności. Dziś zupełnie zdrów małżonek opowie o tym, jak to jego życie się układa i jaki to cud się wydarzył za wstawiennictwem księdza Jerzego Popiełuszki. Przepraszam za tą pomyłkę. Jako autor tej audycji Wywiad z człowiekiem co tydzień przygotowuję taką listę powtórek wakacyjnych. Dałem przed wakacjami. Teraz z pamięci wyrecytowałem, że będzie wakacyjnie, a tu nie, będą poważne historie dotyczące świętości. Tym bardziej

0: Państwa na tą audycję zapraszam.
1: Wywiad z człowiekiem.
0: Paweł Kęska, audycja Wywiad z człowiekiem. Witam Państwa ciepło i serdecznie. Dziś porozmawiamy o tym, jakim cudem jest życie i jak łatwo tego nie zauważać. To wiedzą ci, którzy z jakichś powodów znaleźli się na krawędzi. Moim gościem dziś będzie pan Krzysztof Paziewski. Za chwilę usłyszymy jego głos, ale zanim to jeszcze bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy ze mną podróżują, tym, którzy mi towarzyszą w audycjach Wywiad z człowiekiem, za wsparcie. Gdyby ktoś chciał dołączyć do tego zespołu, serdecznie polecam patronite.pl. Hasło Wywiad z człowiekiem, tam już wszystko jest napisane.

0: Jak powiedziałem, moim gościem jest dziś pan Krzysztof Paziewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: 2016 rok. Dramatyczny wypadek. Co się stało?
1: Wypadek podczas zabawy, jak gdyby na kuliku. Zjeżdżałem na worku z górki. No i podczas zjeżdżania spadłem z worka, uderzając głową w zmarzniętą ziemię. Pękła czaszka, przycięła tętnicę, zrobił się krwiak w głowie. No i wstrząśnienie mózgu, tak. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Próbowałem się podnieść, wstawałem, po chwili upadałem. W końcu się udało podnieść się, gdyby zauważyłem, że z nosa i z prawego ucha leci mi krew. Było mi wtedy bardzo zimno. Usiadłem przy ognisku. No i znajomi, z którymi byłem, stwierdzili, że no, trzeba mnie przewieźć do szpitala na badania.
0: A zatrzymałem się jeszcze. Mhm. A kim pan był wtedy? Miał pan rodzinę, pracował pan. Jakie było pana życie?
1: Pracowałem, tak. Byłem jeszcze singlem, jak gdyby pracowałem. Tylko.
0: No i co pan robił?
1: W sensie na co dzień co robiłem?
0: Tak.
1: No naprawa samochodów, pracowałem jako mechanik samochodowy. Byłem na etapie jak gdyby zmiany pracy. Miałem soboty wolnej. To była jak gdyby pierwsza sobota wolna od pracy. No i stwierdziłem, że trzeba to w jakiś sposób wykorzystać, odreagować te wszystkie soboty, w które się pracowało od godziny 8 do godziny 18 albo czasem i dłużej. No i po prostu pojechać, tak? Chwilę zabawy, chwilę relaksu, chwilę dla siebie. No i skończyło się, jak się skończyło.
0: No i co się działo dalej?
1: Z tego, co mi później opowiadano, no to majaczyłem. Powiedziałem, że nie pojadę do szpitala do momentu, gdzie się nie przebiorę i nie umyję, bo no nie mogę w takim stanie pokazać się w szpitalu. Mam takie przebłyski, gdzie jechaliśmy do szpitala, kawałki takie drogi, tylko pamiętam, etapy jak gdyby. No i później już sam przyjazd do szpitala, jak sanitariusz wyjechał po mnie wózkiem, żeby mnie wziąć na oddział, przewieźć. No i kolejną rzeczą, którą pamiętam, no to kręcące się koło nade mną tomografu.
0: Pamięta pan na przykład strach? Albo jakieś przewidywania, co się może stać?
1: Nic z tych rzeczy, nic. Tak jak no mówię, byłem nieświadomy, jak gdyby nieprzytomny, tak? Po prostu majaczyłem, nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. No i później już tomografia, tak, zapadła decyzja ze strony lekarzy, że trzeba operować, bo jest krwiak w głowie, że sytuacja już nieciekawa, że chwile decydują o tym, czy przeżyję, czy będę władny, jak gdyby.
0: A jak rodzina to przeżywała? Rodzina, bliscy?
1: Rodzina, bliscy, no na pewno się modlili każdego dnia, tak, z tego co mi mówili, że prosili o powrót do zdrowia, no i przeżywali, no martwili się, tak, no ze strony lekarzy były informacje, że będę niewładny, że będzie prawdopodobnie lewa strona ciała sparaliżowana, bo mózg odpowiada po przekątnej stronie, tak, prawa strona ciała za lewą stronę, prawa strona mózgu za lewą stronę ciała, no ja miałem uraz z prawej strony, doznałem urazu z prawej strony. Robiono mi nakucia, z tego co mi powiedziano, robiono mi nakucia, by sprawdzić, czy ciało reaguje na bodźce. Prawa strona bez zarzutów, lewa strona, nie było reakcji na nakucia, na dotyk. No, rodzina była już przygotowana, nastawiona, że nie będę do końca sprawny, że będą jakieś niedowłady, być może zaniki pamięci, problemy z samodzielnym się poruszaniem. No i co lekarze też powiedzieli, że no 99% osób po takich urazach padaczka. U mnie dzięki Bogu nie było.
0: A ile czasu pan, bo pan mówi śpiączka? Bo to jest takie odliczanie, czyli jest ten wypadek, pan się przewraca, uderza pan głową, jedzie pan do szpitala i jak te dni mijają?
1: To znaczy ja tego samego dnia zostałem zoperowany i od razu po operacji jak gdyby byłem w śpiące farmakologicznej, tak, żeby nie czuć bólu, no i żeby po prostu sobie jakby krzywdy nie zrobić, żeby nie pogorszyć sytuacji, bo to człowiek nieświadomy jak gdyby, no mógłbym sobie coś tam zrobić, nie daj Boże, z tą głową.
0: Długo?
1: Pierwsza to była około 2 tygodni, dokładnie nie pamiętam, ale to było około 2 tygodni.
0: Coś pan pamięta z tego czasu?
1: Z tego, co pamiętam, no to odwiedziny rodziny, znajomych, bliskich, ktoś mówił do mnie, ktoś mnie dotykał, bodźce zewnętrzne, które czułem, które jak gdyby docierały do mnie. No i będąc w śpiączce, miałem dziwne różne sny. Śniło mi się, że po lesie ganiają mnie konie, które nie mają głów. Ja przed nimi uciekam, było bardzo ciemno, zimno. Kolejnym snem było to, że nie jestem wyleczony w szpitalu, tylko w pracy, że pod moim zakładem pracy jest w podziemiach lecznica, szpital, gdzie mnie leczą, że nie jestem, że mój pobyt nie odbywa się w szpitalu, tylko że w pracy jestem leczony.
0: Ten pierwszy sen to mi się kojarzy z emocjami, czyli tam był strach na przykład.
1: Był strach, był ogromny strach przed... Sam nie wiem przed czym tak naprawdę. Bałem się, ale nie wiedziałem czego się boję, że... No były te dziwne sny, tak, że po prostu gdzieś ktoś mnie goni, że konie bez głów biegają za mną, że chcą mnie dopaść, ja przed nimi uciekam. Bałem się, sam nie wiedziałem czego się boję. Śniło mi się światełko w tunelu. Szedłem w stronę światła. Byłem już blisko. W pewnym momencie, jak gdyby mnie coś zatrzymało, coś mnie odwróciło, jakaś niewyjaśniona siła. Po wybudzeniu ze śpiączki okazuje się, że mój stan był już na tyle krytyczny, że moje serce się zatrzymało i w pewnym momencie lekarze pobudzali mnie prądami. Wtedy dotarło do mnie, że ktoś wstawił się za mną, że ktoś jak gdyby mnie tu potrzebuje, obronił mnie, żebym został.
0: Jakieś pan pamięta uczucia? Jak się idzie w stronę światła? Ale pan chciał dojść do końca, czy nie? Tak.
1: Chciałem dojść. Jakaś niewyjaśniona siła mnie ciągnęła w kierunku światła, żeby dojść tam, żeby... Być może ciekawość, co jest na końcu tego tunelu, co się wydarzy, jak już będę przy świetle. Siła, która mnie zatrzymała, wiedziała, co robię, jak gdyby, tak, że nie mogę dojść do końca tego tunelu.
0: To była jakaś osoba, czy po prostu siła?
1: Raczej siła. Żadnej osoby tam nie było. To była jakaś siła, coś, co po prostu mnie powstrzymało przed dojściem do końca tunelu.

0: A pamięta pan to pierwsze wybudzenie?
1: Z pierwszego wybudzenia pamiętam tylko tyle, że było mi strasznie zimno, że byłem przykryty pod kocem i było mi bardzo zimno. No i że chciałem do domu, tak, że ja nie muszę tam być, że już jest wszystko dobrze ze mną, że już mogę wracać do domu, bo jeszcze no, nie docierało do mnie to, co się stało, to przez co przyszedłem. Powoli, etapami, jak gdyby, że zaczęli mnie uświadamiać rodzice, rodzeństwo, lekarze, że w ogóle że powinienem się cieszyć, że się wybudziłem, że doznałem takiego urazu głowy, że teraz trzeba się modlić, prosić Boga, żeby wróciło wszystko do normy, żeby być przynajmniej w jakimś stopniu sprawnym, żeby móc funkcjonować.
0: Pan myślał o tym? Że ten świat się może rozpaść? Ten zwyczajny, codzienny świat, który tak się ma, praca, przyjaciele, rodzina? Czy też może się skomplikować?
1: Nigdy nie brałem tego pod uwagę, tak? Zawsze w biegu człowiek pochłonięty pracą. Nigdy to nie docierało, jak gdyby nigdy się nie miało tej świadomości, jak gdyby, że każdego dnia się wstaje, że się funkcjonuje, tak? Tylko z mojej perspektywy to wyglądało tak, że mi się to należy, tak? Że ja muszę to mieć, a że gdzieś kiedyś może się zatrzymać, że może coś pójść inaczej, no to w ogóle nie było brane pod uwagę. Nie doceniamy tego, co mamy każdego dnia, że się budzimy, że idziemy do pracy, tylko czasami jest to dla nas jak gdyby karą, tak, że muszę, a ludzie, którzy są niewładni, którzy mają problemy zdrowotne, najprawdopodobniej chcieliby być w naszej sytuacji, żeby wstać, pójść do pracy, żeby się cieszyć życiem.
0: Pan się nie bał, że pan na przykład, nie wiem, co będzie zapominał, albo że pan straci pracę, czy nie będzie mógł pan na siebie zarobić?
1: Bałem. Tego się akurat bałem, że po prostu nie będę już jak gdyby na tyle sprawny, na tyle umysł będzie funkcjonował, że będę dalej pracował, że będę samodzielny, że będę mógł się realizować w życiu codziennym, że będę mógł spełniać swoje pasje.
0: Miał pan wtedy ile lat?
1: 30. To było w wieku 30 lat. W zasadzie przed 30 to było. To było w styczniu, a w lipcu kończyłem 30 lat.
0: No i rodzina też się szykowała na to, że będzie się panem musiała zająć, tak? Sobie wyobrażam.
1: Tak, już rodzina, znajomi, no już byli jakby nastawieni, że nawet jeżeli będzie dobrze, to nie będzie w 100%, że nie będę tak jak byłem przed wypadkiem. Być może, że właśnie będą powikłania jakieś, że niedowłady, że problemy z samodzielnym poruszaniem, problemy z pamięcią, z poznawaniem ludzi.
0: Czy pan odczuwał już jakieś problemy, czy z pamięcią, czy właśnie z koordynacją ruchową?
1: Tak, odczuwałem i z pamięcią, i z koordynacją. Nie byłem w stanie sam się podnieść. Z tego, co pamiętam, no to lewą stroną to było ciężko nogą, ręką poruszać, że tak opornie, że po prostu sobie drugą ręką pomagałem lewą rękę podnieść. No i nie poznawałem ludzi, ja majaczyłem tak, bo będąc na oddziale, pacjentka pani, która leżała obok na łóżku, ja ją wołałem jako mojego sąsiada, ja do niej Mariusz krzyczałem. To wynikało, no, że coś jest nie tak. Że nie jest w 100% ta głowa sprawna, że są jakieś jak gdyby powikłania.
0: Coś pan w ogóle pamięta z tego czasu, po wybudzeniu?
1: Głównie to pamiętam, że no, dużo osób mnie odwiedziało, no i że majaczyłem, tak, że muszę wracać do domu, że mam coś do zrobienia, że garaż na mnie czeka, że samochody na mnie czekają, bo jestem mechanikiem samochodowym. W pierwszych tygodniach, w pierwszych dniach problemy były z poznawaniem. Rodzeństwo, rodzinę poznawałem. Przychodzili do mnie znajomi, gdzie nie do końca wiedziałem, kto kim jest.
0: Czy pamięta pan ze szpitala może osoby, które właśnie miały duże kłopoty z pamięcią, z myśleniem, z koordynacją?
1: Tak, pamiętam pana. To już było w Warszawie na Szaserów, na ulicy Szaserów. Jedna z pielęgniarek opowiedziała mi historię tego pana. Znaleziono go na ulicy, no i doznał urazu głowy, tak? Został zoperowany, krwiak zatamowany, wybudzony ze śpiączki, po czym się okazuje, że niedowład, problemy z pamięcią. Nie wie, jak się nazywa, nie wie, skąd jest, nie wie, kim jest. Po prostu przysłowiowa roślinka. Trzeba było koło niego chodzić jak koło małego dziecka. Panie go przebierały, bo był w pampersie, karmiły, leżał, nic nie mówił, ograniczony ruchowo. Rodzina się o niego nie upomniała, bo nikt nie poszukiwał, żadnych dokumentów pan przy sobie nie miał. I z informacji, które udzieliła mi pani pielęgniarka, stan, którym ja go widziałem, trwał rok. Szpital nie mógł nic z tym zrobić, nie mógł oddać do żadnego hospicjum, do żadnego domu opieki, po prostu wegetacja na sali, gdzie jeszcze personel miał przy tym dodatkową pracę, bo musiał się opiekować jak małym dzieckiem.
0: No i co się dzieje dalej?
1: Przeniesiono mnie do izolatki, na salę, gdzie byłem sam pod opieką bliskich rodziny 24 godziny na dobę. Ktoś przy mnie był, ktoś mnie pilnował. No i w pewnej nocy obudziłem się około godziny 3:00 to było. Kichnąłem, dotknąłem ręką głowy, no i zauważyłem, że ze szwu wydobywa się krew. Była wtedy ze mną moja najstarsza siostra. Zawiadomiła personel, no i była kolejna operacja. Okazało się, że tętnica, która została zaślepiona przez lekarzy, zaczęła przepuszczać krew po raz kolejny do głowy, do mózgu i była kolejna operacja. No i po tej drugiej operacji to było około tygodnia jeszcze śpiączki.
0: Coś się działo podczas tej drugiej śpiączki?
1: Nie, druga śpiączka już jak gdyby spokojnie przebiegała, już nie miałem żadnych snów, żadnych koszmarów.
0: No i jest ten krwotok. To jest pogorszenie sytuacji, co tam się dzieje?
1: Tak, to było pogorszenie sytuacji. No i tata pojechał do kościoła po rozmowie z proboszczem. Proboszcz wręczył relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko, z którymi tata przyjechał do szpitala i dotknął prawej strony głowy, gdzie nie było czaszki, i lewej strony ciała, która według lekarzy była niewładna, które badania wskazywały na niedowłady lewej strony ciała.
0: Tata przyszedł z tymi relikwiami, też jego świadoma modlitwa. Pamięta pan z nim rozmowę? Czy on proponował taką modlitwę? Jak to wyglądało? No bo po prostu przyszedł, jak to było?
1: W momencie, gdy tata przyszedł z tymi relikwiami, ja byłem jeszcze w śpiączce. To było w momencie, gdy ja byłem w śpiączce, po prostu on dostał relikwie od naszego proboszcza i przyjechał z tymi relikwiami, gdzie no każdego dnia odmawiano w domu rodzinnym, rodzice, rodzeństwo odmawiali nowenę do błogosławionego księdza Jerzego, modlili się, no i prosili o mi powrót do zdrowia, do pełnosprawności, żebym funkcjonował przynajmniej w jakimś stopniu, żebym był samodzielny, żeby nie trzeba było mnie pilnować.
0: Jeszcze chciałem zapytać o wiarę, no bo ta modlitwa z czegoś wynikała. Z jakiegoś powodu tata się modlił w ogóle i za sterownictwem księdza Popiełuszki. W pana domu była wiara?
1: Była. U mnie wiara była od małego. Rodzice od zawsze nas brali do kościoła na mszę niedzielną, dosyć często na pasterkę, na rezurekcję. Od małego byliśmy uczeni pacierza, modlenia się po każdym dniu przed zaśnięciem. Odmawianie pacierza.

0: tata przychodzi z tymi relikwiami, modli się, przekłada je do ciała. I jak następuje to wybudzenie? Pan pamięta ten moment?
1: Ja zostałem wybudzony jak gdyby kilka dni po całym tym zajściu, że trzeciego dnia z tego, co mi później przekazywał personel. No i panie pielęgniarki przyjechały po mnie wózkiem, żeby mnie przewieźć na salę ogólną. No i ku ich zdziwieniu ja nogi z łóżka wstałem i chcę iść. To pani jedna drugą złapała, żeby się nie przewrócić dosłownie, żeby co się dzieje, o co chodzi, że osoba, która miała wskazania na niedowłady, że mogą być problemy z pamięcią, wstaje i chce chodzić. Panie pielęgniarki po chwili, no jednak namówiły mnie, że bym usiadł na wózek, że nie jestem na tyle jeszcze silny i sprawny ruchowo, żebym poszedł sam. No i zostałem przewieziony wózkiem na salę ogólną. Po kilku dniach okazuje się, że ja wstaję z łóżka, zaczynam chodzić, mówić, poznaję ludzi.
0: Pierwsze spotkanie z rodziną?
1: Pytanie było ze strony taty, że ma problemy z samochodem. A ja do niego z którym, bo masz kilka. On łzy w oczach, bo jest pamięć. Wie o czym mówię, tak? No na pewno niedowierzanie i słowa, które pamiętam do dnia dzisiejszego taty. Zakładając spodnie, stanąłem na lewej nodze, która była rzekomo niewładna. Utrzymałem równowagę, założyłem spodnie, po czym tata do mnie mówi: nie wierzyłem, że kiedykolwiek cię zastanę w takiej sytuacji, że kiedykolwiek zobaczę, że ty stoisz na tej lewej nodze. Cały czas byłem jakby pod opieką kogoś bliskiego, siostry, brata, rodziców, no bo musiałem być, ktoś mnie musiał pilnować, żeby po prostu dla mojego dobra, żebym sobie nie zrobił krzywdy, żebym, ja chciałem, z tego co pamiętam, chciałem się wypisać ze szpitala na własne życzenie, chciałem uciec, bo twierdziłem, że nie jest mi to potrzebne, żebym ja tam był, że jestem w 100% sprawnym, po czym dotarło do mnie, dopiero jak wróciłem do domu, bo już zostałem wypisany ze szpitala, z oddziału, że nie jest jak mi się wydawało, że potrzebuję pomocy, że nie do końca jestem w stanie sam pójść nawet po podwórku, podczas gdy było już ciemno. Za dnia jeszcze dawałem radę, ale w momencie, gdy się robiło ciemno, gdy wychodziłem na zewnątrz, potrzebowałem pomocy, ewentualnie musiałem się czegoś trzymać, żeby iść, bo sam nie dawałem rady. Gdzie wcześniej ja już na siłę uciekałem ze szpitala, bo twierdząc, że jest wszystko dobrze, że nie ma żadnych komplikacji. No i później zostałem jak gdyby przygotowywany do rekonstrukcji kości czaszki, do zabezpieczenia miejsca, gdzie moja kość została usunięta.
0: Bo podczas operacji też część kości usunięto, tak?
1: Tak, i z informacji lekarzy wynika, że to bardzo dużą część, że według opinii lekarzy, neurochirurgów, profesorów, człowiek po takim urazie nie ma szans na przeżycie, po takiej, tak dużym ubytku czaszki nie ma szans na przeżycie. No i tu jest to, o czym chcę powiedzieć, że to za wstawiennictwem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko zostałem uzdrowiony, że to on mi wyprosił łaski u Pana naszego, żebym był teraz, żebym funkcjonował. Być może zostałem po to, żeby komuś pomóc, że mam coś do zrobienia jeszcze.
0: Pan czuł, że to jest cud, że coś się wydarzyło?
1: Tak. Z każdym dniem jakby docierało do mnie, że zostałem uzdrowiony za wstawiennictwem, że na mnie został dokonany cud i dosyć często się zastanawiam, dlaczego to właśnie ja, dlaczego ja zostałem wybrany, dlaczego mi się przydarzył ten cud na tyle osób chorych, cierpiących, potrzebujących, dlaczego to właśnie ja zostałem wyróżniony tą łaską, tym, że jest mi dane być tu, gdzie jestem teraz.
0: Dlaczego?
1: Nie znam odpowiedzi. Być może no na poprawę, być może komuś jeszcze mogę pomóc, mogę coś dla kogoś zrobić.
0: Jakoś pan inaczej patrzy na świat niż przedtem?
1: Tak, teraz zupełnie inaczej patrzę na świat. Kiedyś wydawało się, że wszystko mi się należy, że to, co sobie zaplanuję, tak ma być, że no, dzień dzisiejszy ma wyglądać tak, mam zrobić to, to, to i nie może być inaczej. Na tą chwilę zupełnie inaczej to wygląda, bo ludzie, którzy doznali wypadku, którzy są po urazach jakichkolwiek, zupełnie inaczej na to wszystko patrzą, inaczej dostrzegają. Na tą chwilę mógłbym być w ograniczony w ruchach, umysłowo, mógłbym nie wiedzieć, co się ze mną dzieje, a jest jak jest, żyję, funkcjonuję. Po pobycie w szpitalu dopiero do mnie dotarło, jakie ludzie mają problemy, jak ludziom jest ciężko w życiu, że są niesprawni, ograniczeni ruchowo, że mają niedowłady, problemy z pamięcią. Większość z nas ma to na co dzień i nie potrafi za to dziękować, nie jest się za to wdzięcznym, tylko jeżeli w danym dniu coś pójdzie nie po naszej myśli, jeżeli wydarzy się jakaś niemiła sytuacja, nieplanowana, to już jesteśmy oburzeni na cały świat, już świat się wali, bo dlaczego mi się to przydarzyło, dlaczego mój dzień wygląda tak, a nie tak, jak sobie zaplanowałem, gdzie, tak jak mówię, ludzie, którzy są sparaliżowani, którzy mają problemy z pamięcią, zupełnie inaczej to odbierają.
0: A co się zmienia? Wdzięczność na przykład?
1: Tak, na pewno wdzięczność, na pewno no, podejście do życia, docenianie tego, co się ma, co się dostaje każdego dnia, także dany dzień udało się przeżyć w taki, a nie inny sposób, że nic złego się nie przydarzyło, że rodzina, znajomi, rodzeństwo są blisko, że pomagają, wspierają. Co mi jeszcze przychodzi na myśl, o czym chciałbym powiedzieć, to, że lekarze mówią, że będzie boleć, że boli, że długi czas będzie boleć głowa, mięśnie. Są jak gdyby różne teorie, pojęcia bólu, tak? Moim zdaniem bolałoby w momencie, gdybym został wybudzony ze śpiączki, gdyby nie było przy mnie rodziny, rodzeństwa, znajomych, gdybym był sam, leżał na sali, nie miał się do kogo odezwać, gdyby nie było kim się mną opiekować. W tym przypadku było zupełnie inaczej. 24 godziny na dobę ktoś był przy mnie, znajomi mnie odwiedzali. Były dni, gdzie nie wszyscy wchodzili mnie zobaczyć, bo było na tyle dużo ludzi, że po prostu panie pielęgniarki już wypraszały ze szpitala, bo się ludzie nie mieścili. Bolałoby w momencie, gdybym był sam. A tutaj nie bolało, bo wiedziałem, że mogę liczyć na rodzinę, na rodzeństwo, na znajomych, że to nie był taki typowy ból, tylko to była radość, że cały czas ktoś jest, że były zmiany samopoczucia, że no były gorsze dni, tak? Ale gdzieś z tyłu głowy było to, że w razie potrzeby za drzwiami ktoś stoi, czeka tylko, żeby powiedzieć i on już jest gotowy do pomocy. Bólem by było to, że nie byłoby komu mnie odebrać ze szpitala po wypisaniu, że nie byłoby komu zrobić kubka herbaty, nie byłoby komu przynieść jedzenia. Ja miałem opiekę 24 godziny na dobę.

0: Chciałbym może jeszcze powiedzieć o znajomym, od którego uczyłem się zawodu, od którego uczyłem się naprawiania samochodów. On miał też wypadek, uraz głowy, przewrócił się na motorze, uderzył głową w schodek. Przewrócił się na podwórku, uderzył w schodek. 4 miesiące nie chodził, nie mówił, nie miał żadnego krwiaka, nie miał żadnej operacji głowy, po prostu miał wstrząs mózgu. Rehabilitację, po czasie wrócił do siebie, gdzie on twierdzi, że z nim jest w 100% wszystko dobrze, że on nie ma żadnych powikłań, a osoby, które go znają, ja zauważam to, że dużo wolniej mówi, dużo wolniej się rusza, że jest troszkę jak gdyby ograniczony ruchowo. Kilka razy się zastanawiałem, czy ze mną nie jest tak samo, czy po prostu ja nie odbieram tego tak, że ja siebie widzę, że jestem w 100% dobrze, jest w 100% dobrze ze mną, że nie ma żadnych komplikacji, a ktoś, kto mnie zna sprzed wypadku i widzi, jaki jestem teraz, że dostrzega to zupełnie inaczej, że widzi, że są jakieś problemy, że są jakieś powikłania, że być może jestem troszkę wolniejszy, że może mam troszkę problemy z pamięcią. Zadawałem pytanie kilku osobom, czy ich zdaniem jestem taki jak przed wypadkiem. Każdy powiedział to samo. Tak, w 100%.
1: No ja rozmawiam z bardzo wieloma osobami i nie widzę żadnych problemów wypowiedzi.
0: No dużo osób, to gdyby nie szef na głowie, to by nie wiedziało, tak? Czasami ludzie mnie zaczepiają na ulicy, tam w sklepie, pytając, co się stało. No i gdy opowiadam historię, jakie były rokowania lekarzy, co po czym następowało, no to ludzie nie dowiedzają. I za każdym razem, gdy to opowiadam, ciarki na plecach. Ze mną mogło być tak samo. Dzięki Bogu, dzięki wstawiennictwu błogosławionego księdza Jerzego, jestem moim zdaniem na tą chwilę w 100% sprawny, ruchowo, umysłowo.
1: Życiowo.
0: Życiowo też, tak.
1: Pan przyszedł z żoną.
0: Przyszedłem z żoną od maja, mąż.
1: Czy teraz, w tym roku?
0: W tym roku, tak. Ślub był 24 maja, w tym roku. W wieku prawie 40 lat. Ale dobre i to.
1: Świetny czas. Tak. 40 lat. A zapytam jeszcze o reakcję lekarzy i pielęgniarek. No to pan troszkę powiedział, że panie były zdziwione, że pan chce chodzić. No ale lekarze musieli być bardziej zdziwieni.
0: Tak, lekarze, którzy mają na co dzień do czynienia z ludźmi takimi jak ja, z ludźmi po urazach głowy, nie dowierzali to. Określenie lekarza, słowa, które padły z jego ust. Chłopie, ty jesteś jakimś cudem. Ludzie po urazie głowy nie mają świadomości, co się do nich mówi. Ty wykonałeś badanie, nawet tobą nie zachwiało, bo lekarze na szaserów zrobili mi takie proste badanie. Kazali uklęknąć przed ścianą, podnieść ręce do góry, po czym wstać, odkręcić się w ich stronę, rękami dotknąć do podłogi, wyprostować się, zamknąć oczy, po przekątnej palcami złapać za uszy, po czym dotknąć czubkami palcy do nosa. Zrobiłem to wszystko bezbłędnie. No i właśnie to są słowa, które padły z ust lekarza. Chłopie, ty jesteś jakimś cudem. W chwili tego badania było przy mnie dwóch profesorów i trzech neurochirurgów, którzy nie dowierzali w to, co widzą. Pamiętam też jeszcze pierwszą wizytę z lekarzem neurochirurgiem, gdzie po obejrzeniu, przeczytaniu mojej dokumentacji, obejrzeniu płyt z tomografii, pan doktor do mnie z pytaniem, no dobrze, a gdzie jest osoba, która doznała urazu głowy? Po czym ja do niego mówię, to jestem ja. On mówi, z dokumentacji, których ja tu widzę, ty powinieneś już nie żyć.
1: Co pan myśli, kiedy się pan budzi rano? Można się już do tego przyzwyczaić, że się dostało nowe życie?
0: Można. To myślę, no często się zastanawiam nad tym, co już powiedziałem, dlaczego to ja, dlaczego to na mnie zostało jak gdyby dokonany ten cud, że czym ja sobie na to zasłużyłem, że właśnie to ja spośród tylu ludzi chorych, cierpiących, potrzebujących, ile dzieci, gdzie jeszcze nikomu żadnej krzywdy nie zrobiły, nikomu nic nie zawiniły, już mają problemy ze zdrowiem, tak? Dlaczego to ja zostałem jak gdyby wyróżniony? Często zadaję sobie to pytanie, do dnia dzisiejszego nie znam odpowiedzi.
1: A modlitwa?
0: Modlitwa każdego dnia. Modlę się każdego dnia, no i dziękuję za przeżyty dzień, za to, że było mi dane wstać, przeżyć dzień, pójść do pracy, realizować się, no i prosić o spokojnie przez paną noc i o kolejny dzień.
1: Jeżeli życie odczuwa się jako cud, to może modlitwa jest jakoś nadzwyczajna, czy nie?
0: Zmieniło się pod kątem, że no bardziej dokładnie jakby tak staram się powoli dziękować, analizować, co w danym dniu mogło się wydarzyć, mogło pójść nie po myśli, a jednak z pomocą, z łaskami wszystko było, że przetrwaliśmy dany dzień bez większych komplikacji, że no nie było nieprzyjemnych sytuacji.

0: księdzem Popiełuszką jakiś pan kontakt nawiązuje? Czy pan nawiązał? Czy ta postać pana jakoś zainteresowała?
1: Tak, zainteresowała mnie no, do tego stopnia, że tak naprawdę dwa razy do roku jestem w jego rodzinnej miejscowości, przy domu, w okolicach domu, w którym mieszkał, w kościele w Suchowoli. Nie da się za to podziękować, za to, za co dostałem, za wstawiennictwo, no ale próbuję jakoś mu pokazać, że jestem wdzięczny, że wierzę w to, że to za jego wstawiennictwem się dokonał cud na mnie, na mojej głowie, na moim ciele. I po prostu w ten sposób, jak gdyby chcę podziękować, jeżdżąc do jego rodzinnej miejscowości, modląc się w kościele, w którym on się modlił, do którego chodził.
0: Pan wie, że on lubił samochody?
1: Tego akurat nie wiedziałem.
0: W latach 70. jeździł sportowym Chevroletem.
1: To już na tamte lata to już był nie lada wyczyn. Z tego z historii, no to głównie to tam było o wojsku, tak, że w wojsku był, no i po wojsku powołanie, jak gdyby. Być może jeszcze ważną rzeczą, która zainteresuje radiosłuchaczy, jest to, że w ramach podziękowania tata, znajomy taty, wyrzeźbił figurkę, postać błogosławionego księdza Jerzego, która będzie przewieziona w 27 roku do muzeum, które jest w trakcie budowy w rodzinnej miejscowości księdza Jerzego, w miejscowości Okopy.
0: Czy to wydarzenie miało jakiś wpływ na pan rodzinę i najbliższych? Bo to nie tylko, że jedna osoba, prawda, ale to przecież pan żyje w środowisku. To ludzie też widzą, prawda?
1: Duża część znajomych ze wstępnych informacji, które gdzieś tam wyciekły, jak gdyby ze szpitala, być może od rodzeństwa, no, tak jak mówiłem, już lekarze nastawiali, już jakby przygotowywali rodzinę, że będę niewładny. I, no i gdzieś tam to się rozniosło, tak, w społeczeństwie poznajomych, że już jakaś tam część ludzi ze wsi, znajomych żyło tą świadomością, miało tą świadomość, że no, nie będę do końca sprawny, że być może jakieś tam problemy ruchowe, problemy z poznawaniem ludzi, z pamięcią, gdzie jak mnie widzieli, gdzie spaceruję po wsi, czy gdzieś tam się przemieszczam, to byli w szoku, tak, że no, ktoś, kto miał być niedowładny, gdzie były rokowania lekarzy, że może być problem z pamięcią, chodzi, funkcjonuje, jest w 100%, można powiedzieć, sprawny, poznaje ludzi.
0: A jak pana żona przyjęła tę historię?
1: Pozytywnie, w sensie opowiedziałem zanim się oświadczyłem, jak się zaczęliśmy spotykać, opowiedziałem swoją historię, przez co przeszedłem, nie chciałem mieć żadnych tajemnic, że po prostu coś zataję, że po czasie to wyjdzie, no i być może stwierdzi, że nie chce kogoś takiego. Jest bardzo wyrozumiała. Powiedziała, że jej to nie przeszkadza, że jestem po urazie głowy, że mam protezę w głowie, że mam nity, że proteza jest przynitowana do mojej kości. Była świadoma, przez co przeszedłem. Zaakceptowała mnie takim, jakim jestem.
0: Jest wdzięczna za pana życie?
1: Myślę, że tak, że chodzimy razem do kościoła, modlimy się, dziękujemy, że jest nam dane być ze sobą.
0: Sytuacja z punktu widzenia medycznego jest niewytłumaczalna. To w takim razie, czy to wydarzenie zostało gdzieś zgłoszone do kościoła, prawda? Jak pan mówi cud, to jest ważne.
1: Tak, zostało zgłoszone, są na to dokumenty. Są pisma, które były pisane przez moich rodziców wraz z proboszczem, co po czym przebiegało, przebieg historii, jak to się zaczęło z relikwiami, jak było. Mam pismo, gdzie ja swoimi słowami opisywałem, co się wydarzyło w dniu 23 stycznia 2016 roku, przez co przeszedłem, jak ja to widziałem, jak jest teraz. Lekarze, którzy zajmują się ludźmi po urazach, którzy badają takie przypadki, stwierdzili jednogłośnie, że to jest cud.
0: Chwała Panu.
1: Chwała Panu. dziękować. Tak jak już mówiłem, czasami się zastanawiam, w jaki sposób.
0: A nie czuje pan takiego czegoś, że no żyję, to widocznie mam coś zrobić, ale co ja mam zrobić? Czas to leci.
1: Właśnie o tym mówię, tak, że chciałbym jakieś znaki, jakieś wskazówki takie jasne, gdzie mnie coś poprowadzi, co ja mam zrobić, żeby za to się odwdzięczyć, żeby podziękować w jakimś stopniu bodaj, nie w 100%, bo w 100% to się nie da. Podziękować za coś takiego.
0: Moim gościem był dziś pan Krzysztof Pasiewski. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję za rozmowę.

Historia Krzysztofa Pasiewskiego pokazuje jedną rzecz, że życie jest cudem, ale widzimy to czasem dopiero w granicznych sytuacjach. To, co zwyczajne, naprawdę jest niezwyczajne. Takich historii szukam, takimi historiami się z Państwem dzielę i bardzo się cieszę, że ten cud, te historie są dla Państwa ważne. Teraz osobiście chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wspierają powstawanie audycji Wywiad z Człowiekiem, a dziękuję tym, którzy ostatnio w grudniu dołączyli: Maciejowi, Alicji, a także Marcie, Maciejowi, Kindze, Michałowi, Pawłowi, Ricie, Pawłowi, Markowi, Annie, Bernardowi, Piotrowi, Teresie, Dominice, Michałowi, Ewelinie, Dorocie, Karlo z Włoch, Małgorzacie, Joannie, Piotrowi, Bernadecie, Barbarze, Kasi, Piotrowi, Marysi, Zuzannie, Oliwii, Annie, Magdalenie, Agnieszce, Annie, Ewie, Dariuszowi, Alicji, Hannie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Gdyby ktoś chciał dołączyć, to serdecznie zapraszam. Serwis patronite.pl, hasło Wywiad z Człowiekiem. Do usłyszenia niebawem. Paweł Kęska.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Na czym polega aktualność jasnogórskich ślubów narodu? Wyjaśnia arcybiskup Wacław Depo w wywiadzie Ireny Świerdzewskiej. Dziedzictwo do wypełnienia. Jak zawalczyć o potomstwo odchodzące od Boga? Przykłady w reportażu Moniki Odrobińskiej. Gdy dzieci odchodzą od wiary. Co zrobić, gdy ukradną mi dane, tak jak ostatnio 19 milionom Polaków? Mówi Jan Kostrzewa w wywiadzie Barbary Stefańskiej. Dane w rękach przestępców.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: Po reklamie.
3: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. W najbliższą środę, 26 sierpnia, na Jasnej Górze odbędą się obchody uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej i 70. rocznica jasnogórskich ślubów narodu. W głównej mszy świętej weźmie udział Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Zapowiada sekretarz generalny Episkopatu, ksiądz biskup Marek Marczak.
4: Mszy świętej na jasnogórskim szczycie o godzinie 11 przewodniczyć będzie i homilię wygłosi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. W tym roku uroczystość będzie połączona z obchodami 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego, które zostały złożone na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. Autorem tekstu ślubów był internowany wówczas w Komańczy prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński.
3: Dzień wcześniej biskupi Rady Stałej spotkają się w celu przygotowania tematów na 406. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się w październiku.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Pozostajemy przy tematach maryjnych. Nabożeństwo Płaszcza Matki Bożej z Guadalupe już w przyszłym tygodniu w Warszawie. W parafii świętego Szczepana na Mokotowie będzie odprawione w najbliższy czwartek. Jak wygląda taka modlitwa? Mówił na antenie Radia Warszawa ojciec Bogdan Leśniak, jezuita i misjonarz.
6: Msza święta, później po mszy świętej rozpoczynamy nasze nabożeństwo Wieczór z Maryją. Nakrycie płaszczem, indywidualna modlitwa kapłana nad wiernymi i na końcu też błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Kapłan przychodzi przez Kościół, błogosławiąc tym wszystkim, którzy przychodzą na to wydarzenie, błogosławiąc na każdy chwilę życia, na ten trud, na to zmaganie, na to wszystko, co w swoim życiu niosą ludzie.
3: Po nabożeństwie będzie można także wysłuchać świadectwa.
6: Tym razem będziemy mieli osobę, panią, której rodzice są, tato jej pochodzi z Iranu, mama Polka, mieszkają w Polsce, ma takie niesamowite doświadczenie różnorodności kultur, też pracowała i pracuje w biznesie, ale w jej życiu też dokonało się takie nawrócenie, przemiana serca, odkryła coś więcej, głębiej w swoim życiu.
3: Nabożeństwo jest odprawione od 2010 roku, a zapoczątkował je apostolat maryjny w Meksyku. W stołecznej parafii świętego Szczepana wierni uczestniczą w nim od 10 lat. Obchodzone w najbliższą środę uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej to dzień odpustu nie tylko na Jasnej Górze, ale także w parafii w Wołominie, z której transmitujemy na antenie Radia Warszawa msze święte. Obchody zapowiedział w ogłoszeniach parafialnych ksiądz proboszcz Witold Gajda.
7: Główna msza święta o godzinie 10, inne msze święte 6.30, 7.00, 8.30, 18.00 i 20.00. Nie będzie tutaj mszy świętej o 19.00. Nauki w poniedziałek i wtorek podczas mszy świętych o godzinie 7.00, 10.00 i 18.00 prowadzi ksiądz Piotr Krasuski, kapelan naszego szpitala w Wołominie.
3: Jak dodał w homilii duchowny, odpust ku czci Matki Bożej Częstochowskiej to czas na odnowienie więzi z Maryją.
7: Niech więc te dni szczególnej naszej łączności z Matką Bożą będą tą szansą dla nas

0: przecież to nie ty stworzyłeś Boga, ale Bóg stworzył ciebie. A skoro jesteś dziełem Boga, poczekaj, aby dłoń artysty, która wszystko czyni we właściwym czasie, również dopełniła w odpowiednim czasie tego, co się do ciebie odnosi. Powierz mu zatem swoje czułe i uległe serce i strzeż tego podobieństwa, według którego artysta cię ulepił. To jego dłoń ukształtowała twoją istotę. Pokryje cię on też od wewnętrznej strony, jak i na zewnątrz, czystym złotem i srebrem. I tak cię przyozdobi, że nawet sam król będzie pragnął tego piękna. Napisze Ireneusz z Lyonu w swym dziele Przeciw herezjom te słowa: sposób doskonały, wybitny, urzeczywistniają się w tobie, Maryjo. Wiemy, Matko, że jako ludzie jesteśmy jedynymi ze stworzeń uczynionymi przez Boga na jego obraz i podobieństwo. Obrazu zaś, który Stwórca odcisnął w człowieku, nie zdoła nic zamazać. Gorzej jest z podobieństwem. Ono jest nieustannie niszczone przez grzech. Gdy jednak człowiek, obraz, podda się pokornie swojemu artyście, tak jak ty, Maryjo, odzyskać utracone podobieństwo, odnaleźć swoją tożsamość, swoje powołanie. Widzimy to w pewnym sensie w dzisiejszej Ewangelii, gdy Szymon z woli Boga Ojca, powodowany Duchem Świętym, odpowiada na pytanie, kim jest Jezus, że jest Mesjaszem, Synem Boga. Właściwie rozeznaje tożsamość Jezusa, mówi prawdę. To wówczas jest przed nim, przed Szymonem, odkrywana prawdziwa jego tożsamość jako Piotra, pierwszego papieża, skały, na której zostanie zbudowany Kościół. Trzeba zauważyć, iż poznanie w Jezusie Mesjasza, Syna Bożego, przez Szymona Piotra i równoczesne poznanie siebie, odkrycie własnej tożsamości, nieprzypadkowo dzieje się w Cezarei Filipowej, w ziemi pogańskiej, ziemi zdemonizowanej, u podnóża góry Hermon. W tradycji żydowskiej bowiem góra Hermon jest wymieniana jako miejsce przyjścia na ziemię upadłych aniołów. Na tej górze złożyli oni przysięgę, że wezmą sobie żony wśród córek ludzi, poniżą Boga, zranią Boga w Jezusie Chrystusie, poniżając człowieka, zniszczą tożsamość ludzką, zniszczą podobieństwo człowieka do Boga. Czyż dzisiejszy świat nie przypomina Cezarei Filipowej u podnóża Hermonu, gdzie pyszny człowiek coraz częściej wyklucza ze swoich dziejów swojego Stwórcę i Pana, wykluczając zaś Boga, sam się Nim obwołuje, uzurpując sobie prawo do stanowienia o tym, co jest dobre, a co złe, czyniąc finalnie karykaturę ze swojego człowieczeństwa, tak niepodobną do Boga. Z grzechu czyni normę, to jest przerażające. Tak często brakuje w sercu człowieka, Maryjo, tego, na którego ty wskazujesz. Brakuje twojego Syna. Stąd demon bierze nad nim górę, zbierając gigantyczne żniwo. Człowiek zaś bez Boga zdolny jest do najgorszych czynów. Bez więzi z Nim jest niemądry, zawsze przegrywający walkę z diabłem. Potrafi być potworny. My potrafimy być potworni. I już łaską jest widzieć tę potworność. Potrafi zabijać myślą, słowem i działaniem drugiego człowieka, Chrystusa w drugim człowieku, a zarazem przyjmować tego samego Chrystusa w Komunii Świętej. Człowiek potrafi sobie wszystko wytłumaczyć wedle swojego egoizmu. Potrafi wszystko zrelatywizować, choćby prawdę o swojej wrodzonej płciowości, męskości i kobiecości. potrafi humanizować zwierzęta przy jednoczesnej dehumanizacji siebie. Siebie potrafi sprowadzić do poziomu zwierzęcia. Biedni jesteśmy bez Boga i tacy niemądrzy. W obliczu tak dziś zniszczonego podobieństwa człowieka do Boga, chciałoby się powiedzieć tak zdziczałego, stajemy przed Tobą, Matko Boża, zdając sobie sprawę z tego, iż jesteś tą, która jest nie tylko obrazem samego Boga, lecz także tą, która jako jedyna w dziejach ludzkości nigdy nie zatraciła podobieństwa do swojego Stwórcy. Jest ona tym, kim zgodnie z Bożym pragnieniem wszyscy mieliśmy być, napisze arcybiskup Fulton Sheen w Maryja Pierwsza Miło Świata. Stajemy przed Tobą z pragnieniem w sercu, abyś nam pomogła uzdrowić i nieustannie uzdrawiać nasze człowieczeństwo, podobieństwo do Boga, do Jezusa. Wszak masz tę cudowną moc, moc Ducha Świętego, otwierania się na Jego obecność, abyś nas tak duchowo umocniła, byśmy umieli przeciwstawić się, obronić się przed zorganizowanym niszczeniem podobieństwa człowieka do Boga przez biedne, pozbawione Boga umysły, wydane na pastwę pychy, abyśmy umieli przeciwstawić się niszczeniu po prostu człowieczeństwa, zwłaszcza w przypadku bezbronnych dzieci. Mario, jesteś arcydziełem Boga Najwyższego, świętym, nieskalanym, doskonałym naczyniem, które przyjmując łaskę po łasce stało się godne, aby przyjąć do siebie świętego świętych, wszechmocnego, nieskończonego, nieogarnionego Boga, Syna Bożego, stając się Jego domem. Trudno wyrazić Twoją świętość, trudno ją pojąć, wszak jak naucza nas święty Ludwik Maria Grignion, pełne poznanie Ciebie zastrzegł Bóg samemu sobie. To z łaski Pana poznajemy Ciebie, to z łaski Pana dajesz nam się poznać. Poznawać zaś Ciebie, to Ciebie doświadczać. Doświadczanie zaś Ciebie jest doświadczaniem Jezusa, z którym jesteś nieustannie zjednoczona. Jest doświadczaniem uzdrawiania człowieczeństwa. Już sama myśl do Ciebie wzniesiona, Maryjo, tak to doświadczam, sprawia, że maleje moja pycha i pokornieje. Już sama myśl wzniesiona do Ciebie, moja Matko, sprawia, że moja nieczułość, osądzanie sercem, staje się pokorne, przemienia się w miłość. Już sama myśl wzniesiona ku Tobie, jedno zdrowaś, Maryjo, sprawia, że wszystko, co nieczyste we mnie, staje się czyste, że to, co wzburza we mnie, niszczy właśnie to podobieństwo do Boga, ten biedny świat, różne trudne relacje, te wszystkie fiksacje, wzburzenia, tornada z tego świata, uspokajają się w Tobie, z przeklętych stają się błogosławionymi. Maryjo, Ty jesteś pokorna, czysta i wypełniona miłością Bożą. Te trzy cnoty są najdroższe, Tobie, a Bogu najmilsze. Być pokornym, czystym i miłować Boga, być wypełnionym miłością, to po prostu być ludzkim, bliskim Bogu i bliskim drugiemu człowiekowi, to po prostu być normalnym. Maryjo, uczyń nas normalnymi w tym świecie tak bardzo nienormalnym. Maryjo, umiłowana córko Boga Ojca, która w swoim ziemskim istnieniu byłaś nieprzerwanie złożona w Jego dłoniach, pomóż nam nigdy nie wychodzić z rąk boskiego artysty. Pomóż powrócić tym, którzy zwiedzeni przez demona, imitatora, uzurpatora boskiego artysty, odeszli od Boga Ojca, często zwiedzeni intelektualizmem, demoniczną ekspertyzą. Rozważając czwartą tajemnicę chwalebną, Twoje wniebowzięcie, prosimy Cię, Maryjo, abyś serca ludzkie pobudzała do powrotu do Twojego Syna, do nawrócenia, do pokuty, w tym serca nasze, do skruchy, do żalu za grzechy. Zawierzamy Ci, Maryjo, Kościół Twojego Syna, papieża Leona, Episkopat Polski, Archidiecezję Częstochowską, W sposób szczególny naszą ojczyznę, Ukrainę, Rosję, Bliski Wschód, prosimy Cię o pokój na świecie. Niech zakróluje Chrystus w świecie. Modlimy się za zakon Paulinów, jego konfratrów i dobrodziejów, za tych wszystkich, którzy łączą się z nami w modlitwie duchowo poprzez media. Polecamy Ci pielgrzymów dnia dzisiejszego, w sposób szczególny pielgrzymów z USA, ze stanu Utah, pielgrzymów z Arizony, z parafii świętego Stanisława w Żorach, z diecezji katowickiej, pielgrzymów z Żarek. Polecamy Ci też, Matko, wszystkie intencje złożone w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
2: zachowaj nas od ognia piekielnego, zachowaj w dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twych.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Ścielko.
2: Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przewód racz nam zawsze badać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim na swoją jedną, synowi swojemu nas polecę, swojemu synowi nas
0: odprawię. Księdza arcybiskupa prosimy o słowo i błogosławieństwo.
13: Chcąc dobrze odczytać i zrozumieć jasnogórskie śluby narodu, spróbujmy przyłożyć następujące cztery filary wiary, które podpowiada nam papież Benedykt XVI. Credo. W kogo wierzymy i komu ufamy? Na drugim miejscu Ojcze Nasz, które codziennie zanosimy do Boga. Na trzecim 10 Bożych przykazań, żeby nam się nie myliły. I czwarte, sakramenty święta, które oczekują na naszą osobistą odpowiedź.

Radio Warszawa 106.2 FM, 21:21. Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Teraz czas na lekturę Ewangelii na dzień jutrzejszy, a skomentuje ją ksiądz Kamil Szelest.

0: Ewangelii świętego Jana. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.
1: Dziś w Ewangelii Filip spotyka Natanaela i mówi mu, że znalazł Jezusa, który jest Mesjaszem. Natanael w swoim pytaniu, czy jesteś dobrego z Nazaretu, pokazuje może pewne niedowierzanie, ale i autentyczność, z jaką przeżywa rzeczywistość. Po tym, jak spotyka się z Jezusem, rozmawia z Nim i zadaje Mu pytania, uznaje w Jezusie Syna Bożego. Jest to piękny obraz tego, czym w naszym życiu jest modlitwa. Nie rozpoznamy Boga, gdy nie włożymy wysiłku w spotkanie Go. Ten wysiłek polega m.in. na autentycznej, prawdziwej chęci postanięcia w prawdzie przed Bogiem. Na takiej modlitwie odkrywamy istotę naszego wysiłku. Odkrywamy, że najważniejszy jest Dawca, że to On jest skarbem, a dar, o który prosimy, dar otrzymany poprzez modlitwę, jest tylko dodatkiem. To sam Bóg jest najważniejszym darem. W tej perspektywie modlitwa przestaje być trudnym obowiązkiem, a spotkaniem z tym, który jest Dawcą, z tym, który jest źródłem naszej tożsamości, punktem odniesienia. Taka modlitwa jest czasem odpoczynku. W tej perspektywie modlitwa ma moc nas przemieniać. Może przemienić nasze serce, uzdolnić do przeciwstawienia się złu, przeciwstawienia się stawianiu naszego osobistego szczęścia czy radości ponad prawdę, a przede wszystkim daje nam możliwość spojrzenia na nasze życie z Bożego punktu widzenia. Możliwość dostrzeżenia w Jezusie z Nazaretu Syna Bożego. Syna Bożego, który nas pokochał, odkupił. Syna Bożego, który pokłada w nas nadzieję i nieustannie wzywa każdego z nas do coraz większej zażyłości. Syna Bożego, który wzywa do dzielenia się tą miłością, którą sami zostaliśmy obdarowani.

Amen. Alleluja. Radio Warszawa 106,2 FM, 21, już 32 na zegarze. Zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej, żeby ona była piękna, żeby była wspólna. Tu proszę Państwa telefony. Za chwilkę będę je odbierał. Numer telefonu do Radia Warszawa to 512-700-444 i 512-700-555. A za chwilę odczytam intencje, które Państwo przesłali dziś do różańca.

Intencje ogólne. Prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego i biskupa Tomasza Steierwalda. Prosimy za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów, księdza Mariusza Wydziuka i księdza Artura Więsika. Prosimy o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Prosimy o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie.

Módlmy się, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Panie, przemień moje serce i uwolnij mnie od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechu. Uczyń mnie silnym, silną w wierze i zaufaniu do Ciebie. Prosimy o błogosławieństwo i Bożą opiekę na czas wakacji dla dzieci i młodzieży. Niech ten czas wypoczynku od obowiązków szkolnych będzie dla nich okazją do budowania dobrych relacji, bezpiecznego poznawania świata i regeneracji sił. Prosimy o dary Ducha Świętego, o potrzebne siły, pokój serca, opiekę Matki Bożej dla zięcia Darka i Lidii. Modli się o to Krystyna. Prosimy o opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Ireneusza w dniu 60. urodzin i Mikołaja w dniu 23. urodzin. Modlimy się o opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. Prosimy o Boże błogosławieństwo i zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Michała. Modlimy się o uzdrowienie, ulgę w cierpieniu, opiekę Matki Najświętszej dla chorych onkologicznie. Modlimy się o Bożą opiekę i pomoc dla Ewy, o dobrą pracę dla niej. Modlimy się o opiekę Matki Bożej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci Beaty. Prosimy o opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla siostry Kalisty, siostry Emilii, Roberta, Darii, Mieczysława i Zuzanny, Haliny, Janusza. O łaskę nieba dla świętej pamięci Jana. Modlimy się o chrzest święty dla dzieci nieochrzczonych, dla Dominika i Zosi, o przemianę serca dla Mateusza. Prosimy o szczęśliwą operację dla taty Marii, o Boże błogosławieństwo dla księdza Roberta po operacji, o rychłą operację i pomoc lekarzy dla Janiny, o pogodę ducha dla niej, oraz Zofii, Genowefy i pomoc lekarzy oraz potrzebne łaski dla Haliny, za Grzegorza, o uwolnienie z nałogu, o opiekę Maryi dla Adama i Justyny, Adrianny i jej dzieci, Klary i Mikołaja, o niebo dla świętej pamięci Mariana, Zenona, ojca Maurycego, Józefa, Juliana, Kazimiery, Antoniny, Emilii, Anny, Stanisława, Henryka, siostry Manueli, Dorotki i Macieja. Prosimy o dary Ducha Świętego dla Karola, Ewy i ich córek Kingi i Aleksandry, o uzdrowienie z nowotworu dla Piotra, za Halinkę, o Bożą pomoc, zdrowie i łaskę nadziei, o dary Ducha Świętego dla Laury i Maksia przy wyborze studiów i szkoły. Prosimy o uzdrowienie z nowotworu dla Artura. Modlimy się o uzdrowienie z depresji dla Moniki, Zosi, o łaskę zdrowia dla Małgosi. Prosimy za Jacka i Gosię, o łaskę wiary dla Mai, Tymka, Macieja, Agnieszki, o zdrowie dla Martyny, udaną operację oraz opiekę Maryi dla rodziny pana Sławka. Prosimy o uzdrowienie z depresji dla Moniki, Zosi, o łaskę zdrowia dla Małgosi. Prosimy o niebo dla świętej pamięci Janiny i Jurka, Weroniki i Marii oraz Zbigniewa. Modlimy się o zdrowie dla pani Alicji, pomoc fizjoterapeuty dla niej, za Kasię i Łukasza, rodzinę Agnieszki, Wincentego, Edyty, Antoniny, Zbyszka, Michała, Mariusza, Tomasza i Wojtka. Modlimy się o Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emilii, Igora i Weroniki. Prosimy o przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla Michaliny na misjach. Prosimy o łaski Boże, zdrowie, szczęście, opiekę Maryi dla Ewy, Ryszarda, Michała, Marty, Franciszka, Antoniny, Aleksandry, Tatiany, Elizy, Mateusza, pani Barbary, pani Marii i Katarzyny. Widzę, że Państwo dzwonią. Bardzo dziękuję. Nie mogłem odebrać telefonu, bo skupiony byłem na intencjach. Teraz jeszcze dosłownie kilka sekund na to, żebym mógł odebrać telefony i żebyśmy mogli zacząć się modlić. Proszę teraz o telefonowanie do radia 512 700 444 512 700 555.

0: Już wracamy. Zadzwonił telefon, a tam cztery panie. Halo, słyszymy się?
1: Tak.
0: Zofia, Magdalena, Adrianna i Małgorzata. Dzień dobry, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
0: Zaczynamy w takim razie naszą wspólną modlitwę. Ja zaczynam modlitwą Wierzę w Boga i za chwilę będziemy razem mówić kolejne części Różańca Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Ducha Świętego. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, cierpiał pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa i siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, życie wieczne. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Anioł rzekł do niewiast, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
3: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Jakiś kłopot z połączeniem. Halo, halo. Halo, halo. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo,

0: Maryi na królową nieba i ziemi. Wielki znak się ukazał na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta,
1: Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz
0: nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panna chwalebna i błogosławiona,
1: o Pani nasza,
0: o orędowniczka nasza,
1: pośredniczka nasza,
0: pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę, a modliły się dziś z nami Zofia, Magdalena, Adrianna i Małgorzata. Dziękuję, szczęść Boże.
1: My też bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. Modliłyśmy się za Radio Warszawa i za Bolesława Jakubika.
0: Bardzo dziękujemy i przyłączamy się. Myślę, że wszyscy, którzy słuchają, przyłączają się do tej modlitwy. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
2: Spokojnej nocy.
1: Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Radio Warszawa 106 i 2 FM. 22:02 na zegarze. Już czas się żegnać. Kiedyś latarnik chodził, zapalał latarnie, to oznaczało, że jest noc. Dziś się zapalają same, ale tutaj dyżur się kończy w Radiu Warszawa i czas iść do domu. Zostawiam Państwu oczywiście w towarzystwie radia, teraz muzyka i audycje, które emitowane były w ciągu dnia. Proszę Państwa, wychodzi na to, że to ostatni pełny tydzień wakacji. Życzę Państwu czasu dla siebie,

0: Nie wiem, czy spokoju czasem potrzeba, trochę szaleństwa, ale w każdym razie trzeba zrobić coś dla siebie, żeby dobrze funkcjonować. Mamy przecież swoje potrzeby. Jedną z nich jest duchowość. O tym nie zapominajmy. Życzę Państwu dobrego tygodnia i Bożego błogosławieństwa. A do usłyszenia, mówi Państwu Paweł Kęska. A teraz, jak zwykle o tej porze na antenie Radia Warszawa, audycja Granie Ciekawe Niesłychanie.
1: Granie Ciekawe Niesłychanie. Zapraszają ksiądz Justyn Ziembiński i ksiądz Mirosław Gawryl.

0: Rozpoczęliśmy, jak to często w naszych audycjach się pojawia, to głównie za moją sprawą, muzyką country. Witamy Państwa serdecznie, ksiądz Mirosław Gawryś.
1: I ksiądz Justyn Dziembiński.
0: A sprawcą tejże muzyki w tej piosence jest niejaki Jordan Davis, no właśnie muzyk uprawiający ten gatunek. I na jego płycie wydanej w ubiegłym roku znalazłem taką ciekawą piosenkę Jesus World Door. Kiedyś bardzo popularny był taki, nie wiem, jak to nazwać. Tak, taki styl propagowany przez chrześcijan, co zrobiłby Jezus na twoim miejscu. I Jordan Davis tak właśnie o tym śpiewa w swojej piosence, że no te jego jakieś grzechy i upadki, to teraz się tak zastanawia, co Pan Jezus by zrobił na jego miejscu, że trzeba to zmienić.
1: I że tego akurat by nie zrobił. Pewnie.
0: Tak, dokładnie.
1: A o tym zaproszeniu do swojego życia Pana Boga, chyba tak, gdy będzie śpiewał teraz Howard Grip, to artysta, o którym można znaleźć takie informacje, że najpierw był takim rock'n'rollowym muzykiem w bardzo tradycyjnym znaczeniu, a potem przeniósł się w tym, co tworzy, do świata muzyki opartej na wierze. I pisze piosenki inspirowane takimi trudnościami życia, żeby w wierze odnaleźć nadzieję. O tak, grubsza. Howard Grip na singlu wydał ostatni utwór Welcome to Your Life i teraz go posłuchamy.

Much More to taki amerykański zespół czy projekt muzyczny, z którego to płyty już Państwu piosenki prezentowałem. Płyty wydanej jakiś czas temu, a teraz ukazała się nowa płyta zespołu Much More zatytułowana When I Move the Goalpost. Bardziej zrozumiały dla mnie jest tytuł piosenki, której posłuchamy, Faithful, z podtytułem Do końca, zespół Much More. Slow as I walk, Lord, you wait for me.

Maczmo wprowadza w taki bardziej refleksyjny nastrój i teraz również w refleksyjnym nastroju zaśpiewa dla Państwa Mark Bishop, amerykański piosenkarz, autor tekstów muzyki chrześcijańskiej w stylu Southern Gospel. Ten muzyk i wokalista podobno ma wiele osiągnięć. Pochodzi z Kentucky. Jego styl muzyczny oparty jest na bluegrass, na muzyce folkowej. W swoim życiu, w swojej karierze między innymi był nominowany do nagrody Grammy. Kiedyś tam już dość dawno występował z nim zespołem The Bishops. A teraz kariera solowa. I kolejna płyta, Where Do Blessing Come From? Dość dawno, ale z poprzedniego płyty chyba coś prezentowałem. I z tej najnowszej płyty utwór You Can Know That You Know, o tym, że w życiu jest różnie, czasem słońce, czasem przychodzi sztorm, ale zawsze trzeba pamiętać, że jest z nami ten, który nas wspiera i prowadzi, Pan Bóg. Mark Bishop, you can know that you know.

0: Podoba mi się, lubię tego rodzaju granie i muzykowanie. Czy to płyta długogrająca?
1: Tak jest i to naprawdę długa. Jest dużo, dużo ciekawych rzeczy do słuchania. Przypomnę tytuł, skąd przychodzą błogosławieństwa, where do blessings come from?
0: To teraz muzyk, którego w naszej audycji dawno nie słyszeliśmy, choć dawno to pojęcie może względne, Corey Asbury. Pamiętam, jakoś tak mi utkwiło w pamięci akurat to, że jego płytę i piosenki z płyty Reckless Love prezentowaliśmy, a ma ukazać się lada moment jego nowa płyta, zatytułowana Hosting the Angels. Póki co to chyba dwóch czy trzech piosenek z tej płyty można posłuchać. Jedna z nich, My Closest Friend, będzie tą, której posłuchamy. To muzyk, który też jest pastorem w kościele, no, którymś z kościołów w Ameryce. Jakiś czas temu trochę się rozstał z muzyką chrześcijańską, twierdząc, że za dużo jest komercji w tej muzyce chrześcijańskiej i tym podobnych jakby sposobów promowania, nagrywania, ale na szczęście zmienił chyba swoje poglądy, bo wraca z płytą zawierającą w taki wyciszony sposób wykonywane hymny, piosenki chrześcijańskie. Posłuchajmy, jak to brzmi.

Jest trochę country w naszej dzisiejszej audycji, także teraz za chwilę elementy country się pojawią, bo artyście, którego słyszymy, można taką informację znaleźć, że uprawia hip-hop, rap emocjonalny i chrześcijański z elementami country rapu. Nie wiem, czy to akurat będzie tak mocno słychać w tym utworze, ale piosenka Happy Wife, Happy Life, ciekawy tytuł. Można wielu panom polecić, jak będziesz miał szczęśliwą żonę, będziesz miał szczęśliwe życie. Ta piosenka spodobała mi się. Dax, tak się podpisuje, autor, wykonawca, pełne nazwisko Daniel Nwos Jr., kanadyjski piosenkarz, autor tekstów i raper pochodzenia nigeryjskiego. Ostatnia, trzecia to jego podobno płyta, nosi tytuł Zarządzanie gniewem, Anger Management, i z niej właśnie pochodzi utwór Happy Wife, Happy Life.

To był Dax, a teraz artysta, którego prezentowałeś chyba jakiś czas temu, Neil Carpenter, amerykański, oczywiście wokalista i gitarzysta, autor tekstów, w Nashville mieszka, bo gdzieby indziej, i tam tworzy swoją muzykę z pogranicza folku, popu chrześcijańskiego i muzyki autorskiej, blisko mu, jak myślę, do takich rytmów trochę country, trochę bluegrass, trochę southern rockowych. Jak na razie wydał chyba kilka singli, a udaje mu się nagrywać wspólnie z takimi bardziej uznanymi gwiazdami, między innymi utwórcami Cuen. Nagrali z nim Drew i Eli Holcomb. Ale teraz posłuchamy piosenki nagranej przy udziale zespołu We The Kingdom na singlu oczywiście wydanej, zatytułowanej The Way Up. Neil Carpenter i We The Kingdom.

0: Kolejny wykonawca nazywa się Tyler Corbin. Piosenka pochodzi z płyty, którą wydał w ubiegłym roku. Ja nie przypominam sobie, żebym prezentował coś tego wykonawcy. A ty?
1: Też wydaje mi się, że nie.
0: Aczkolwiek niewiele jest tego materiału, który nagrał, bo płyta Help Me Try z ubiegłego roku jest debiutanckim albumem Tylera Corbina. To muzyka chrześcijańska, taka w brzmieniu alternatywna, folkowa. Akustycznie, intymnie brzmią te piosenki Tylera Corbina. Wybrałem z tej płyty zatytułowaną What We Need. Tyler Corbin.

A teraz się trochę wyłamiemy z nastroju ogólnego dzisiejszej audycji za sprawą zespołu o nazwie Dojo Saints. To zespół rodzinny. Ojciec, matka i syn. Aaron Jacino gra na gitarze i śpiewa. Jego żona Tera Jacino na kontrabasie. A syn Samuel Randall, perkusja, instrumenty klawiszowe. No, może to trochę ciekawostka taka, niż jakaś bardzo duża wartość muzyczna, ale podobała mi się ta płyta. Zespół Dojo Saints gra takiego alternatywnego rocka, w którym punk rock miesza się z bluesem i z grunge'em podobno jeszcze. Więc wybrałem taki najbardziej bluesowy utwór o tym, że trzeba podążać w życiu drogą pokoju. Dojo Saints, płyta debiutancka firmowana nazwą zespołu, ukazała się niedawno, i utwór Follow Beats.

0: A na zakończenie, trochę podobnie jak tydzień temu, wykonawca nieoczywisty w naszej audycji.
1: Aczkolwiek już się pojawiała z różnymi utworami.
0: To ty coś tam chyba, tak czy ja?
1: Ja
0: ty
1: też.
0: Ty prezentowałeś Sanach, singiel, który został wydany teraz, ITP, ITD. Takie refleksje artystki na temat kariery muzyka, samotności, problemów, które się z tego powodu rodzą, ITP, ITD po prostu.
1: Przed chwilę myślałem, jak zobaczyłem tytuł, że może to o okularnikach śpiewa ze znanej piosenki Agnieszki Osieckiej, ale to co innego zupełnie.
0: Ale też dobra, ciekawa piosenka, choć akurat może niekoniecznie jesteśmy jakimiś słuchaczami czy zwolennikami Sanach, to wiemy, że takich nie brakuje.
1: Zatem ITP, ITD, a my też w tym duchu ITP podobne do tego, co dzisiaj prezentowaliśmy, przygotujemy za tydzień.
0: Do usłyszenia, szczęść Boże.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, dlaczego młodzi ludzie nie chcą wychodzić za mąż i żenić się, a także o wybitnym amerykańskim profesorze, który nawrócił na katolicyzm wielu swoich studentów. Był nazywany łowcą dusz. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami.
2: Nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2: mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
1: Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
2: Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
1: Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
2: ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
1: A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
2: Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
1: Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
2: Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
1: Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
2: Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
1: Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
2: Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
1: Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
2: Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami.
2: Nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
2: Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
2: Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
2: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
1: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
3: Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją łaskę, która jest nad nami, która sprawia, że wszystko możemy, Panie, że możemy Ci powiedzieć dzisiaj, że Ty jesteś Królem. Dzisiaj jest Twoja niedziela, dzisiaj jest Twoje święto i nasze zarazem, bo Ty rzeczywiście zostałeś naszym Królem i Ty zwyciężyłeś śmierć. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że gładzisz nasze grzechy. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę.

0: Ewangelii świętego Jana. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.
1: Dziś w Ewangelii Filip spotyka Natanaela i mówi mu, że znalazł Jezusa, który jest Mesjaszem. Natanael w swoim pytaniu, czy jesteś dobrego z Nazaretu, pokazuje może pewne niedowierzanie, ale i autentyczność, z jaką przeżywa rzeczywistość. Po tym, jak spotyka się z Jezusem, rozmawia z Nim i zadaje Mu pytania, uznaje w Jezusie Syna Bożego. Jest to piękny obraz tego, czym w naszym życiu jest modlitwa. Nie rozpoznamy Boga, gdy nie włożymy wysiłku w spotkanie Go. Ten wysiłek polega m.in. na autentycznej, prawdziwej chęci postanięcia w prawdzie przed Bogiem. Na takiej modlitwie odkrywamy istotę naszego wysiłku. Odkrywamy, że najważniejszy jest Dawca, że to On jest skarbem, a dar, o który prosimy, dar otrzymany poprzez modlitwę, jest tylko dodatkiem. To sam Bóg jest najważniejszym darem. W tej perspektywie modlitwa przestaje być trudnym obowiązkiem, a spotkaniem z tym, który jest Dawcą, z tym, który jest źródłem naszej tożsamości, punktem odniesienia. Taka modlitwa jest czasem odpoczynku. W tej perspektywie modlitwa ma moc nas przemieniać. Może przemienić nasze serce, uzdolnić do przeciwstawienia się złu, przeciwstawienia się stawianiu naszego osobistego szczęścia czy radości ponad prawdę, a przede wszystkim daje nam możliwość spojrzenia na nasze życie z Bożego punktu widzenia. Możliwość dostrzeżenia w Jezusie z Nazaretu Syna Bożego. Syna Bożego, który nas pokochał, odkupił. Syna Bożego, który pokłada w nas nadzieję i nieustannie wzywa każdego z nas do coraz większej zażyłości. Syna Bożego, który wzywa do dzielenia się tą miłością, którą sami zostaliśmy obdarowani.

0: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
1: Złością czy miłością? Rozmowy o wychowaniu.
2: Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
3: Witam nieustająco serdecznie. Dzisiaj może zacznę od informacji. Można wejść na naszą stronę Radia Warszawa www.radiowarszawa.com.pl. W zakładce Wsparcie można znaleźć informacje odnośnie radia, naszej audycji.
2: Tak, popieram i zachęcam do zaglądania na stronę naszego radia i na stronę, gdzie można odsłuchać naszą audycję.
3: A wiesz co, to ja tak bym jeszcze powiedział odnośnie pracy domowej. Może ja teraz zacznę, żeby było trochę opowiadania. Ostatnio było o dzieciach klas 1-3, więc ja mam prawie, że na bieżąco ten etap i...
2: Dobrze ci znana rzeczywistość.
3: I dobrze mi znana, ale może skonfrontowalibyśmy też informacje obojga nas o postępach i tych punktach, których przytaczaliśmy odnośnie przystosowania dzieci, czy to już potrafią, czy ich uczyliśmy w tamtym okresie.
2: Ja... No tak, ten test taki na koniec, tak?
3: Tak, tak. Mm-hmm. Ja tak, żeby nie było... Ja zacznę, ale żeby też tak nie było, że się sam chcę chwalić, ale... Myśląc o tych punktach przytoczonych...
2: Ale ja zachęcam cię do tego, żebyś się pochwalił.
3: Tak, zasługują moje dzieci, ale też i ja i żona na taką pochwałę, bo dużo tych punktów po prostu realizują i pozytywnie oceniam ich zaangażowanie w ich rozwój osobisty.
2: No, ten rozwój osobisty właśnie taką drogą, jak to tydzień temu opisałam, przebiega. To tędy droga. No dobrze, ale ja chcę przypomnieć, że przyglądamy się 9. przykazaniu. Katechizm Kościoła Katolickiego proponuje nam w tym artykule omawiającym szczegółowo 9. przykazanie, proponuje nam taki temat oczyszczenie serca. No i czytamy tu znane nam bardzo słowa. Mnie one są bardzo, bardzo bliskie, bo to jest właśnie to, czego uczę. Trochę innymi słowami ujęte, ale to jest właśnie ta kwintesencja. A mianowicie punkt 2517 mówi tak. Serce jest siedzibą moralnego wymiaru osobowości. I cytat z Ewangelii Mateusza z 15 rozdziału. Z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne. Walka z pożądliwością cielesną domaga się oczyszczenia serca i praktykowania umiarkowania. I tu jest jeszcze takim mniejszym drukiem. Zachowaj prostotę i niewinność, a będziesz jak małe dziecko nieznające zła, niszczącego życie ludzkie. No, jak ulał pasuje ten punkt do naszej audycji, do tematu naszych rozmów o wychowaniu. Ale w tym tekście mamy kilka ważnych pojęć, którym warto się przyjrzeć, mianowicie czystość serca i praktykowanie umiarkowania. Żeby praktykować coś, to najpierw trzeba umieć to zrobić. Czyli tego umiarkowania ja mam się nauczyć. Moje serce ma być czyste, ale ja mam wiedzieć, co to znaczy, co to jest, kiedy moje serce jest czyste. Więc tę czystość i to umiarkowanie warto bardzo przemyśleć sobie. No i ćwiczyć. Ćwiczyć samemu i wspierać nasze dziecko w tych ćwiczeniach czystości i umiarkowania. Natomiast to zdanie z Ewangelii Mateusza mówiące o tym, że złe myśli, zabójstwo, cudzołóstwo, czyny nierządne pochodzą z serca, no to łączy nam to myślenie, działanie i uczucia. Nie? Bo to właśnie tu, w naszym wnętrzu, w sercu, czyli wewnątrz, w środku, we mnie, rodzi się chęć do podejmowania tych czynów. No, Kościół nazywa te czyny grzesznymi, ale tu w sercu, to jest to, co w naszym wnętrzu. Tu decydujemy się na podejmowanie działań, które no, nie są zgodne, które opierają się temu zbawczemu działaniu Ducha Świętego, jak to w poprzednim punkcie czytaliśmy. Dla mnie jest to bardzo ważne zdanie, to zbawcze działanie Ducha Świętego. Bo tak sobie myślę, że my bardzo rzadko używamy takiego argumentu, czy też kryterium, jakim jest sumienie, jakim jest to wewnętrzne przekonanie wyrażane w takim pytaniu. No i co? Zadowolony jesteś z tego, co zrobiłeś? Podoba ci się to, co przed chwilą powiedziałeś? Prawda? I teraz mówimy do bardzo małego dziecka. Ono jeszcze niekoniecznie wie, czy jest, czy nie jest zadowolone. Ono patrzy, taki przedszkolak, patrzy na minę tatusia, mamusi, no, znaczącej osoby dorosłej i po tej minie, po naszych reakcjach poznaje, czy ma być zadowolone, czy nie. Natomiast już dzieci starsze, już szkoła podstawowa, pojawiają się już umiejętności wynikające z doświadczeń poprzednich lat życia, umiejętność właśnie takiego już rozeznania, czy to jest, czy nie jest w porządku. I rzeczywiście dziecko może w tym momencie, ma już taką możliwość, żeby uczyć się podejmować refleksję na temat tego, czy jest mi dobrze, czy to jest satysfakcjonujące, czy mi się to podoba, mnie, czy to się podoba, czy ja jestem w zgodzie z samym sobą, z samą sobą. Już dziecko, uczeń szkoły podstawowej, początkowych klas, już taką refleksję może podjąć, a w każdym razie może się uczyć podejmować, może próbować zastanawiać się nad tym, czy to, co ja robię, to jest w porządku, czy nie. I jeśli nie, to tu jest bardzo, bardzo ważny moment. Jeśli ja nie jestem zadowolona z tego, co zrobiłam, to jeśli rodzic chce mi pomóc ten błąd naprawić, to po pierwsze w ogóle nie zajmuje się oceną tego błędu, taką oceną moralną. To źle, to niedobrze, to straszne, prawda? Nie uciekamy się, czy nie sięgamy po krytykę, nie krytykujemy tego dziecka. Tylko, co ważne, stwierdzamy fakt, opisując to, co się wydarzyło. Opisując, jak do tego doszło, czyli co było zanim to się wydarzyło, opisujemy to, co się działo i opisujemy konsekwencje, czyli efekt tego błędu. Ale nie w kategoriach zły czy dobry, tylko w kategoriach bardzo konkretnych konsekwencji, czyli potłukła się szklanka.
3: Więc nie wiem, czy się sama potłukła, ale na podłodze leży potłuczona szklanka.
2: Tak, leży na podłodze potłuczona szklanka. To taki prosty przykład po to, żeby pokazać ten schemat myślowy. Zastanówmy się, jak to się stało, że ona się potłukła, że ona jest potłuczona. Czyli stała bardzo blisko brzegu stołu. W miejscu, w którym, nie wiem, wiele osób przechodzi i mogło jej nie zauważyć. Jeśli na to zwrócimy uwagę, to za chwilę będziemy mogli dojść do wniosku, że jednym z elementów, na który trzeba, czy warto zwracać uwagę, chcąc ochronić kolejną szklankę przed potłuczeniem, jest, żeby postawić ją w odpowiednim miejscu. Stała za blisko brzegu. Inną przyczyną może być to, że stała na stole, a ja machałam rękami, prawda? Albo że podskakiwaliśmy i wygłupialiśmy się przy tym stole, prawda? Albo że... Dlaczego ona jeszcze się potłukła?
3: No, bawiliśmy się pod stołem.
2: A, no właśnie, prawda? Bawiliśmy się pod stołem. No i tak dalej. Jak to się stało? Jak doszło do tego wypadku? Po co to robimy? No po to, żeby wyciągnąć z tego wnioski, które będą nam służyły do uniknięcia takiego błędu w przyszłości. Do może nawet stworzenia albo przypomnienia sobie jakiejś zasady, która no, w przypadku tej szklanki brzmi, kiedy siedzimy przy stole i na stole stoją naczynia, to starajmy się powstrzymać od zabawy. Czy też kiedy machamy rękami, to jest niebezpieczne, więc kiedy chcesz opowiadać z machaniem rąk, to się odsuń albo wstań, albo przejdźmy w inne miejsce, jeśli nam chcesz opowiadać gestykulując. To oczywiście teoretyzowanie, ale żebyśmy zobaczyli, na czym ta praca taka wychowawcza może polegać.

0: złością czy miłością.
1: Inna faza, że tak powiem, tej sytuacji to, no, potłukła się. Co teraz trzeba zrobić?
2: Sprawdzić, czy nikomu nic się nie stało. Jak się potłuka gdzieś się rozleciała, żeby to posprzątać, żeby potem się komuś nic nie stało.
1: Sięgnąć po narzędzia odpowiednie, które pomogą nam tę szklankę posprzątać. I teraz konsekwencje tego, bo tym powiedziałeś teraz o konsekwencjach, tak? Kiedy szkło się tłucze i to dziecko szkolne już będzie wiedziało. Dziecko przedszkolne może się tego uczyć. Nastolatek bez słów wstaje i sprząta szklankę.
2: No, może tam jakieś słowo sobie pod nosem.
1: Ale na tym to polega, dlatego że małe dziecko w ogóle jeszcze się kiepsko orientuje, jego rozwój poznawczy jest jeszcze na takim poziomie, że coś się zniszczyło. Natomiast ta analiza i przed, i po może być dla niego jeszcze zbyt trudna. Więc to, co widzi, to jest potłuczona szklanka. I teraz co możemy zrobić? Poprosić to malutkie dziecko, przynieś szczotkę i szufelkę, albo przynieś torebkę jakąś, czy kosz na śmieci. Wrzucimy to tutaj. Tylko ja będę wrzucać, ponieważ to jest szkło i można się nim poranić. Dziecko małe nie będzie tego wiedziało. Przedszkolak, jeśli już ma jakieś doświadczenia w tym zakresie, już będzie to wiedział. Dziecko szkolne na pewno będzie wiedziało, co zrobić.
2: Tak. U nas jest mniej więcej taki etap, jak podobna rzecz jest, nie? Nikomu nic się nie stało?
1: Tak.
2: Okej, kto może posprzątać? Było ktoś w klapkach, ktoś nie, żeby przy sprzątaniu, nie daj Boże, jeszcze się coś nie stało, ale częściej zamiast może spadającej szklanki jest rozlana jakaś, na przykład przewrócona szklanka z rozlanym jakimś płynem, mleko czy jakaś woda. No i jak tu ratować sytuację, gdzie tu wytrzeć, czym wytrzeć.
1: No tak.
2: Później ewentualnie jest, co się wydarzyło, tak jak mówisz, i co można było w przyszłości zrobić, żeby to się nie wydarzyło. Czyli najpierw zajmujemy się problemem, a później, później dopiero tą rozmową.
1: Tak, oczywiście. Ale jest jeszcze kolejny ważny krok w spotkaniu z tą potłuczoną szklanką, mianowicie konsekwencje. No bo ta szklanka ma swoją wartość. Poza tym, że kosztowała jakieś pieniądze, to teraz będzie jej brakowało może komuś konkretnemu, a może po prostu w komplecie. Poza tym
2: trzeba poświęcić czas, żeby dobrze wszystko sprzątnąć, bo to odłamki duże, ale też małe, które mogą później się wbić na przykład w stopę.
1: No właśnie, to jest sytuacja niebezpieczna, bo dobrze, że upadła na podłogę. Ale gdyby upadła na czyjąś nogę, albo gdyby jakiś odłamek komuś odprysnął tak, że przeciąłby skórę, a gdyby w tej szklance był wrzątek i tak dalej. To wszystko składa się na ten trzeci etap, czyli analizę konsekwencji czynów. Malutkie dziecko na pewno nie jest w stanie tych konsekwencji przewidzieć, ale może ich doświadczyć teraz. Możemy mu to uświadomić. Oczywiście nie wystarczy raz.
2: To tak jak z myciem zębów. Nawet były badania, ile rzeczy się w ciągu dnia robi automatycznie. Czyli to jest tak zwany już ten nawyk. Czyli to, co wcześniej się ćwiczyło z uporem, żeby zrobić, to teraz już się nie myśli nawet.
1: Bez myślenia nawet.
2: Tak. Ja bym tu jeszcze dodał jedną rzecz, bo też mówimy dzisiaj o cnocie umiarkowania w danej sytuacji, czy umiem opanować emocje, no bo już się wydarzyło.
1: To jaka jest moja reakcja na to wydarzenie?
2: Tak,
1: to ważne. I tu myślę, że to najważniejsze pytanie. I co myślisz? Co teraz myślisz? Małemu dziecku, temu przed przedszkolem jeszcze, nie ma sensu zadawać takiego pytania. Można tylko zawiesić głos i poczekać, czy ono zechce coś powiedzieć, skomentować. Czyli dać temu małemu dziecku przestrzeń na komentarz, na wyrażenie głośno tego, co jest w jego głowie. I jeśli mu na to pozwolimy i powtórzymy z uwagą to, co ono mówiło, i podejmiemy rozmowę na ten temat i wyrazimy zainteresowanie, a może wdzięczność, że się podzieliło z nami tym, co myśli, to będzie to dla tego dziecka doświadczenie, które mu powie, twoje myśli są ważne. Warto mówić głośno to, co się myśli, bo jak się okazuje, to bardzo jest ciekawe dla innych. Przynosi też ulgę i daje informacje innym. O czym można to dziecko poinformować? Och, wiem teraz, co myślisz.
2: Mhm. Tu mi jeszcze dwie refleksje przyszły. Przy dzieciach to jeszcze może nie, ale taki oddziel problem od człowieka, czyli ta szklanka, no jak się stało. I ty tu wcześniej powiedziałeś, żeby właśnie nie patrzeć przez pryzmat błędu, nie krytykować. A ja bym się spytał w drugą stronę, czy takie stwierdzenia, oj, nic się nie stało, nie przejmuj się.
1: No, to też jest błąd. No bo dlaczego mam się nie przejmować? Jak to? Nic się nie stało. No przecież się stało. No właśnie, potłukła się szklanka. Jeśli to jest szklanka, która jest łatwa do zdobycia, to mniejsza strata. Niemniej jest to strata. Więc nie można powiedzieć, że nic się nie stało. Natomiast ja tak sobie myślę, że w tym powiedzeniu nic się nie stało jest strach ze strony osoby, która to zdanie wypowiada, strach przed nadmiernym ujawnieniem się, czy też wybuchem uczuć. Jak powiem, że nic się nie stało...
2: Eskalacji emocji zaraz u tego dziecka, wybuchu płaczu, czy załóżmy jakiegoś histerycznego zachowania, być może unikniemy, tak?
1: Tak. I teraz najczęściej dlaczego unikniemy? Znaczy, dlaczego do tego dążymy? Bo nie chcemy spotkać się z tym płaczem, z tym smutkiem, z tą złością, bo jesteśmy wobec wyrazów takich silnych uczuć bezradni. Nie wiemy, co mamy zrobić w takim momencie. Nie wiemy, jak reagować.
2: Nawet jeżeli się będziemy domyślać, jak reagować, no wiadomo, rozmawiamy o dzieciach. Tak, czyli typo. No, zakładamy, że w tej sytuacji ta pobita szklanka to raczej, załóżmy, niewinne strącenie dziecka i jest ten dorosły, który właśnie mówi do dziecka, no i teraz to dziecko niby ma płakać, ale możemy zakładać, jakie może mieć zaraz reakcja albo uczucia. No przecież nie będzie skakać z radości, hura, hura, fajnie, pobita szklanka.
1: No, wiesz, jeśli to jest szklanka, której ja nie lubię i jeśli to jest szklanka, która...
2: To i tak się powstrzymasz od takich emocji, żebym tego nie wiedział.
1: Ja, może tak, ale może nie. Natomiast może być też taka moja obawa, że za chwilę będę musiała odłożyć wszystko i zająć się pocieszaniem tego dziecka. Boję się, że to dziecko pomyśli sobie, że jest fajtłapą i że nabierze jakichś przekonań na swój temat, których ja nie umiem zaakceptować i nie chciałabym, żeby takie przekonania w nim się pojawiły. Też, no, nie umiem sobie teraz wyobrazić, jakie jeszcze mogą być przyczyny tego, że ktoś mówi, nic się nie stało.
2: No, jest jeszcze ktoś obok, trzeci zaraz zacznie krytykować albo oceniać, albo się wyśmiewać.
1: Tak. Też możemy się tego bać, że za chwilę przyjdzie tatuś z rózgą, jak to kiedyś, dawno temu bywało, nie? Albo, że inne dzieci będą się z tego dziecka śmiały i to też może mieć na niego niekorzystny wpływ co do jego przekonań na swój temat. Z różnych przyczyn mówimy, nic się nie stało, ale to nieprawda, więc tak, zarówno powiedzenie ty gamoniu, fajtłapo, czy jakoś tam jeszcze nie wiem jak to dzisiaj, jeszcze takie słowo gambeto.
2: Tego to nie słyszałem.
1: A ja słyszałam i bardzo mi się podobało to słowo i myślę, że to jest gdzieś tam jakoś znane w jakichś regionach Polski może, albo w jakichś środowiskach. No w każdym razie, tak. To jest jedna strona tego medalu, jeden sposób reagowania, a drugi to właśnie nie, nic się nie stało. No ani ten na pewno nie wspiera dojrzewania i budowania poczucia własnej wartości. tym dziecku. Natomiast wspieranie tego dziecka w trudnej w końcu sytuacji, bo to ono jest autorem tego czynu, wspieranie w postaci instrukcji, co trzeba zrobić. Przynieś albo przypomnienia, tam jest szufelka i zmiotka. Przyda nam się też kosz i jeszcze parę rzeczy. Jeśli nie masz kapci, to załóż kapcie, a może włóż rękawiczki gumowe, żeby się nie pokaleczyć.
2: Okej, okay. Tylko żeby jednak w tym wszystkim dziecko ma jakieś uczucia albo emocje. I teraz jeżeli my powiemy, dobra, widzimy co się stało, idź po szufelkę, wiaderko, sprzątamy. Czy tam gdzieś nie ma jeszcze potrzeby tego dziecka uspokojenia albo dania mu takiego poczucia właśnie, że naprawdę to jest tam niewielka rzecz.
1: Jeśli nie zareagujesz emocjonalnie, tylko po prostu skończysz na tym, że no to usiądźmy teraz i zastanówmy się, co można zrobić, żeby zapobiec w przyszłości takiemu wypadkowi, to wtedy powiesz temu dziecku, nic się nie stało. To wtedy dasz temu dziecku do zrozumienia, no tak, no, tak się stało.
2: Szklanki się...
1: Już.
2: Tak, biją.
1: Szkło ma to do siebie, że się tłucze. Możesz mu to powiedzieć, że jak spada, to się tłucze. Ważne, żeby nie spadało. Mnie się też to zdarza. Nie ma ludzi chyba na świecie, którzy nie potłukli czegoś w swoim życiu przynajmniej raz. Jak się w ten sposób zachowujemy, to takie są właśnie konsekwencje tego zachowania. I teraz, jeżeli przeanalizujemy, przejdziemy przez tą sytuację na chłodno, rzeczowo, racjonalnie, to potem będziemy mieli świetny materiał do tego, żeby odwoływać się przy następnych sytuacjach, które będą się tam powtarzały. Poczekajcie, jak chcecie się pobawić, to sprzątnijmy najpierw. Pamiętacie, że to jest niebezpieczne, tak? I odwołujemy się do tego doświadczenia. Wprowadzając przy okazji taką zasadę, która mówi, kiedy naczynia stoją na stole, to siedzimy przy stole spokojnie. Ręce trzymamy przy sobie, nie machamy nimi przy stole. Właśnie dlatego, żeby się nic nikomu nie stało. W taki sposób się zachowujemy.

0: złością czy miłością.
1: Ale wracając jeszcze do tego stołu, z którego przed chwilą spadła szklanka i się potłukła, możemy tę sytuację wykorzystać na wiele różnych sposobów, między innymi uświadamiając dzieciom, że przy okazji jest to jakiś kawałek czyjejś pracy. Ktoś włożył jakąś pracę, żeby ta szklanka była pełna. Mama czy tata, my oboje, czy my wszyscy napracowaliśmy się, żeby było ładnie, i teraz kolejna konsekwencja. W wyniku nieuwagi, w wyniku odpuszczenia sobie jakichś reguł, jakichś zasad, czyjaś praca została zniszczona. To jest kolejna strata. I przy tej okazji, jeśli mówimy o tych uczuciach, to tak, pojawiły się jakieś uczucia. Ważne w związku z tym, żeby o tych uczuciach powiedzieć. Taki huk, że aż się przestraszyłam. Teraz boję się, żeby nikt się nie skaleczył. Jakie jeszcze uczucia mogą tutaj w nas się pojawić?
2: W takiej sytuacji tyle różnych uczuć.
1: No tak. Może być zniecierpliwienie. Może być rozczarowanie, zawód. Parę razy mówiłam i cóż, no jest mi przykro. Jestem zawiedziona, ale może jestem rozbawiona.
2: W końcu ta szklanka się pobiła. Tyle razy już spadała.
1: Może tak. Albo no właśnie, sprawdziła się przepowiednia, że uważajcie, bo się zaraz coś potłucze. Na przykład, prawda? Możemy na bardzo wiele różnych sposobów podchodzić do tej sytuacji, żeby pokazywać dzieciom, że błąd jest przynależny człowiekowi i każdemu się zdarza, i błąd jest szansą do rozwoju. Do tego, żeby się nauczyć na własnych błędach, jak ich unikać.
2: Tak, tu jeszcze będąc w dzisiejszym temacie i w tym, co mówiliśmy trochę na początku odnośnie czystości serca, myśląc o tym, że to są dzieci i na przykład taka sytuacja się przytrafiła, to ten dorosły w tej sytuacji całej z dzieckiem, tą czystość serca pokazywał też taką dobrą intencję. Mogę mieć uczucia, o które tu wymieniamy, ale nie muszę właśnie wytykać tego, albo mówić, że to jest złe, ale opowiadam o tym, o tych faktach, o tych stwierdzeniach.
1: Ale mogę też opowiedzieć o swoich uczuciach, ponieważ uczucia nie są niczym złym.
2: Tak.
1: Więc mogę powiedzieć o swoich uczuciach. Nawet jeśli się zezłościłeś, to powiedz, że jesteś zły, ale nie dlatego, że ja potłukłam tą szklankę. Jest w tobie złość, bo jakaś norma została zignorowana, zlekceważona. Potrzebujesz szacunku. Jesteś zły, bo potrzebujesz współpracy w szanowaniu dóbr, którymi dysponujemy. Teraz trzeba będzie tę szklankę odkupić. A to jest ulubiona szklanka mamy, powiedzmy. Więc szanujemy też dobra wspólne. Okazujemy sobie nawzajem szacunek przez uważność i ostrożne obchodzenie się z cudzą własnością.
2: Tu nie będzie trochę moralizowania takiego?
1: Może tak, oczywiście, ale to nie musi przyjść od razu. To nie musi zostać wypowiedziane jako bezpośrednia reakcja, tak? Bo bezpośrednią reakcją jest sprzątnąć tę szklankę. Ale kiedy potem będziemy rozmawiać o tym, to łączymy uczucia z potrzebami, a nie uczucia z zachowaniem drugiego człowieka. To jest to, co ostatnio gdzieś tam mówiłeś, że ty byś oczekiwał ode mnie, żebym to ja się zmieniła, a nie ty. Czyli to jest takie przenoszenie odpowiedzialności za twoje złe samopoczucie na mnie. A tu pokazujemy, że moja złość, jeśli tu się pojawi ta złość, wynika z tego, że jakaś moja potrzeba jest niezaspokojona. Że ja sobie pomyślałam, że ty nie szanujesz tych reguł. Jestem zawiedziona, bo liczyłam na to, że już wszyscy wiedzą, jak trzeba się zachować przy stole. Ale okazuje się, że nie, więc Rozumiem, że w przyszłości będziecie, czy będziesz ty, który jesteś autorem tego czynu, o tym pamiętał. Jak chcesz, mogę ci to przypomnieć. Albo możemy się umówić, jak dla ciebie będzie najlepiej, żebym ci to przypomniała. Nie?
2: To jeszcze pytanie odnośnie tej sytuacji. Ja rodzic, jest dziecko, no i tam się pojawiają jakieś uczucia. I czy teraz...
1: Gdzie się pojawiają?
2: U dziecka. Tak, najprawdopodobniej się pojawiają jakieś uczucia. I teraz chciałbym wiedzieć, co teraz czujesz? Takie otwarte pytanie. Czy czujesz się smutny? Czyli od razu nazywam uczucie, pytając się, czy tak się czujesz.
1: Tak.
2: Czy dwie metody to są...
1: Jeśli mnie zapytasz, co ja czuję, to jak jestem bardzo małym dzieckiem, nie mam pojęcia, ale... co. Jak jestem trochę starszym, przedszkolakiem, no to też pewnie jeszcze nie będę umiała nazwać. Jeśli jestem w szkole podstawowej na początku czy na końcu, niezależnie, to już pewnie będę potrafiła nazwać uczucie, jakie jest teraz we mnie. Tym bardziej, że jeśli rozmawiamy od początku życia naszych dzieci i nazywanie uczuć jest u nas w codziennym użyciu, codziennym zastosowaniu, no to pewnie będę umiała nazwać. Ale zadanie mi pytania i co teraz czujesz, ma charakter przesłuchania. Nie brzmi ci oskarżająco? Natomiast jeśli mi zaproponujesz i co, jest ci smutno, że potłukłeś tę szklankę? Mogę odpowiedzieć, nie jest mi smutno, jestem wściekła na siebie, bo zapomniałam, nie zauważyłam, nie zatroszczyłam się o tą szklankę. Nie jest mi, rozumiesz? Ja mogę potwierdzić albo zaprzeczyć. Uczucie zostaje wywołane, nazwane i jest już ujawnione. Ja teraz mogę potwierdzić, że to właśnie to uczucie jest u mnie, a jeśli nie, to jest dla mnie zaproszenie, bo powiem nie, ale żeby powiedzieć nie, ja najpierw muszę się zastanowić, czy ja to czuję, czyli co ja czuję teraz. Ale to ja się zastanawiam, co ja teraz czuję, a nie ty zadajesz mi to pytanie. Rozumiesz? Że ty nie narzucasz mi mojego poszukiwania w moim wnętrzu uczucia, jakie się tam w tym wnętrzu pojawiło. Czy jest. Rozumiesz? Natomiast proponując mi przy okazji, uczysz mnie nazywać. Pokazujesz mi, że to właśnie jest ważne, co ja teraz czuję, ale też jeszcze ważniejsze jest to, czego potrzebuję. Więc poza pytaniem, czy ty teraz czujesz smutek, bo szkoda ci, bo żal ci tej szklanki, bo była dla ciebie ważna, albo bo pamiętasz, że to jest szklanka twojej mamy, ulubiona. Albo czujesz smutek, bo pamiętasz, że to jest część serwisu.
2: Z pokolenia na pokolenie.
1: Na przykład, tak. I tak dalej, rozumiesz, że łączysz to z tą przyczyną uczucia. Nie pozostawiasz tego uczucia samego. Łączysz je z jego przyczyną, którą to przyczyną jest potrzeba jakaś oczywiście. Więc jest ci smutno, jaka potrzeba może być ukryta pod tym smutkiem. Jest mi smutno, bo to była cudza szklanka. A ty chciałbyś szanować cudzą własność. Jest ci przykro, bo dla kogoś to jest bolesne, dla kogoś to jest przykre, więc żywa jest teraz w tobie potrzeba, nie wiem, zrozumienia i okazania szacunku, a może empatii, miłości i tak dalej. Nie? Więc zawsze uczucie warto połączyć z potrzebą albo z przyczyną, dla której ono się pojawiło. Niezależnie od tego, czy masz rację, czy nie, bo to nie musisz tego nazwać, nie musisz zgadnąć. Ważne, że chcesz się tym zajmować. Czyli kiedy zaczynasz mówić na ten temat, to oznacza, że interesuje cię to, co jest w moim wnętrzu. Interesuje cię to, co ja o tym myślę. I jeśli powiem mojemu dziecku, że myśli są ważne, to ono będzie wiedziało, co oznacza grzech wynikający ze złych myśli.
2: Złych intencji.
1: Ale intencje czytamy w myślach. w środku, w mojej głowie, dlaczego ja tak myślę. Jaka jest moja intencja, czyli co ja chcę osiągnąć. Jaką potrzebę ja tutaj zaspokajam teraz. To jest głęboko ukryte. Tak, kontaktowanie się z potrzebami jest bardzo trudnym procesem, bardzo trudną umiejętnością. Ale można się tego nauczyć. I im wcześniej zaczynamy, tym łatwiej. Mam takich absolwentów warsztatów, które prowadzę według metody Rosenberga, porozumienie bez przemocy. Mam takich absolwentów, którzy nauczyli się tego, kiedy ich dzieci były małe i dziś po latach wyraźnie widzą różnicę między dziećmi, które dorastały już z rodzicami, którzy potrafią nazywać uczucia i potrzeby, a dziećmi, które w początkach swojego życia, które w swoim dzieciństwie były krytykowane, oceniane, osądzane i tak dalej, oskarżane. No znowu, utknęliśmy w uczuciach i potrzebach. Punkt 2517, który wskazuje na czystość
2: I umiarkowanie. Powinniśmy być umiarkowani.
1: Nie zachowaliśmy umiaru w tym rozwodzeniu się, w analizowaniu bardzo szczegółowemu różnych sytuacji wychowawczych, ale mam nadzieję, że one jednak jakoś tam tym, którzy są zainteresowani tym tematem, służą. No więc przynajmniej zachowajmy umiar i nie przekraczajmy czasu antenowego. Zachęcam do przyglądania się samemu sobie i swoim umiejętnościom nazywania uczuć, ale też takiego dochodzenia do tego, skąd to uczucie, z jakiego myślenia się bierze. W samym sobie. My dorośli ćwiczymy na samych sobie, bo pierwszą osobą, jaką się trzeba zająć, jaką warto się zajmować, żeby umieć spotkać się z drugim człowiekiem, jest umiejętność spotkania z samym sobą.
2: Dobrze.
1: Marcin ma uśmiechniętą minę, to znaczy, że już pewnie przewiduje, że zaniesie tę wiedzę do domu i będzie ją praktykował.
2: No tym razem praca domowa jest samym sobie, więc muszę siebie jakoś poobserwować.
1: A no właśnie, i teraz to nie będzie egoistyczne. A na dziś to już wszystko.
2: Do usłyszenia.
1: Dobranoc.
0: Złością czy miłością?
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku, przemówienie do duszpasterzy i wiernych w kościele świętej Jadwigi Królowej.
3: Wiem, że jest to wspólnota żywa, promieniująca duchem wiary, a także wielką troską człowieka, jego rozwój, nie tylko duchowy, również kulturalny i fizyczny. Życie to koncentruje się w wielu grupach, we wspólnotach modlitewnych, liturgicznych, charytatywnych, kulturalnych, sportowych. Każdy może w nich znaleźć miejsce dla rozszerzenia swoich zainteresowań, a także dla pogłębienia wiary. Życie wspólnot działających w parafii, zarówno tych związanych bezpośrednio z liturgią, katechezą czy modlitwą, jak też i tych, które promują kulturę czy sport, jest prawdziwie owocne, budujące człowieka, gdy w ostatecznym rozrachunku przybliża go do Chrystusa. Do tego Chrystusa, który codziennie składa siebie w ofierze Ojcu, całkowicie oddaje siebie ludziom, aby ich uświęcić.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci. Technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty 121 i 122. Ograniczenia, serce i wielkość istoty ludzkiej. Moralne zepsucie wynikające z ograniczoności właściwej stworzeniu, zło, które w sposób oczywisty porusza serce człowieka, rujnuje społeczeństwo i ludzkie życie, dochodząc aż do skrajnych postaci odczłowieczenia. A jednak także ta bolesna forma ograniczenia pozostawia otwarte szczeliny dla dobra. Nawet wtedy, gdy istota ludzka się dehumanizuje i wywołuje tragedię, małe światełko nadal świeci w człowieczeństwie i pozostaje zdolne rozpalić się na nowo, za łaską Boga, na drogach nawrócenia i pojednania. Viktor Frankl słusznie mówił, że w chwilach grozy mieliśmy okazję przekonać się, jaki naprawdę jest człowiek. Jest on wszak istotą, która skonstruowała komory gazowe w Auschwitz, a zarazem tą samą istotą, która wchodziła do owych komór z podniesioną głową i modlitwą pańską Szema Izrael na ustach. Kiedy skończoność zostaje przyjęta w prawdzie, nie zubaża istoty ludzkiej, lecz otwiera ją na rozpoznanie oblicza Boga i drugiego człowieka. Właśnie dlatego, że doświadcza ograniczenia, zranienia, bólu, porażki, może ona uznać własną i cudzą godność za nienaruszalną. I właśnie w tym samym doświadczeniu ograniczenia człowiek pozostaje zdolny do przeczuwania braterstwa jako większego od siebie i uznawania niesprawiedliwości jako zgorszenia. Kultura i sztuka, gdy są autentyczne, strzegą tej iskry, nie dopuszczając do normalizacji zła. W ten sposób niektóre dzieła nabrały wartości quasi-profetycznych. Dziewiąta symfonia Beethovena jako pragnienie jedności, Guernica jako potępienie dehumanizacji, lista Schindlera jako wezwanie, by przeszłości nie skazywać na zapomnienie.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Jacek Grzybowski.
2: 13 sierpnia 2026 roku. Msza święta z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
3: Gdy wyszedł sługa, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Znowu jednostka monetarna z tamtych czasów. Jeden denar miał wtedy wartość około 4 groszy czystego srebra. Jeden dzisiaj grosz czystego srebra kosztuje 7 zł, czyli 100 denarów to około 3000 zł, licząc na nasz. W porównaniu z 340 tysiącami kilogramów złota to jest żadna suma. I ten współsługa pada na kolana i mówi: miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia za te 100 denarów, dopóki nie odda długu. Istotą tej przypowieści jest dysproporcja, jakby skala nieporównywalna, nieprawdopodobny, nie do spłacenia dług został darowany, a on uparł się na owe 100 denarów. Chodzi zatem o to w życiu duchowym, że przypowieść nie mówi, iż dług nie jest ważny. Trzeba oddać należności, trzeba szukać sprawiedliwości. To, co się zawiniło, trzeba odpokutować. To, co się zabrało, trzeba oddać. Obaj słudzy mówią: ulituj się nade mną, a oddam tobie. Ile, kiedy, nie wiadomo. Ale obiecują rację sprawiedliwości. I dobrze. Natomiast istota tej dysproporcji zachowania owego sługi niemiłosiernego jest taka, że większy grzech popełnia ten, który nie rozumie istoty przebaczenia, istoty miłosierdzia, którego sam przecież doznał.
1: Dobre słowo pasterzy.